0: Hity Radio. Ofiaruję najlepszy rok na świecie.
1: Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

miejscach widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt. Rozdarta, spalona, na proch zmielona.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Startuje sezon na wakacyjne latanie. Dla niektórych świetna okazja do głupich żartów, które mogą zakończyć podróż przed jej rozpoczęciem. Jak tego uniknąć? Piotr Lędzion pyta Piotra Rudzkiego z lotniska Chopina w Warszawie.
2: Sezon urlopowy powoli się rozpoczyna. Co za tym idzie, wielu z nas będzie chciało spędzić nasz czas wolny za granicą. Niestety niektórzy ten czas wolny skończą, zanim go tak na dobre zaczną, przez głupie żarty na lotniskach.
3: Tak, niestety te żarty nasilają się w porze wakacyjnej, bo pasażerowie już zaczynają wakacje na lotnisku i wprawiają się, powiedzmy, w wakacyjny nastrój. Głównie tutaj chodzi nam o takie żarty, które dotyczą bezpieczeństwa, czyli w momencie, gdy personel lotniska pyta o to, czy w bagażu znajduje się coś niebezpiecznego, i pasażerowie odpowiadają wtedy, że tak, bomba, amunicja, broń i tak dalej. W tym momencie uruchamiane są specjalne procedury awaryjne i mogą skutkować tym, że faktycznie pasażer nie poleci na swoje upragnione wakacje. Musimy zrozumieć, że te pytania są po to, żebyśmy my wszyscy mogli bezpiecznie podróżować. Często pasażerowie odpowiadają później, że głupie pytanie to głupia odpowiedź. Nie, pytanie wcale nie jest głupie, bo chodzi o to, żeby wyeliminować faktycznie rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie w bagażu rejestrowanym. Mówimy tutaj na przykład o powerbankach, które bardzo często ulegają samozapłonowi. W momencie, gdy taki powerbank znajdzie się w bagażu rejestrowanym, on jest praktycznie niemożliwy do ugaszenia. Prosimy też pasażerów o to, żeby podchodzili z wyrozumiałością do pracowników lotniska, bo oni dbają o nasze bezpieczeństwo.
2: A jakie konsekwencje poza po prostu niepoleceniem na ten urlop mogą grozić takiemu żartownisowi?
3: Tutaj poza wycofaniem z rejsu, czyli utratą biletu, utratą upragnionych wakacji, dodatkowo wchodzą kwestie jeszcze kary mandatu czy grzywny, która zostanie nałożona przez odpowiednie władze, czy to policję, czy Straż Graniczną.
2: Znacznie gorzej robi się, gdy taki żart pojawi się już na pokładzie samolotu. Wtedy może dojść do awaryjnego lądowania i konsekwencje mogą być jeszcze szersze.
3: Wtedy mówimy o lądowaniu nieplanowanym i faktycznie linia lotnicza może obarczyć takiego żartownisia, może obarczyć kosztami lądowania nieplanowanego, ponieważ będzie linia musiała zapłacić za lądowanie na lotnisku, gdzie zwykle nie lądują, i koszt dotankowania paliwa. A patrząc po stacjach benzynowych, widzimy, że ten koszt mógłby być znaczny, bo tutaj paliwo lotnicze jest jeszcze droższe niż zwykłe samochodowe.
2: A z jakimi problemami jeszcze w tym szczycie urlopowym mierzą się pracownicy lotnisk?
3: Z tą rosnącą agresją, ponieważ pasażerowie wprawiają się w bardzo dobry nastrój przed podróżą i to często sprzyja temu, że trochę nastrój im się zmienia przed podróżą. Też musimy pamiętać, że jeżeli pasażer będzie nietrzeźwy, załoga może odmówić wpuszczenia takiego pasażera na pokład samolotu. Ponadto musimy pamiętać, że teraz praktycznie zaczyna się szczyt sezonu i będą tłumy na lotnisku, wobec czego prosimy wszystkich pasażerów, żeby jak najszybciej przechodzili kolejne etapy podróży. To znaczy, najpierw szli jak najszybciej do kontroli bezpieczeństwa, a później, jeśli lecą poza strefę Schengen, do kontroli dokumentów, ponieważ proces sprawdzania dokumentów bywa mozolny, czasami trzeba coś zweryfikować, więc najlepiej pójść jak najszybciej, żeby nie spóźnić się na swój rejs.
2: A jak przygotować się do podróży tak, aby już na lotnisku uniknąć tych ewentualnych napięć, nieprzyjemności, no i ewentualnie konsekwencji, gdy zrobimy coś nie tak?
3: Przede wszystkim warto sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane w kraju docelowym. Warto też sprawdzić, czy wszystkie przedmioty, które pakujemy do bagażu, głównie podręcznego, ale i rejestrowanego, czy one mogą się znaleźć w bagażu. Tutaj, jeżeli pasażerowie mają wątpliwości, mogą skorzystać z wyszukiwarki na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jest taka wyszukiwarka przedmiotów zabronionych, ale mogą też skontaktować się z nami bezpośrednio, czy to poprzez Facebooka, czy poprzez e-mail, i my odpowiemy, czy dany przedmiot jest bezpieczny i można spokojnie wziąć w bagażu podręcznym czy rejestrowanym, czy lepiej jednak jakoś inaczej rozwiązać tę sprawę.
1: Rozmawiał Piotr Lędzion.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Zielone miasto przyszłości powstanie w Katowicach. Na terenie fabryki porcelany jesienią uruchomiona zostanie interaktywna makieta, która ma połączyć edukację, ekologię i zabawę. wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
5: Makieta jest bardzo ciekawa, ponieważ jej adresatem są głównie dzieci. A dzieci lubią, żeby coś działało, żeby coś się ruszało, żeby mogły same coś włączyć, wyłączyć. To wtedy wzbudzi ciekawość dzieci, a wzbudzenie ciekawości u dziecka jest dzisiaj bardzo kluczowe, bo dzieciom trudno jest skupić uwagę. Wszyscy pracujemy nad tą uważnością, więc jeśli przyjdą do takiej makiety i razem z przewodnikiem spędzą tam kilkadziesiąt minut, to być może naprawdę się tym tematem zainteresują i być może to wpłynie na to, że kiedyś ich ścieżki życiowe pokierują się właśnie ku takim zielonym rozwiązaniom, na co wszyscy bardzo liczymy. W Katowicach kładziemy duży nacisk na to, żeby nasi mieszkańcy, czy ci starsi, czy młodsi, mieli co robić. Bardzo się cieszymy, że tutaj partnerzy, tacy jak Bajka Pana Kleksa, wyszli z tak wspaniałym projektem. No będzie to miejsce nie tylko dla naszych mieszkańców, ale tak naprawdę dla całego regionu. Jesteśmy przekonani, że będą tutaj przyjeżdżać wycieczki, bo najlepiej zawsze uczyć się na jakimś żywym produkcie. Jest to atrakcyjniejsze niż przeczytanie o czymś w książce, co też jest niezmiernie cenne, no ale zawsze jednak oddziaływanie przez ten aspekt wizualny, przez ten aspekt słuchowy, przez aspekt sensoryczny jest dużo silniejsze i może wywrzeć na dzieciach dużo lepszy efekt.
6: Grzegorz Pietraszewski, Bajka Pana Kleksa, a od dzisiaj także Taurun Zielone Miasto Przyszłości. Taurun Zielone Miasto Przyszłości w ogóle będzie otwarte w październiku. Planujemy pierwszą połowę października. Będzie to ekspozycja edukacyjna, ekologiczna i co ważne, dostępna, niekomercyjna, bezpłatna. Każdy będzie po wcześniejszym oczywiście zapisaniu, żeby nie było jakichś zatorów, sobie do niej przystąpić. Budujemy wielką makietę, która będzie w pełni interaktywna, imersyjna. Plan jest taki, że chcemy pokazać wszystkie źródła zielonej energii, wodę, ziemię, wiatr, słońce, więc będzie przechodził nad nią cykl dobowy. Najpierw będzie się zaczynało od słonecznego poranka, żeby pokazać, jak właśnie panele fotowoltaiczne pracują. Później będzie wichura. Wichura będzie normalnie odczuwalna w pomieszczeniu, żeby pokazać, jak pracują turbiny wiatrowe. Wreszcie zacznie padać deszcz. Na samym końcu będzie duża burza, żeby pokazać, jak pracują elektrownie wodne i wreszcie energię z wody. Więc chcemy w te 10 sposób rzeczywiście dzieciaki zaczarować i pokazać im każde źródło energii. Będą autobusy wodorowe, więc staramy się, żeby wszystkie te źródła zostały ujęte. Wcześniej jeszcze bardzo fajna animacja, interaktywna, w osobnym pomieszczeniu będzie prezentacja 7-8-minutowa, która będzie pokazywała się z 30 lat temu, dzisiaj i jak go sobie wyobrażamy właśnie w przyszłości.
7: Jakie to będzie duże? Bo z tego, co pan mówi, no to wygląda jak Bajka Pana Kleksa, tylko dwa razy większa.
6: Sama makieta będzie mieć około 60 m². To ciężko sobie wyobrazić, ale proszę wiesz, to jest naprawdę kawał makiety i będzie pokazywała obszar szeroko rozumianego Śląska. Natomiast całość pomieszczenia będzie około 250 m² z możliwością rozwoju. To jest, wiecie, chcemy jakiś taki pierwszy etap tego uruchomić, ale ja wierzę, że ten projekt, że ci partnerzy dają taką gwarancję i szansę tego, że będziemy to rozwijać w przyszłości.
7: Czy to będzie tylko do oglądania, czy też dzieciaki będą mogły coś nacisnąć, gdzieś wejść, zobaczyć ten autobus wodorowy tak bardzo z bliska?
6: Tak, tak, tak. On będzie jeździł normalnie po makiecie, będzie masa elementów ruchomych, między innymi będzie kolejka Elka, na której mi bardzo zależało. Elka będzie też normalnie ruchomo jeździć, więc pomysł jest taki, żeby dzieci mogły sterować tą makietą, będą jakieś przyciski, wiecie. To trochę tak jak Bajka Pana Kleksa. My od samego początku chcieliśmy odchodzić od ekranów, żeby to były takie 2 godziny bez telefonu, bez tabletu i tu będzie podobnie. Będzie dużo jakichś tam manualnych, takich prawdziwych, empirycznych oddziałowań pod tytułem pada deszcz, no to pada deszcz. My go możemy poczuć na własnej skórze, możemy poczuć wichurę i podobnie będzie tutaj. Ja od zawsze marzyłem, żeby zrobić coś ekologicznego. To była taka idea fix. W Bajce, słuchajcie, mieliśmy taką przestrzeń, którą w ogóle skasowaliśmy niedawno. Złomowisko robotów. Tam Piotr Franceski swoim pięknym głosem opowiadał dzieciom opowiastkę o tym, jak powstaje plaścior, wodożłób, czyli potwory, które są napędzane złymi nawykami. Że nie zakręcamy wody, że trzymamy ładowarki w gniazdkach, nie korzystając z nich. I słuchajcie, i do mnie dotarło tak z rok temu, że dzieci już tego nie chcą słuchać, bo ta opowiastka miała 7-8 minut i wtedy do mnie dotarło, że trzeba zmienić język. Wiecie, bo to trochę tak jest, że nie wolno się obrażać na to, jak jest. Trzeba po prostu zmienić zasady gry i wejść na to boisko, na którym dzisiaj dzieci są. I taki pomysł na to wszystko przyjęliśmy. No i tak powoli i później gdzieś, przyznam szczerze, że już nie pamiętam, w którym momencie pokażmy makietę. Bo makieta się wydała, wiecie, no czymś, co można właśnie, tak jak tu pani powiedziała, dotknąć, zobaczyć, że od razu, jeżeli na przykład mieliśmy dużo zagwozdkę, że wiecie, jak panele fotowoltaiczne pracują, no to nic się z nimi nie dzieje. Więc jak pokazać, że właśnie one w tym momencie pracują, bo mamy piękne słońce nad makietą. No więc jakieś tam LEDy będziemy puszczać, które będą pokazywać. No i z tej miłości, i z tego takiego wewnętrznego buntu, jak dzisiaj ekologia jest wyśmiewana, tak naprawdę zrodziła się cała idea. Zapraszamy całe rodziny, plan jest taki, że wiecie, że otwarty będzie cały tydzień, od poniedziałku do piątku, pewnie przede wszystkim szkoła, w weekendy zapraszamy całe rodziny. Makieta powstaje w modelarni, no bo to teraz się zaczyna od takiej takich malutkich figurek, od tego składania wszystkiego. I to pewnie gdzieś w ostatnim etapie, w sierpniu tu przyjedzie i będzie po prostu już składane finalnie. Ja się chciałem skupić na zielonej energii, prawda? No bo wiecie, ekologia to jest tak szerokie pojęcie, że ja się chciałem skupić na tej zeroemisyjności, na tym, że zielona energia nie jest zła, na obalaniu tych wszystkich takich mitów. No przecież słuchajcie, te wszystkie głupoty, co choćby o turbinach wiatrowych są opowiadane, że zaraz cała wioska będzie chora, bo turbinę wiatrową im postawili. Chociaż nie wiem, w zachodniej Europie są od wielu lat w bardzo dużych liczbach i jakoś nie ma tam zwiększenia wskaźnika nowotworów, więc chcę się skupić na tym i taka idea. Ja sobie pomyślałem, że skoro wychodzi kandydat na premiera i mówi o zesrodze, to sobie pomyślałem, że fajnie będzie, jak uda nam się osiągnąć taki punkt, że dziecko przyjdzie, tato, ale on bzdury opowiada, tato, ja się z tym nie zgadzam, ja byłem w takim miejscu i tam pokazali, że nie ma w tym nic złego, że można energię pozyskiwać ze słońca czy wiatru.
8: Piotr Gięborek, Fabryka Dekoracji. Przestrzeń będzie bardzo interaktywna. Coś, co teraz jest bardzo popularne, czyli przestrzeń imersyjna, połączona z interakcją z makietą, sprawi, że dzieciaki będą bardzo szybko przyswajać wiedzę. Tutaj będzie można sobie zobaczyć za pomocą bardzo prostej interakcji, włączając przyciski, jak wygląda infrastruktura, gdzie ona się znajduje, czemu służy, ale też będzie można się troszkę pobawić, czyli uruchomić pociągi, pojazdy elektryczne, oświetlenie, będzie można zapalać światła w mieszkaniach poszczególnych bloków. Planujemy ukryć też kilka dowcipów na makiecie. Będzie można zobaczyć też, jak się zmienia cała przestrzeń pod względem zarówno pór dnia, bo to będzie w cyklu dobowym, ale też zmian pogody, to znaczy, które elementy produkują energię, które są odpowiedzialne za główną dostawę energii do miasta, w zależności od tego, czy jest słońce, czy jest deszcz, czy jest wiatr, więc ekologia jest ważna i chcemy tutaj edukować najmłodszych w taki sposób, w jaki teraz do nich najłatwiej jest dotrzeć, czyli w miarę szybko, z dużą ilością bodźców, ale również w pewnych momentach wyciszając, chcemy tworzyć film w głowie każdego ze zwiedzających, tak żeby sam zdecydował, czy to będzie film romantyczny, czy to będzie science fiction, czy to będzie czysta sensacja i akcja. To jest proces czasochłonny. Wygląda on tak, że następuje zderzenie idei. Grzegorz Pietraszewski skompletował bardzo ambitny zespół ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, wiedzą, co chcą przedstawić, wiedzą, jak to powinno wyglądać. My jesteśmy od tego, żeby te wszystkie pomysły zebrać, uplastycznić, sprawić, żeby one były jak najbardziej atrakcyjne wizualnie i merytorycznie. Łączymy tutaj druk 3D z taką bardzo klasyczną, żmudną metodą tworzenia makiet. Tutaj będzie dużo zieleni i ta makieta też jest wyjątkowa, ona jest w zmiennej skali, bo nie wszystkie elementy mogłyby się w niej znaleźć, w tej docelowej, a inne z kolei są kompletnie niedostrzegalne, jeśli by była zachowana ta skala na przykład 1:500, która będzie zastosowana przy tamie wodnej. No w mieście wtedy ludzie byliby kompletnie niezauważani, byliby wielkości mrówek. Więc praca będzie żmudna, sama wykonawcza, projektowa, jest na finiszu, jeśli chodzi o kwestię związaną z wyglądem właśnie tym fizycznym samej makiety. Natomiast prace merytoryczne trwają i zapewne będą trwać do samego końca. Zresztą plan jest taki, że ta przestrzeń będzie się zmieniać w zależności od tego, w jaką stronę będziemy szli w przypadku rozwoju całego naszego regionu.
7: Tutaj widzimy takie wersje mini. Jak wy sobie z tym poradzicie? Czy na przykład te turbiny wiatrowe będą w wysokości małego dziecka? Czy no jak to będzie wyglądało?
8: Turbiny wiatrowe, z tego co pamiętam teraz, mam nadzieję, że nie przekłamię, one zostaną zmniejszone, bo faktycznie one pierwotnie powinny mieć tam ponad 1,20 m wysokości. Natomiast będziemy uderzać w stronę 60-70 cm, żeby one jednak tej makiety nie przytłoczyły, bo one jednak tworzą coś w rodzaju kolażu takiego przyszłościowego regionu. Zadała pani pytanie o makietę. Jest to dość śmieszna sytuacja, że mamy makietę.
7: No właśnie, i tutaj jest takie malutkie rozmiary, jak one bardzo urosną.
8: Urosną 10-krotnie, ponieważ makieta teraz ma 36x80 cm, a będzie miała właśnie ponad 3,60 na głębokość i ponad 8,5 metra szerokości, więc no to będzie imponująca i spektakularna przestrzeń, gdzie grupa dzieciaków będzie mogła się pobawić w poszukiwanie elementów na tej makiecie, już abstrahując od całej kwestii tej merytorycznej, to będzie przestrzeń bardzo atrakcyjna wizualnie.
4: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: plany na wakacje zaczynają się klarować. Zaskoczenia nie ma. Jak w Polsce, to nad wodą, ale coraz częściej nie tylko nad tą słoną. O szczegółach Eugeniusz Triasun z travelist.pl.
9: Tegoroczne wakacje w Polsce będą bardzo mocno związane z wypoczynkiem nad wodą, tradycyjnie. Bałtyk odpowiada w tej chwili za niemal połowę letnich rezerwacji, a liczba pobytów nad morzem jest o 13% wyższa niż jeszcze rok temu. Bardzo wyraźnie rośnie też zainteresowanie jeziorami, gdzie liczba zaplanowanych pobytów wzrosła ponad dwukrotnie. Co ciekawe, większy popyt nie oznacza na razie wyższych cen. Średnia cena noclegu w hotelach 3-5 gwiazdek utrzymuje się na poziomie z ubiegłego roku i wynosi około 670 zł za dobę. Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%. Dla osób, które jeszcze nie zaplanowały wakacyjnego wyjazdu, może jednak to być dobry moment na rezerwację i w hotelach 3-5-gwiazdkowych lub obiektach o podobnym standardzie ze śniadaniem i obiadokolacją dalej można znaleźć atrakcyjne oferty pobytów. W przypadku Bałtyku najbardziej przystępnie cenowo wypadają mniejsze miejscowości. Na przykład w Jarosławcu pobyt w sierpniu można znaleźć już od niecałych 390 zł dla pary lub 415 zł dla rodziny. Drożej jest natomiast w Sopocie, gdzie ceny zaczynają się od około 630 zł dla dwóch osób i 730 dla rodziny. W górach natomiast dostępne są korzystne oferty, m.in. w Ustroniu, Szczyrku i Krynicy Zdroju. Tam dla dwóch osób możemy zarezerwować pobyt od blisko 330 zł za dobę. Góry też pozostają ciekawym wyborem, zwłaszcza dla tych osób, które nie chcą uzależniać wyjazdu od pogody, ponieważ przy dobrych warunkach można wyjść na szlak albo trasę rowerową, a przy gorszych skorzystać z term, basenów, spa czy innych atrakcji hotelowych. Niezależnie od tego najtańszą kategorią pozostają miasta i wakacyjny city break w Krakowie, Warszawie czy Wrocławiu możemy zaplanować już od blisko 300 zł za noc dla dwóch osób.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Eugeniusz Triasun z travelist.pl.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
10: Udręka życia. Brzmi jak codzienność wielu z nas. A to tytuł nowego spektaklu Teatru Śląskiego w Katowicach. O szczegółach mówi reżyser Michał Piotrowski.
11: Udręka życia jest dla mnie egzystencjalnym poematem prozą. Jest to historia życia dwójki bohaterów, Jony i Lewiwy, małżeństwa z 50-letnim stażem. Pewnej nocy, takiej decydującej, pewnego rodzaju momencie kairosu, Jona doznaje pewnego rodzaju bólu istnienia i czuje, że to jest ten moment, żeby coś jeszcze móc zmienić w swoim życiu, czyli chce odejść od Lewiwy. Lewiwa robi wszystko, żeby go zatrzymać. Ona też z czasem doznaje pewnego bólu egzystencjalnego i zaczyna myśleć o swoim życiu, o jego sensie. No ale potem pojawia się trzeci bohater, czyli Gunkel, który reprezentuje temat samotności i jest znakomitym odbiciem dla tej pary. I po jego przyjściu bohaterowie zmieniają trochę swoje podejście do życia. Tak, więc jest to historia o przemijaniu, jest to historia o pogodzeniu się z tym, co nieuchronne w naszym życiu.
10: Na środku sceny kameralnej Teatru Śląskiego stanęło łóżko z trochę taką rozwaloną pościelą, poduszkami. To tutaj dzieje się właśnie ta akcja, cała akcja?
11: Tak, tak. Scenografia jest pewnego rodzaju esencją z mieszkania, to znaczy mamy tu elementy sypialni, salonu, kuchni i to jest trochę taka pływająca wyspa zawieszona w czasie i przestrzeni. I tak, tutaj odbywa się cała ta historia, mamy jedność miejsca, czasu i akcji.
10: Jak wyglądały prace nad tą premierą?
11: Prace nad spektaklem zaczęliśmy dość wcześnie, ponieważ z racji tego, że nasi główni aktorzy mają bardzo dużo tekstu, a nie są już najmłodsi, co tu dużo ukrywać, musieliśmy poświęcić dużo czasu na to, żeby ten tekst zapamiętać, więc zaczęliśmy w zasadzie już 5 miesięcy przed premierą, spotykaliśmy się raz w tygodniu przez 2 miesiące, żeby rozczytywać ten tekst, a potem przez 3 miesiące pracowaliśmy nad nim niemal codziennie. Więc tego czasu było bardzo dużo, mieliśmy komfortowe warunki i dzięki temu mam nadzieję, że dowieźliśmy przygotowany spektakl.
10: Udręka życia, tytuł brzmi jak życie praktycznie każdego z nas. Czy to jest właśnie spektakl dla każdego z nas?
11: Myślę, że to jest spektakl dla każdego z nas, ponieważ nawet jeśli ktoś nie jest w związku, to też zadaje sobie najważniejsze pytania właśnie o bliskość, o drugiej osoby, o miejsce drugiej osoby w naszym życiu, o to w zasadzie, jaki jest sens życia. Wiem, że to brzmi górnolotnie, ale o tym jest ten spektakl. spektakl i on stawia te pytania, myślę, że w sposób nienachalny, często też lekki, co pozwala, myślę, że naprawdę dokonać pewnej wiwisekcji widzom. I z tego względu myślę, że to jest spektakl dla wszystkich w każdym wieku, dla wszystkich dorosłych widzów, którzy zastanawiają się nad swoim życiem.
12: Bogumiła Murzyńska, aktorka Teatru Śląskiego od 67, a może już w tej chwili 69 lat. Na pewno nie gram, mam nadzieję, siebie, chociaż bardzo w wielu punktach się z Lewiwą zgadzam. Myślę, że chciałabym jej użyczyć swojego, mimo takiego trudnego, prawda, trudnej relacji i trudnego kawałka życia, bo to nie jest w ogóle cała relacja, tylko to jest taki trudny moment bardzo, to chciałabym jej użyczyć swojego poczucia humoru, żeby mimo wszystko nie opuściło jej poczucie humoru, pomysły, bo ona walczy o tę miłość na różne sposoby. To jej chętnie dodam od siebie i na pewno jej jakieś inne, mam nadzieję, że rozumiem jej wrażliwość też, że jest to piękne w tej postaci bardzo i takie godne, że tak powiem, na śladownictwa, aczkolwiek podejrzewam, że niełatwe w wykonaniu. To byłoby na tyle, ale to jest bardzo dużo. Gładko poszło powiedzieć, co to jest Lewiwa, a jednocześnie to jest bardzo, bardzo trudne zderzenie tych rzeczy, które tam się właśnie zdarzyły, tej parze. Chociaż pewnie nie są odosobnieni w takich zdarzeniach na świecie, wśród ludzi, ale to jest jeszcze sprawa, jak im się zdarzyło, bo każda taka rzecz ma swoją własną opowieść, ma swoją własną narrację.
13: Nazywam się Jerzy Gujbin. Ja jestem aktorem też Teatru Śląskiego już, mój Boże, od 51 lat chyba.
12: I moim mężem.
13: Też.
12: A ja byłem żoną.
13: Tak,
12: też.
13: Lewiwa. I ona. Bardzo bliska mi jest ta postać. Znaczy, to jest taki stereotyp trochę, taki model mężczyzny, który, nie wiem, spodziewa się od życia nie wiadomo czego. Trochę się w tym wszystkim dusi, trochę się w tym już po latach nie umie znaleźć, któremu się wydaje, że życie przecieka mu między palcami, bo to wszystko jest za długo, trwa, ale on dojrzewa w trakcie tego spektaklu też. Pojawiają się różne okoliczności nowe, choćby odwiedziny tego sąsiada Gunkla, który kardynalnie zmienia spojrzenie ich obojga, u Ajony jeszcze bardziej, na rodzaj, charakter i wartość związku, w którym są. Dobrze, że tak się dzieje. Dobrze, że on zmienia swoją decyzję Jona i że się kończy jak kończy, ale nie jest to jakiś sielankowe zakończenie, ale moim zdaniem jednak optymistyczne. Do tego jeszcze ten suplement, czyli epilog, który powinien wiele powiedzieć na temat tego, po co właśnie takie zdarzenia i takie potyczki małżeńskie są przedstawiane i czy warto je zachować.
12: Jaka w nich jest wartość w ogóle, bo to jest wartość sama w sobie. Oczywiście mamy teraz walkę z tym, prawda, cały świat się zaangażował w to, że przemocowo, że małżeństwa to jest jakieś źródło tego, że oczywiście klęski, nie wiem, bicia się, czegoś ekstremalnie niewłaściwego. Więc właśnie chciałam powiedzieć, pewnie się takie zdarzają, ale mam nadzieję i chcę w to wierzyć, że to się może przyczynić właśnie do czegoś przeciwnego, do ochrony i do poczucia, że to ma sens, kiedy dwoje ludzi się wiąże na długo, na 50 lat, tak jak w tej sztuce i mimo wszystkich tych trwają do końca.
13: Tak, jak pojawiają się trudności, trzeba walczyć o to, by zachować coś. Czasem bywa tak, że już nie ma czego zachowywać, no wtedy to już trudno, ale dopóki istnieje nadzieja, dopóki jest szansa, dopóki w nas jest jeszcze przekonanie o tym, że coś jest do uratowania, to trzeba to robić. To tak jak pielęgnacja chorej rośliny. Zrobimy wszystko, żeby nie umarła.
10: Czy to, że państwo są małżeństwem w prywatnym życiu, pomogło tutaj na scenie, czy przeszkadzało?
13: Nie przeszkadzało na pewno, a pomogło tak, ponieważ my się dobrze rozumiemy. I w pracy to pomaga. To jest niewątpliwe. My nie odkrywamy dla siebie jakichś nowych...
12: Kłócimy o te role, to się kłócimy tak małżeńsko i nie pozabijamy się z tego powodu.
13: Tego, że jesteśmy mężem i żoną, bo ja na przykład, gdybym to grał bez Bogusi z kimkolwiek innym, musiałbym najpierw zbudować sobie jakiś model małżeństwa z tą drugą osobą, a tu na szczęście nie muszę tego robić.
10: Czy te zdjęcia, które tutaj wiszą na ścianie, to są faktycznie państwa zdjęcia autentyczne?
12: Znaczy to są podozrobione na bazie naszych zdjęć prawdziwych, sprzed lat oczywiście, ale to jest sztuczna inteligencja niestety.
13: Na przykład Bogusia na tym zdjęciu jest z czasów, kiedy mnie jeszcze nie znała, a ja jestem już z tych lat, kiedy ją znam, kiedy nawet byliśmy razem.
12: Wyssałeś nam całe ciepło z prześcieradła. Iść, piszcie jak mysz w swojej noże.
14: Andrzej Warcaba, sąsiad
13: Gunkel.
10: To chyba postać, która trochę wprowadza zawirowania, tak? Do tego małżeństwa.
13: Zawirowania może nie. Trochę tak, tak niby przeszkadza, ale według mnie to nie tylko, że jest intruzem i przeszkadza, ale również sami bohaterowie dochodzą do bardzo podobnych wniosków na temat przemijania, na temat samotności. Takie odwieczne pytania, które są tutaj dosyć ostro wyeksponowane.
10: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Antyradio.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Bijeć na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie ustyranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano styrany życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie ustyranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen. Kings of Leon. Miss

0: Olimpias de Rock Up, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Magda Mleczko, zapraszam. Gliwicki Holm Films razem z Lechem Mackiewiczem pracuje nad nowym filmem Pamięć Wody. W jednej z głównych ról ikona polskiego teatru i telewizji, wulkan energii, nadal bardzo aktywna zawodowo. Niedawno u boku Artura Barcisia zagrała w filmie Podlasie. Anna Seniuk, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Z nami jest także Lech Mackiewicz. Pamięć Wody, reżyserujesz ten film, Lech. Jesteś też współscenarzystą, tak, bo napisaliście ten scenariusz razem ze swoją żoną. Co było punktem wyjścia do tego filmu i jakie, powiedz mi, znaczenie ma tutaj Gliwicka Palmiarnia?
3: Gliwicka Palmiarnia jest punktem startowym historii, która się opowiada, jednym z punktów startowych, i że dzieje się, zaczyna się na Śląsku, a kończy się, powiedzmy, nad morzem, czyli...
1: Teoretycznie przejeżdżamy całą Polskę.
3: Tak, jest to kino drogi, kobiece kino drogi. Jedziemy z bohaterkami przez całą zachodnią część Polski. To jest o odnajdywaniu się dwóch kobiecych pokoleń po dość długim okresie nieobecności w życiu pań. Nie chcę więcej spoilerować. Tak, jest to o tym, że marzenia są po to, żeby je spełniać, i o nadziei. Taki film o tym, że warto jest żyć.
1: Warto żyć i, że tak powiem, spełniać marzenia nawet mimo podeszłego wieku. Przepraszam, no bo tutaj bohaterka jest babcią i z wnuczką tą podróż odbywa.
3: Powiedziałbym, że niezależnie od wieku.
1: Wielokrotnie w swoich wywiadach powtarzasz, że bardzo ważną rolę w twoim życiu zawodowym, ale też prywatnym odegrały właśnie kobiety.
3: Zdecydowanie jest mi troszkę wstyd, znaczy nie jest mi wstyd, że nie jestem kobietą, ale mam wrażenie, że spędziłem tak dużą część życia i ten formatywny czas z kobietami, że mogę opowiedzieć o tym, jak ja widzę ten świat i w jaki sposób on może wpływać na naszą wrażliwość, nie tylko męską, nie tylko kobiecą, w ogóle wrażliwość, i myślę, że ten świat byłby dużo lepszy, gdyby kobiety nim zarządzały, no ale to jest takie, może już w tych czasach niezbyt oryginalne.
1: Seks ale... misji mielibyśmy tutaj taką wtedy.
3: To nie jest seks misyjne, to jest bardzo szczere i prawdziwe. Z mojego punktu widzenia uważam, okay, że kobiety są lepsze dla świata.
1: I dlatego te kobiety obsadzasz w swoim filmie Pamięć Wody w roli głównej. Pani Ania będzie babcią, szaloną babcią można powiedzieć, która po tych wielu latach odnajduje swoją wnuczkę i przemierzają Polskę aż do morza, świat. Tak jak, no w zasadzie w głowie to świat. Odkrywając te wszystkie swoje marzenia, i często babcia bardziej zadziwia swoją charyzmą, swoją odwagą wnuczkę, do tego stopnia, że nawet macha w tym filmie rewolwerem.
3: Myślę, że to już jest za dużo powiedziane, ale tak.
2: Ja tu chciałam powiedzieć o tej odwadze, o której mówiliśmy, że trzeba mieć w każdym wieku oczywiście odwagę. Nie, ja myślę, że dopiero w pewnym wieku przychodzi odwaga do realizowania swoich marzeń. Odwaga. Bo najpierw pracujemy, mamy dzieci, mamy sprawy, mamy i tak dalej, powoli się jakoś wyciszamy i potem okazuje się, że mamy wiele rzeczy, których nie zdążyłyśmy zrobić, że chciałyśmy, miałeś jakieś marzenia, ale tu świat, prawda, ma swoje prawa, więc albo trzeba było podejmować decyzje takie czy owakie. I wreszcie ja za Stefanią Grodziańską gdzieś to przed laty w przekroju wyczytałam, że wreszcie po 80 czuję się wolna i mogę robić wszystko bez strachu. I muszę to zrobić, bo jeżeli nie teraz, to kiedy? Bo już nie ma tego czasu w tym wieku potem, że ja to zrobię potem. Nie ma potem. Jest tylko teraz.
1: Bo przecież teraz jestem jeszcze nie brzydka, już nie głupia i mam swój rozum i wiem, czego chcę, prawda?
2: Nie wiem, może nie brzydka i nie głupia, może trochę brzydka, może trochę głupia, tak jak mówi Sándor Márai. No, mogę się mylić, nie wszystko wiem, nie zmądrzałam przez te lata. Mówi, wcale ludzie starsi nie są tacy w ogóle guru, że jestem człowiekiem, mogę się mylić, mogę nie wiedzieć wszystkiego, ale mogę wiedzieć to, czego chcę. I najwyżej powiedzono, babcia bardzo szalona, no ale ma prawo, no może babci się coś pokręciło i jest usprawiedliwiona. Dlatego ucieszyłam się z tej propozycji, bo to jest ogromne wyzwanie. To jest bardzo prawdziwe wyzwanie, że w pewnym wieku natykamy się na coś, co nas, pewnym nie powiem już dokładnie co, ale co prowokuje nas do tej zmiany. Mówi, nie, na co ja mam czekać? Zostało mi jeszcze, nie wiem jak on mówi, nie wiesz ile czasu ci jeszcze zostało, prawda? Czy dzień, czy dwa lata, więc teraz. I to jest ten film, teraz właśnie.
1: A jakie są pani prywatnie dziś marzenia, te do spełnienia jeszcze?
2: O, Właśnie, tak się rozpędziłam kiedyś, ja to mówię tutaj w swoim monodramie, że wreszcie na przykład zrobię niezwykłą rzecz. Przykuję sobie uszy i będę miała kolczyki, nigdy ich nie miałam.
1: No proszę.
2: No i na co wnuk mały mój mnie zapytał, babciu, a jak mówisz, wszystko sobie zrobisz, czego nie robiłaś do tej pory, a tatuaż?
1: Okej. Okay.
2: Zatkało mnie troszeczkę, ale powiedziałam tak, no i zrobię.
1: Pani Aniu, pewnie wiele osób panią o to pyta, jak w tym wieku zapamiętuje się taki ogrom tekstu?
2: Bardzo prosty sposób. Trzeba się go nauczyć. Nie ma innego sposobu. Trzeba się tak długo uczyć, aż się nauczysz. Oczywiście kiedyś uczyłam się szybciej. Przeczytałam 2-3 razy, już pamiętam. Potem czytałam 10 razy, potem 15, potem 20. No i po prostu właśnie przeczytałam taką rzecz. Mój syn, który pisze też felietony w Pani, tak mówi, zawsze często mu zadawają ludzie pytanie, jak można się nauczyć tyle tekstu? Można po prostu usiąść i się nauczyć. Nie ma innego sposobu.
1: O ile jeszcze w filmie można zrobić dubla, czy powtórzyć to jeszcze raz, no to w teatrze to już nie, a zwłaszcza w monodramie.
2: Tak. To było duże wyzwanie, rzeczywiście. No, ale jak się rozpędzę, to i do 2 godzin może trwać ten monodram. Przypomniała mi się anegdota Wiesław Gołaz, który miał zawsze kłopoty z nauczeniem się. Jedni się uczą szybko, drudzy. I pyta się Łapickiego, który miał bardzo, bardzo świetnie się uczył, przeczytał i pamięta. Mówi, jak ty to robisz? On mówi, siadam w fotelu, czytam, zamykam oczy, powtarzam i znowu. Więc mówi, co ty mi powiedziałeś? Powiedział Wiesław. Czytam, zamykam oczy i zasypiam.
1: Każdy ja znam takich, którzy spali z książką pod poduszką, mówiąc, że wtedy wiedza przechodzi do głowy sama.
2: Nie, jest taka, wydaje mi się, pewna tajemnica, bo rzeczywiście na co dzień się nie pamięta, zwłaszcza z wiekiem.
1: Tak.
2: Po co ja przyszłam do kuchni, prawda, co ja mam tu, gdzie to położyłam. Natomiast jak ja długo nie gram w jakiejś sztuki i mamy po 2-3 tygodniach, to jest taka szufladka, którą ja sobie otwieram i tam jest ten tekst. To jest inne pamiętanie, inna szufladka niż codzienność. Gdzie ja położyłam torebkę, gdzie ja mam telefon i tak dalej. A tam jak już, znaczy ja tak mam, ale część aktorów też tak ma, że jest ta, teraz gramy to, powtarzam, umiem. Zamykam szufladkę, już nie pamiętam.
3: Ja też to nazywam twardym dyskiem pamięci. Wiesz, że
2: no tak.
3: On ma jakąś tam pewnie pojemność, też o tym mówiliśmy.
2: Ja jestem analogowa, więc nazywam to szufladką.
3: Że ta szufladka ma też określoną pojemność i wyobrażam sobie, że jest moment, w którym należy ją troszeczkę opróżnić, jeżeli chce się udostępnić więcej, ale tak, to jest i zupełnie inny rodzaj pamięci.
1: Ale w pewnym wieku też jest, słuchajcie, też myślę sobie tak, ktoś to kiedyś słyszałam, powiedział, że to nie jest, że my zapominamy. Nasz cudownie piękny mózg filtruje po prostu to, co potrzebne, a to, co niepotrzebne, to odrzuca.
2: Tak.
1: I zapamiętujemy tylko to, co jest po prostu ważne, a nie wszystkie, przepraszam za słowo, pierdoły, które nam zaśmiecają
2: ale
1: gdzieś tam
2: właśnie
1: głowę.
2: Mózg zostawia nam te różne dziwne rzeczy, które pani nazwała, że nieraz pamiętamy przedziwne rzeczy i nie wiadomo, dlaczego je pamiętamy. Że na przykład w pewnym momencie zobaczyłam coś, które nie jest związane ani z moim życiem, ani z zawodem, jakiś obraz i zapamiętałam go.
1: A dlaczego też do tej pamięci nawiązuje? Bo pamięć wody. Tak jest tytuł, przypomnę, filmu, który powstanie dzięki Home Films, producentowi z Gliwic, reżyseruje Lech Mackiewicz. Skąd taki tytuł?
3: Pamięć wody jest odnośnikiem. Jest tam taka scena, w której pamięć ludzka konfrontuje się z pamięcią wody, czysto teoretycznie, i ma to duże zabarwienie emocjonalne.
1: Co to znaczy, że ten film będzie trochę westernowski?
3: Wiesz co, western ma w sobie już zawartą pewną estetykę baśniowości, przypowieści, a chcemy, żeby ten film, to kino drogi, było współczesną, realistyczną, ale baśnią i opowieścią o... I western ma w sobie też czystość wyborów. Jest czarny, białe jest białe, a tu, i ten film będzie dążył do tego właśnie, żeby... Znaczy film, historia opowiada o tym, że oczywiście metaforycznie mówiąc, zło będzie ukarane, dobro, żeby dobro i ta jasna strona życia wzięły górę. I western zawsze miał takie założenia. Więc tam będą pewne atrybuty westernowe też, wizualne, ale przede wszystkim chodzi o ten właśnie ton baśni i przypowieści, która mówi nam o tym, co jest dobre, a co jest złe. I o tych marzeniach.
1: Pani Aniu, mimo swojego wieku widać, że ma pani taką niespożytą siłę oraz niezwykły zapał do wykonywania trudnego, jakby nie było, zawodu aktora. W filmie Podlasie, kto już z państwa widział, ten wie, pani jeździ na kładzie. To po raz pierwszy było, że pani na kładzie jeździła, czy to tak u pani normalnie?
2: Nie, bo to jest jakby druga część film. Pierwsza część była 2 lata temu. Nic na siłę.
1: Tak,
2: czyli
1: to jest
2: byli ci sami bohaterowie, więc tam też miałam dużo wyzwań i tak dalej, takich jazda na traktorze, na kosiarce oczywiście, którą jak też westernie wpadałam w drzwi otwarte, nie miałam czasu, żeby otworzyć bramę, po prostu wjeżdżałam, jak taranowałam te swój płotek i tak dalej. Także bardzo, bardzo to też było wspaniałe. Odkryłam to cudowne Podlasie z kolei. Mieszkaliśmy tam parę tygodni i zatęskniłam. Na szczęście okazało się, że publiczność podobno chętnie by obejrzała drugą część, więc została napisana część druga, czyli Podlasie. No i wróciłam tam i myślę, że to nie jest moja ostatnia podróż. Chciałabym to Podlasie też spenetrować bardzo dokładnie. To jest kraina dla mnie bajkowa. Czułam się tam zupełnie jak na innej planecie troszeczkę. Ale to są moje takie prywatne. Jak to robię? No, staram się wykonać jak najlepiej swoje zadanie, które mam do wykonania.
1: Czyli dojrzałość to wolność pani.
2: No tak. Znaczy ja nie pamiętam okresu, w którym bym była jakoś...
3: Niewolna.
2: Tak. Że staram się robić to wszystko jak najlepiej, jak mogę. Oczywiście w filmie jest taka szansa, zawsze można poprawić. W teatrze już jak raz zrobię, na przykład, czy w telewizji, no to już potem zostaje i człowiek ma zmawiać, och, tutaj bym poprawił, tutaj jeszcze tak, tutaj coś bym zmieniła. Także do końca nie ma, przynajmniej ja i wśród paru moich kolegów jest takie poczucie, że nigdy do końca nie jesteśmy zachwyceni swoją pracą i to jest fajne.
1: Thelma i Louise była pewnego rodzaju punktem odniesienia do powstania tego filmu. Czy tutaj też panie będą przemierzały ten nasz kraj Cadillaciem?
3: Nie.
1: Traktorem?
3: Nie, ale bardzo konkretnym samochodem, który utkwił w pamięci i to też ma znaczenie, ponieważ przez długi okres czasu można powiedzieć, że znajdowałem się pod wpływem kina czeskiego, tonu, w jakim opowiadają historię i klimatu, którym potrafią zarażać i chciałbym, żeby ten klimat był obecny i w związku z tym nie będę mówił marki, ale będzie tam samochód konkretnej marki samochodowej, która już nie jest autonomiczna niestety, ale była. Bardzo.
1: Motyw wiodący tej naszej rozmowy, no to jest też kobiece szaleństwo i pierwiastek takiej właśnie szaleństwa, które my kobiety w sobie niewątpliwie mamy, tylko musi ktoś po prostu w nas ten pierwiastek też odkryć, prawda?
2: No tak, musi przyjść czarodziej, musi być, no po prostu musi być materiał odpowiedni, żeby się w tym zanurzyć, aha. A to jest się w czymś zanurzyć, jest to wyzwanie, nie będziemy oczywiście opowiadać w szczegółach, jakich tych wyzwań tam wiele jest. W naszym filmie, więc to jest absolutnie, no dla aktorki muszę powiedzieć, wspaniała propozycja.
1: Pani Aniu, a panią poza pracą tutaj filmową, gdzie jeszcze możemy tak na co dzień? No i tym monodram w Gliwicach teraz, ale gdzie jeszcze na co dzień możemy panią spotkać?
2: No w Teatrze Narodowym mam ciągle na etacie, gram Rymkiewicza i Fredro, bardzo dwa ciekawe, wspaniałe spektakle. I mam na myśli monodram trzeci, jeżeli tutaj mi pozwoli reżyser, będzie dał mi trochę czasu, bo się rozpędziłam w tym i poczułam wiatr w żaglach i wolność pewną. I mam tyle rzeczy do powiedzenia właściwie od siebie całe życie. Byłam gdzieś skryta za jakąś postacią. Teraz zaczęłam mówić od siebie i to mi się bardzo nie tyle, że spodobało, co wydaje mi się, że jest konieczne.
1: Powiedziała pani, że właśnie całe życie aktorsko skrywała się za postaciami. Postać chyba Magdy Karwowskiej to chyba wszystkim została w pamięci. Ja zresztą uwielbiam ten film 40-latek. Pani z nią idzie przez całe życie z tą łatką już, właśnie, jak to pani traktuje? Czy to taka łatka, czy raczej...
2: Nie. Ja uważam, że nie ma się czego wstydzić. Jeżeli mnie ludzie kojarzą z tą Madzią Karwowską, to bardzo dobrze, bo tak jak rozmawialiśmy w tej chwili, teraz można to odbierać jako dokument epoki, prawda? Ciągle jest powtarzany, czyli jest oglądany jako dokument epoki, a poza tym to nie jest zasługa nie tylko aktorów, ale to jest przede wszystkim zasługa scenariusza. Wspaniałych dwóch, Krzysztof Teoro-Deplic i Gruza, spotkali się, zamknęli się i napisali wspaniały scenariusz. Myśmy tam nie zmieniali właściwie słowa. Mhm. Wszystko było precyzyjnie. To jest sukces. A poza tym zdarzyła się taka sprawa, co się zdarza też raz na kilkadziesiąt lat, że spotykają się w odpowiednim czasie i miejscu odpowiedni ludzie. Wszyscy razem. Mhm. Że mają podobną temperament, znaczy nie chodzi mi o temperament taki klasyczny, tylko temperament w patrzeniu na robotę, realizacji, podobne poczucie humoru, podobne poczucie odpowiedzialności. I myśmy to w 40-latku mieli. Myśmy nie musieli się spotykać na jakieś długofalowe próby. Myśmy kątem oka i tak dalej, myśmy się wszyscy tam rozumieli. Wszyscy mieliśmy podobne poczucie humoru, łącznie z dziećmi, które już są stare, ale te dzieci też nas rozśmieszały. Miał szczególnie Mareczek, miał poczucie humoru. I tak zostało. Zostaliśmy rodziną. Te dzieci do tej pory mam kontakt z tymi małymi.
1: Ja się bardzo cieszę z tego naszego spotkania, że zechcieliście do mnie przyjechać.
3: Magdo, trzymaj kciuki, żebyśmy...
1: Trzymam, popatrz.
3: Dopięli, doprowadzili ten projekt do owocnego finału.
1: Trzymamy. Trzymamy wszyscy kciuki, a ty obiecaj, że będziesz meldował, że tak powiem, o postępach.
3: Będę się starał. To wiesz, jak jest z ludzką pamięcią.
2: Wiem.
3: Właśnie o tym rozmawialiśmy.
2: Dobrze, okej. Okay.
3: Ale to nie jest tak, że to jest nieważne, tylko w pracy człowiek jest w pracy i te projekty porywają, a tak, będę informował.
1: Lech Mackiewicz, Anna Seniuk. Bardzo wam, moi drodzy, dziękuję za tą dzisiejszą wizytę w studiu.
2: My też dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Twarze przemysłu. To hasło tegorocznej Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki. Wydarzenie odbędzie się w Śląskiem już po raz 17. Tym razem na odwiedzających czeka prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń, mówi wicemarszałkini województwa śląskiego Joanna Bojczuk.
5: Do Industriady przystąpiło 48 obiektów. Zaczynamy rozruchem 12 czerwca. Serdecznie zapraszamy do Katowic, do Galerii Szybu Wilson, gdzie rozpocznie się o 19:00 wspaniałe przedsięwzięcie artystyczne. 13, czyli w sobotę, zapraszamy

0: które przypominają nam o historii naszego przemysłu i jest na nim 41 obiektów. Mamy też obiekty zaprzyjaźnione. Wszystkie oczywiście są wymienione na naszej stronie internetowej industriada.pl. Tam znajdziecie Państwo wszystkie obiekty. Natomiast zapraszamy szczególnie w weekend od 12 do 14 czerwca. Jest to Wielkie Święto Szlaków. Wtedy można zobaczyć miejsca niedostępne ogólnie dla turystów, więc tym bardziej warto. Nie zabraknie atrakcji i dla najmłodszych, i dla trochę starszych, więc tym bardziej serdecznie zapraszam. W tym roku Industriada jest tak podzielona, aby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć jak najwięcej obiektów, w związku z tym nie dublujemy swoich wydarzeń i wszystko jest ułożone tak, aby spokojnie Państwo się mogli przemieszczać.
1: Ewa Mackiewicz, dyrektor Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia. Podczas Industriady planujemy wydarzenia zarówno dla dzieci, całych rodzin, jak i dla takich bardziej wymagających odbiorców kultury, ponieważ przygotowaliśmy zarówno strefę kreatywną, możliwość zwiedzania, będzie także możliwość zobaczenia pracy maszyn, które u nas się zachowały, autentycznych urządzeń, które pracowały od samego początku do samego końca istnienia walcowni jako zakładu przemysłowego. No i część artystyczna, czyli film Metropolis z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czerwie, a także spektakl Golem Godula, tym razem autorskie widownisko przygotowane przez Teatr Home z Tychów.
2: Jakie to są maszyny?
1: Przede wszystkim mamy zachowany pełny ciąg technologiczny do produkcji blachy cynkowej, więc tą główną atrakcją będzie uruchomienie walcarki wykańczającej, która nazywana jest przez nas gryfną frelką, zresztą tak była też przez pracowników nazywana. Walcarka ponad stuletnia pracuje nadal, jest sprawna, ale oprócz walcarki są również urządzenia wykańczające, różnego typu nożyce, gilotyny, wytłaczarka do kubków bateryjnych, które również były u nas produkowane. Także te urządzenia, które są nadal sprawne i które pokazujemy turystom na co dzień podczas zwiedzania, również będą pokazywane podczas Industriady.
3: Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu im. Wojciecha Korfantego. Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie. I przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady. Zawsze jak sobie tak prześledzimy historię Industriady, był obiekt i jego rewitalizacja. Tak? Zależało nam na tym, żeby pokazać dziedzictwo kulturowe poprzez właśnie obiekt. Natomiast ostatnie lata to już stawiamy na człowieka, czyli na ludzi, którzy stoją za sukcesem technologicznym Górnego Śląska, ale w dzisiejszych czasach są to osoby, które powracają do tego dziedzictwa, żeby je bardziej promować. Przyjeżdżają do nas turyści nie tylko z Polski, ale również z zagranicy i to, co nas najbardziej cieszy, to fakt, że nie uczestniczą tylko i wyłącznie w Industriadzie. Oni przyjeżdżają do nas od stycznia do grudnia po to, żeby zwiedzać, poznawać naszą historię dziedzictwa przemysłowego, ale w tym samym zahaczają o innego rodzaju szlaki turystyki kulturowej. Mamy dziedzictwo architektury drewnianej. Mamy szlaki modernizmu. To jest jak gdyby dla nas również wyznacznik, żeby tą markę w ramach turystyki kulturowej bardziej rozbudować.
4: Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego.
2: Co w takim razie będzie się działo w Muzeum Śląskim podczas tegorocznej Industriady?
4: W Muzeum Śląskim mamy całodniowy program. Będzie się wiele działo. Będzie muzycznie, będzie industrialnie, technicznie i będzie, myślę, też tajemniczo. Chcemy zaprosić i do tych miejsc, które dostępne są dla zwiedzających, chociaż takie miejsca jak kolekcja przemysłowa Muzeum Śląskiego w magazynie studyjnym w dawnej łaźni Gwarek zainaugurowaliśmy dopiero miesiąc temu, więc ciągle są nowe i ciągle do nich zapraszamy, a jednocześnie chcemy przeprowadzić naszych gości przez miejsca niedostępne, które na co dzień są zamknięte. To jest ciągle jeszcze tajemnicza, wciąż niezrewitalizowana część po dawnej kopalni Katowice, która w najbliższych latach się zmieni, bo już po wakacjach zmieni się w plac budowy, zostanie zrewitalizowana i na stulecie Muzeum Śląskiego w 29 roku oddana właśnie po transformacji. I teraz jest ten ostatni moment, kiedy możemy zaprosić Państwa do miejsc, w których czas się zatrzymał w latach 90., kiedy ustała praca kopalni i one nabrały przez tych kilka dekad takiej cudownej postindustrialnej patyny. Będzie to kilka tajemniczych wypraw, rodzaj takiego postindustrialnego urbeksu w ostatnim momencie, zanim te miejsca nie zmienią się, nie nabiorą nowego blasku i nowej funkcji.
2: Industriada będzie w drugi weekend czerwca, 13 i 14. Natomiast w piątek, 12 czerwca, będzie rozruch maszyn. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
5: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia. Żyje nam się lepiej, a przynajmniej powinno. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku dochody rosły szybciej niż wydatki. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
6: Jeżeli chodzi o sytuację materialną gospodarstw domowych w 2025 roku,

0: Mamy kilka dobrych informacji. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zeszłym roku wyniósł 3500 zł. W 2024 roku było to 3167 zł. Mamy zatem wzrost nominalnie o ponad 10%, a realnie, czyli z uwzględnieniem inflacji, o prawie 7%. Na dodatek dochody rosły szybciej niż wydatki. Miesięczne wydatki przeciętnie na osobę wyniosły w zeszłym roku 2015 zł, a w 2024 roku było to 1878 zł. Tutaj zatem mamy wzrost nominalnie o nieco ponad 7%, a realnie o 3,6%. Tradycyjnie utrzymuje się duże zróżnicowanie regionalne, jeżeli chodzi o poziom zarówno dochodów, jak i wydatków. Dochody wyższe od średniej dla całego kraju zanotowaliśmy w województwach mazowieckim, podlaskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Mazowsze jest zdecydowanym liderem. Tutaj przeciętnie na osobę dochód rozporządzalny wynosi ponad 4000 zł, dokładnie 4034 zł miesięcznie. Przy czym decyduje o tym region stołeczny warszawski, gdzie dochód jest o ponad 28% wyższy niż średnia krajowa. Pozostała część województwa notuje dochody poniżej tej średniej. Najgorzej pod tym względem wypadają województwa opolskie, podkarpackie, łódzkie i świętokrzyskie. W opolskim dochód rozporządzalny na osobę wynosi 2890 zł miesięcznie. Tradycyjnie duża jest również różnica między miastem a wsią. W mieście dochód rozporządzalny był w zeszłym roku blisko o 19% wyższy niż w gospodarstwach domowych na wsi, ale ta różnica się zmniejszyła w porównaniu z 2024 rokiem, kiedy wynosiła 25%. Trzeba też pamiętać, że wynika ona zarówno z tego, że dochody uzyskiwane przez gospodarstwa domowe w miastach są wyższe niż na wsi, ale również z tego, że liczba osób w gospodarstwach domowych w miastach jest niższa niż na wsi. W miastach mamy do czynienia z gospodarstwami domowymi liczącymi średnio nieco ponad 2,5 osoby, a w gospodarstwach domowych na wsi jest to blisko 3,5 osoby. Jeżeli chodzi o nasze wydatki, ich struktura zmienia się, ale stosunkowo nieznacznie. Tradycyjnie zdecydowanie najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii. Na trzeciej pozycji z kolei, z udziałem wynoszącym prawie 10%, znalazły się wydatki na transport.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
2: Cała prawda. Antyradia.
3: Kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski, w tym dwoje ze Śląska, pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026, mówi ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej Anna Bukiewicz-Szule.
4: Jest to konkurs, który organizujemy już po raz drugi. Polega na tym, że musimy wybrać najlepszych z najlepszych tak naprawdę, czyli czwórkę młodych ludzi i jednego nauczyciela w tym roku, którzy zdobędą stypendium. Bardzo wyjątkowe stypendium, które gwarantuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych na tydzień czasu. W ramach tego stypendium jest 5-dniowy udział na Space Campie, czyli taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów. I rzeczywiście część sprzętu, który jest tam w Huntsville w Alabamie, to są sprzęty, które kiedyś były używane podczas faktycznego treningu astronautycznego, więc jest naprawdę wyjątkowe. Ale poza tym stypendium Endeavour Scholarship jest bardzo wyjątkowe, dlatego że daje możliwość młodym ludziom poznania innych kultur. Tak naprawdę będzie tam około 6 drużyn z różnych stron świata. To są wszystko rówieśnicy, którzy będą spali przez 5 dni w dormitoriach. Będą wszyscy razem od rana do nocy przebywali podczas bardzo intensywnego programu, który tak naprawdę chyba trwa około 20 godzin dziennie. To jest właśnie ta wymiana doświadczeń, zawieranie przyjaźni, ale też poznawanie amerykańskiej kultury. To jest też element tego faktycznie stypendium. Nasi poprzedni zdobywcy nagrody bardzo widocznie się rozwinęli. Rzeczywiście obserwujemy teraz taki ogromny boom w ich karierach. Jedna z uczestniczek zaczyna w tym roku studia w Princeton, co jest na pewno bardzo wyjątkowe. I rzeczywiście po wygranej w naszym konkursie uwierzyła w siebie i rozpoczęła tak naprawdę swoją przygodę. Zaczęła aplikować do różnych innych konkursów edukacyjnych w Polsce. No i okazywało się, że wszędzie wygrywała. więc tak naprawdę otworzyliśmy jej te skrzydła, które potrzebowały po prostu trochę wiatru.
3: Czyli to jest taki pierwszy krok do ewentualnie do kariery potem właśnie związanej z kosmosem, żeby zostać na przykład astronautą?
4: Zdecydowanie tak. I to widzimy po członkach Team Poland 2024. Każda jedna z tych osób w tym momencie prowadzi jakąś działalność kosmiczną. Wspomniałam o Zuzi, która będzie studiowała w Princeton, ale jest też Tobiasz, który organizuje eventy dla studentów kosmiczne, prowadzi swoje koło naukowe. Jest Ola, która również dołączyła do koła studenckiego SKA w Warszawie. Co ciekawe, Ola wcześniej chciała aplikować na studia humanistyczne. Po endeworze stwierdziła, że jednak kariera ścisła to jest jej droga. Wcześniej nie wierzyła w siebie, po prostu. No i jest jeszcze Benjamin, który również jest członkiem dwóch kół studenckich i też bardzo mocno rozwija się właśnie tak kosmicznie. Więc z całą pewnością te osoby będą współtworzyły już niedługo tutaj kadry polskiego sektora kosmicznego.
3: I na tym Space Campie powiedziała Pani, że będą też trochę tak swoich sił próbować, jakby byli już szkoleni właśnie na astronautów, tak?
4: Tak, dokładnie. Ten program całego Space Campu zawiera naprawdę takie bardzo intensywne elementy szkolenia. Oni na przykład mają zajęcia z nurkowania. Muszą się wspinać na tam chyba 20-metrowy maszt, oczywiście w jakiejś tam uprzęży. Prowadzą symulacje misji kosmicznych. To jest naprawdę coś wyjątkowego.
3: Finał tego konkursu odbył się w Planetarium Śląskim w Chorzowie, mówi wicedyrektor Planetarium Damian Jabłeka.
5: Wybraliśmy 20 najciekawszych filmików, ale także 20 osób, które według nas najbardziej pretendują do tego, aby to stypendium zrobić. I tutaj wspólnie z Fundacją Kalmana, czyli z fundatorami tego stypendium, z Fundacją Nauka to Lubię Tomka Rożka oraz z Polską Agencją Kosmiczną razem wybraliśmy te osoby i Planetarium ma to szczęście, że może gościć te wszystkie osoby i przeprowadzić właśnie ten finał konkursu i z 20 wybranych młodych ludzi wybierzemy tych 4, którzy będą mieli szansę wziąć udział właśnie w tym Space Campie. Dodatkowo jeszcze jest 5 nauczycieli, z których także jeden będzie miał to szczęście pojechać tam i wziąć udział w tych aktywnościach w Stanach Zjednoczonych, ale możemy o tym pomyśleć trochę szerzej, to znaczy wszyscy, którzy dzisiaj tutaj są, to dla nich już też jest wielka przygoda. Myślę, że największą taką wartością dodaną będzie to, że podczas tych konkurencji naszych poznają swoich nowych kolegów, z którymi będą w grupach, ale także dużo dowiedzą się o sobie, o tym, jak działają w grupie, jak radzą sobie z problemami, z którymi za chwilę się zmierzą.
3: Jakie zadania trzeba wykonać, żeby zwyciężyć i faktycznie pojechać na to stypendium do Stanów Zjednoczonych?
5: Dzisiaj przygotowaliśmy 2 konkurencje. Te konkurencje są zespołowe. Mimo, że wybieramy indywidualnych zwycięzców, to działają w zespole, bo to chcemy ocenić, jak oni działają w zespole, jak radzą sobie z komunikacją, jak radzą sobie z emocjami, z presją czasu i będą mieli do wykonania 2 zadania. Jednym z nich będzie rozłożenie specjalnego parasola kosmicznego, który w przyszłości będzie częścią teleskopu kosmicznego. Już istnieją takie modele. Modele, które składają się trochę jak origami. Zadaniem dla naszych przyszłych stypendystów będzie zbudowanie mechanizmu, który pozwoli automatycznie rozłożyć ten parasol z użyciem wyłącznie jednej dłoni. A drugie zadanie będzie miało na celu zbudowanie specjalnego urządzenia, które przetrwa drgania. W naszym parku nauki mamy specjalny stół do symulacji drgań. Mamy także pokój wstrząsów i później te ich konstrukcje, w których zawieszone będzie jajko. To jajko nie może spaść, nie może się rozbić w trakcie tych testów wstrząsowych. Będziemy sprawdzali, oni będą nam także sprzedawali tę technologię, czyli chwalili się o tym, dlaczego akurat taki, a nie inny pomysł zastosowano w tym rozwiązaniu inżynieryjnym i dlaczego uważają, że to jest najlepsze rozwiązanie. Trzeba powiedzieć, że wszystkie statki kosmiczne właśnie w takich testach biorą udział. Wszystkie są w takich specjalnych trzęsarkach, które na wszystkie sposoby nimi trzęsą, tak żeby one przetrwały ten lot przede wszystkim. Później w przestrzeni kosmicznej już tam nic nimi nie trzęsie, ale w trakcie przechodzenia przez atmosferę drgania są bardzo duże, dlatego no jest to część takiego kosmicznego rozwoju dla nich.
3: Drużyna z Polski na Space Camp do Stanów Zjednoczonych pojedzie w lipcu. Dla Antyradia Paulina Kozioł.

Andy Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy roka w Antyradiu.

0: Wojtka Suflera.
1: Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
2: Zanurz się w Pszczynie. I to dosłownie. Powstały tam dwa zbiorniki, w których można nurkować. Opowiedzą o tym burmistrz Pszczyny i nurek Dariusz Skrobol oraz po prostu nurek Przemysław Czyszczon.
3: Mamy faktycznie dwa zbiorniki, które kiedyś dawno, dawno temu w latach 70. i 80. zostały przygotowane do tego, aby zaopatrzyć wodę największe osiedle Piastów. One nigdy nie zostały zalane i w roku 2017-16 zdecydowałem, żeby te zbiorniki uruchomić ponownie, bo była opcja albo je rozebrać, albo je uruchomić. I tak naprawdę po analizie rozbiórki stwierdziliśmy, że rozbiórka jest tak droga, że lepiej je uruchomić ponownie, ponieważ mieliśmy w 2010 roku bardzo trudny moment, kiedy podczas przewrócenia się dwóch transformatorów przy zbiorniku goczałkowickim wysiadła stacja uzdatniania wody i wtedy całe osiedle Piastów w Pszczynie zostało bez wody i bez możliwości wody sanitarnej, bez możliwości wody pitnej. Dowoziliśmy wodę beczkowozami i tak powiązałem te fakty, jednocześnie już wtedy wiedząc, że obrona cywilna i ochrona ludności jest istotna, stąd wyremontowaliśmy te zbiorniki i zalaliśmy je wodą. Przy okazji stwierdziłem, bo jestem nurkiem, że dobrze by było, to zbiorniki są na tyle fajne, że można by je też wykorzystać w innych celach i po analizie stwierdziłem, że te zbiorniki są idealne do tego, żeby je połączyć pod ziemią korytarzem i zrobić z nich miejsce do nurkowania. I tak powstało Centrum Szkolenia Nurków w Pszczynie, które jest dodatkiem do zbiorników wody rezerwowej, ale przede wszystkim podstawowym elementem tego zbiorniku to jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, ponieważ w każdym momencie straż pożarna może podjechać i zatankować dowolną ilość wozów, tak naprawdę w ogromną ilość wody, ponieważ zbiorniki mają szerokość 11 metrów, głębokość 6 metrów, czyli jest to gigantyczna ilość kubików, które mogą być wykorzystane zarówno do wody technicznej zasilając osiedla, do wody pitnej przy użyciu odpowiedniego systemu, który również posiadamy, uzdatnienia wody. No i przede wszystkim są to zbiorniki, które zabezpieczają całą część Pszczyny w Pepoż, to co powiedziałem, więc te elementy są istotne. No i ten element, który dodaliśmy, czyli możliwość nurkowania i tutaj również rozbudowanie tego aspektu nurkowego w zakresie nurkowania rekreacyjnego, czyli takiego, żeby się przygotować na przykład do wyjazdu w ciepłe, ładne morza, ale też specjalistycznego nurkowania jaskiniowego, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. Ćwiczyła u nas stacja ratownictwa, a teraz dogadaliśmy się z panem Przemysławem i będziemy przygotowywać i robić szkolenia zawodowe, bardzo profesjonalne dla nurków, które robią pracę podwodne.
2: No i właśnie skoro już pan Przemek został wywołany, czyli tutaj nasz specjalista od nurkowania, jak to wygląda, jeżeli ktoś by chciał ponurkować?
4: Burmistrz też szkoli właśnie nurków rekreacyjnych, ale również różne szkoły nurkowania przyjeżdżają i szkolą.
2: Jak wygląda cały proces od ubrania się w piankę do wypłynięcia?
3: Proces jest bardzo prosty. Najpierw trzeba przejść szkolenie teoretyczne, szereg wiadomości, które nurek musi posiąść, aby móc wejść do wody. Później oczywiście w asyście instruktora wchodzi do wody, zrobimy pierwsze zanurzenie i myślę, że to jest taki moment, kiedy każdy zapamięta ten pierwszy oddech pod wodą, bo to jest coś, czego normalnie nie ma. Przygotowujemy nurka do tego, jak ubrać maskę, jak tą maskę później pod wodą ściągnąć, przepłukać, później jak wykorzystać automat, który ma oddechowy do tego, żeby go również przepłukać, drugi automat oddechowy zapasowy, oczywiście skręcanie tego sprzętu. To jest cały proces szkolenia. Później jak kursant wchodzi pod wodę, to tak naprawdę musi się z tym innym środowiskiem oswoić. To jest całkowicie inne środowisko. Trzeba pamiętać, że woda ma ogromną wyporność, więc trzeba mu dać też trochę ołowiu do tego, żeby mógł się zanurzyć. No i cała procedura bezpieczeństwa, bo nurkowanie jest podyktowane przede wszystkim tym, aby było bezpiecznie i było, powiem to po młodzieżowo, aby był fan, bo po to się uczymy nurkować, żeby później wejść do jezior, do mórz, oglądać to, co one nam oferują, co dla ludzkiego oka bez uzbrojenia w maskę i bez uzbrojenia w akwalung jest niemożliwe.
2: To wracam do pana Przemysława. Są dwa zbiorniki i jeden jest przystosowany do takiego szkolenia nurkowania w jaskiniach i tam też są jakieś dodatkowe elementy, prawda? Jak wygląda ten zbiornik, jak tam się nurkuje, czego można się tam nauczyć?
4: No to już jest zbiornik bardzo ciekawy. Jest zamknięty przede wszystkim, jest połączony z drugim zbiornikiem tunelami. No i w takim zbiorniku można wiele rzeczy robić. No my akurat jako zawodowi ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak się ma zachowywać, w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają. No i najważniejsze, co tam można ćwiczyć, wyciąganie poszkodowanego nurka. Jest to jedyne takie miejsce, gdzie to można w bezpiecznych warunkach poćwiczyć, nauczyć się, a przede wszystkim różne scenariusze wymyślać, no i wdrażać je w te życie. Tutaj jest bardzo ciekawie, bardzo zamknięty, jest ciekawy, ale jest wymagający.
2: Czy tam są jeszcze jakieś elementy, które utrudniają takie zwykłe, znaczy zwykłe w cudzysłowie, pływanie góra-dół? Czy tam są jakieś właśnie zakamarki? No bo podejrzewam, że w jaskiniach to nie jest taki prosty tunel, taki prosty basen.
4: Tam są dwa poziomy, Darku, zrobione takie specjalnie i tunele dookoła, którymi można pływać i one mają różne wysokości. Niektóre są takie dość duże, gdzie każdy przejdzie, ale niektóre są bardzo, bardzo wąskie, gdzie no niektórzy mają problem nawet wejść.
3: Zbiornik zamknięty jest tak zaprojektowany, aby sprawdzić nurka w każdych warunkach, które mogą go spotkać nurkując w jaskiniach czy nurkując w kopalniach. Tutaj wiele nurków z Polski nurkuje również w polskich kopalniach, ponieważ mamy fantastyczne miejsce do nurkowania w Kowarach, to jest Dolny Śląsk, w Konkordii to też jest Dolny Śląsk, tam są zalane kopalnie, gdzie można wejść i penetrować różnego rodzaju poziomy na różnych głębokościach. Dla przeciętnego nurka rekreacyjnego głębokość 30 metrów do 40 to są już bardzo głębokie nurkowania, natomiast dla nurków technicznych schodzimy powyżej 50 metrów i nawet do 100 i takie możliwości również w kopalniach są, ale na każdej głębokości mogą zdarzyć się nieprzewidywalne sytuacje, takie jak na przykład restrykcje, jak zaciski, jak miejsca, gdzie trzeba nagle schodzić bardzo pionowo głową na dół, albo wręcz odwrotnie, płotwami na dół. I to wszystko na tych zbiornikach na bezpiecznej głębokości, przy możliwości wyjścia na zewnątrz i asekuracji partnera, bo to jest warunek konieczny, że zawsze nurkowanie jest partnerskie. To szczególnie w nurkowaniu rekreacyjnym nie ma możliwości zejścia pod wody bez partnera. Właśnie takie nurkowania na zbiornikach, które są przygotowane do tego, aby wszystkie te sytuacje przećwiczyć, zarówno w zakresie rekreacyjnym, jak i w zakresie zawodowym, możemy robić. I wracając do tego zbiornika zamkniętego, bo ten zbiornik jest specyficzny, tam nie wejdzie nurek, który ma uprawnienia tylko rekreacyjne. Musi mieć wyższe wyszkolenie, może wejść tylko z instruktorem, który ma uprawnienia jaskiniowe, tak zwany overhead, to może wejść do tego zbiornika zamkniętego. Natomiast w zbiorniku otwartym tam są dwie platformy, także nurek, który zaczyna nurkować, bo to było pytanie pierwsze pani redaktor, staje na platformie, gdzie woda sięga mu mniej więcej do wysokości brzucha i powolutku zanurzając się najpierw głowę na tej platformie, schodzi coraz to głębiej, a znajdzie się na głębokości 6 metrów. I później takie fajne rzeczy mamy, jak na przykład mamy dwa lustra, gdzie może nurek się zobaczyć, jak ma skonfigurowany sprzęt, jak wygląda pod wodą, jak pracować płetwami, jak poruszać się tak, żeby było ergonomicznie i tak, żeby pływać w sposób perfekcyjny. I do tego potrzebny jest instruktor, który później wychodząc na powierzchnię oczywiście omawia się takie nurkowanie, a pod wodą jest system sygnałów, które przekazuje się oczywiście dłońmi po to, aby nurek zrozumiał, co drugi nurek do niego mówi.
2: I rozumiem, że w tych pszczyńskich zbiornikach 6 metrów to jest ten już najgłębszy punkt, czy można jeszcze trochę głębiej?
3: No musielibyśmy wziąć łopatę, żeby było głębiej. Jest 6 metrów, to jest najgłębiej, ale proszę mi wierzyć, dla nurkowania podstawowego jest to idealna głębokość, ponieważ nurek zaczyna odczuwać pierwsze oznaki ciśnienia w uszach, mniej więcej na, w zależności od tego, od organizmu, na 2 metrach zaczynamy odczuwać pierwsze uciski w uszach i też uczymy nurków, dlaczego są miękkie nosy w maskach, jak wydmuchać powietrze, jak to powietrze wyrównać, to ciśnienie, żeby nie było ucisku na uszach, żeby nie było barotraumy ucha, więc to wszystko uczymy i później spadając na kolejne metry, 4., 5. i 6., tak naprawdę tu odczuwamy już realnie ciśnienie na danej głębokości. Warto zaznaczyć dla tych, którzy nie byli nigdy pod wodą, że woda ma zdecydowaną większą gęstość niż powietrze, więc schodząc już na 10 metrów mamy ciśnienie dwukrotnie wyższe niż na powierzchni wody. Na powierzchni wody mamy ciśnienie zaokrąglając 1 atmosferę, natomiast na głębokości 10 metrów mamy 2 atmosfery, więc zobaczcie Państwo, jaka to jest ogromna różnica dla organizmu, ile trzeba przejść szeregu ćwiczeń, żeby organizm przyzwyczaić do tego, żeby na takiej głębokości czuł się normalnie i swobodnie.
2: Do tej rekreacji chciałam wrócić, bo tak jak mówiliśmy na początku, sporo osób wybiera się w jakieś ciepłe kraje, tam są różne opcje właśnie nurkowania, już nie mówię o snurkowaniu, bo to dla każdego, ale właśnie nurkowania. Czy odczuwacie taki spory ruch, zainteresowanie przed wakacjami, bo ktoś chciałby, zanim ponurkuje w Egipcie, chciałby spróbować w bezpiecznej Pszczynie?
3: Oczywiście, to jest przede wszystkim miejsce do tego, że jeżeli nurek jest nurkiem rekreacyjnym, a z reguły jest tak, że robimy uprawnienia, nurkujemy 2-3 razy w roku, warto sobie przed sezonem przyjechać, zanurzyć się w takich bezpiecznych zbiornikach po to, żeby sobie przypomnieć podstawowe zasady nurkowania, żeby znowu się oswoić z wodą, oswoić się z ciśnieniem. Często jest też tak, że przyjeżdżamy do centrum nurkowego gdzieś w krajach, które taką ofertę mają, gdzie są piękne nurkowiska i oni się pytają, kiedy Państwo ostatni raz nurkowaliście? Gdzie były Wasze ostatnie nurkowania? Z tego powodu, żeby sprawdzić, czy nurek faktycznie ma umiejętności, schodząc na 15-20 metrów, bo z reguły takie nurkowania do 20 metrów w tym trybie rekreacyjnym się odbywają. Więc zapraszam serdecznie. To jest właśnie takie miejsce, aby bezpiecznie przypomnieć sobie o nurkowaniu i zrobić to na wodach otwartych, ponieważ te baseny są otwarte. Te warunki mamy basenowe, natomiast mamy tak naprawdę wody otwarte, bo ten basen rekreacyjny nie jest przykryty żadną czapą, tak jak w przypadku tego drugiego zbiornika, ale tak jak powiedziałem, drugi jest stricte techniczny i tam wpuszczamy tylko nurków, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.
2: Mówiąc wprost, jak spojrzymy do góry, to widać słońce.
3: Jeżeli ono jest, to widać słońce dokładnie. Natomiast w drugim zbiorniku, tu Przemek to podkreślił, to jest zbiornik trudny, zbiornik wymagający, zbiornik, który pokazuje też umiejętność bycia w przestrzeni zamkniętej. Jeżeli ktoś chce kiedykolwiek spróbować nurkować w jaskiniach czy nurkować w kopalniach, dobrze jest przyjechać do nas, zobaczyć, czy ten proces klaustrofobii się nie pojawi, ponieważ to jest jedna z takich elementów, z których sobie nie do końca zdajemy sprawę. Wchodząc do windy, odczuwamy pewnie niepokój, natomiast wchodząc do zalanej windy, myślę, że to całkowicie inaczej każdy odbiera, więc to jest mniej więcej taka realia. Ja często też mówię, jak wygląda nurkowanie w overhead. Tak komuś, kto nie zna tego typu nurkowań, mówię tak, czy byłeś kiedyś pod stołem? Mówię tak, mówię, próbowałeś się wydostać na górę, to wiesz, że nie wydostaniesz się. Mówię, teraz zalej to pomieszczenie wodą. To jest tak mniej więcej, jak to jest nurkowanie w przestrzeniach zamkniętych i wtedy od razu będziemy wiedzieć, czy ktoś ma klaustrofobię i ktoś się odczuwa strach, bo w takim wypadku absolutnie odradzam, aby wchodzić do przestrzeni zamkniętych, a już tym bardziej bez przeszkoleń.
4: Ekstremalne to jest zawsze, bo jednak pamiętajmy, że to są zamknięte pomieszczenia. Ale jeżeli jest ktoś dobrze wyćwiczony, ktoś poświęci sobie czas na szkolenie, to dla niego nie jest problemem. Ale tak jak tutaj właśnie Darek mówił, przede wszystkim trzeba przyjechać, zobaczyć, spróbować, no i to weryfikuje, czy się nadaje człowiek, czy ma to coś, no i czy powinien. Bo dużo jest osób, które mówią bez problemu, wchodząc do tego zbiornika, wychodzą i już więcej nie chcą wejść. Ale są też tacy, którzy wchodzą i już nie chcą wyjść. To wszystko zależy od człowieka i od jego wyuczenia.
2: A szkolą się u Państwa konkretne służby?
4: Straż pożarna się szkoli. Różnego rodzaju służby. Prowadzimy szkolenia ratownicze, podwodne. No a przede wszystkim szkolimy nurków do prac podwodnych, czyli ludzi, którzy wykonują te prace. Ciężkie prace, łatwiejsze prace, ale jednak pod wodą. No i muszą się tego nauczyć. Muszą się nauczyć nowego sprzętu, bo sprzęt do pracy pod wodą, do nurkowania zawodowego, bardzo różni się od sprzętu do nurkowania takiego zwykłego. Tutaj właśnie dzięki tym basenom jesteśmy w stanie nauczyć prawie każdego i to są bezpieczne dla nas warunki, a przede wszystkim możliwości, które możemy tam mieć. Możemy różnego rodzaju przeszkody robić, możemy różnego rodzaju rurociągi tam składać, bo też tam składamy. No olbrzymia możliwość sprzętu, no i olbrzymia możliwość nauki.
2: To na koniec chciałam zapytać, czy z okazji zbliżających się wakacji są tam organizowane jakieś specjalne akcje, czy to raczej tylko i wyłącznie takie pojedyncze szkolenia, jak to wygląda?
3: Zbiorniki otwarte są w zasadzie całodobowo, ponieważ również centra nurkowe przyjeżdżają na nurkowania nocne, więc o każdej porze dnia i nocy zbiorniki są na zasadach rezerwacyjnych, nie ma tam tak, że się wchodzi na zasadzie biletu, trzeba sobie zarezerwować wejście i wtedy dany zbiornik jest zarezerwowany na 4 godziny z wyłącznością tylko dla danego szkolenia, więc tak naprawdę one są bardzo indywidualne, więc nie ma jakiegoś wielkiego hura, że przyszło 100 osób, bo zbiornik...
2: I wszystkie pod wodę.
3: Wszystkie pod wodę, ponieważ zbiornik ma 11 metrów szerokości i 6 głębokości, więc ma też ograniczoną ilość, ile nurków może ćwiczyć w danym momencie, w danym zbiorniku, stąd zbiorniki są bardziej dedykowane pod kątem indywidualnych szkoleń. I tak jak mówiliśmy, w okresie wiosennym i letnim zdecydowanie zwiększa się ilość osób, które przyjeżdżają, więc rezerwacje trzeba robić troszkę wcześniej. Natomiast mamy też okres zimowy, ponieważ w tym roku zbiorniki zamarzły i również ćwiczyliśmy nurkowanie pod lodem, ale co ciekawostka, od kilku lat przyjeżdżają do nas morsi, którzy morsują na naszych zbiornikach. Oczywiście z odpowiednim zabezpieczeniem, mając świadomość tego, że pod spodem, poza wyjściem z platformy, mamy 6 metrów głębokości, więc ćwiczą na tej wysokości tylko i tych platformy, nie zanurzają się i również mają z tego fan. Więc zbiorniki są całoroczne i dają ogromną satysfakcję, naprawdę ogromną satysfakcję, bo mieszczą się w centrum osiedla, ze względu na to, co powiedziałem na początku, bo są wodą rezerwową, więc tak naprawdę nurkujecie Państwo patrząc na największe osiedle Piastów w Pszczynie i myślę, że to jest dodatkowy taki dosyć ciekawy element.
2: Czyli mówiąc wprost, jeżeli chcecie Państwo zanurkować w Pszczynie, to można i to w dwóch zbiornikach, a czy w jednym rekreacyjnie, a w drugim jakbyście chcieli być zawodowymi nurkami.
4: Ale wtrącę się, że będą też dni otwarte. Każdy będzie mógł sobie przyjść i zobaczyć i takiego nurkowania i zwykłego, i zawodowego.
3: Przygotowujemy dni otwarte, na razie jeszcze nie mamy daty, będzie to prawdopodobnie początkiem wakacji. I jeszcze takie uzupełnienie, ponieważ mówiliśmy o tym, jak się nurkuje, jakie są procedury, natomiast troszkę na temat tego, jaka jest różnica, bo Przemek tutaj wspomniał, pomiędzy nurkiem zawodowym i nurkiem rekreacyjnym. I jeszcze mamy pośrednio nurka technicznego, ponieważ są nurkowie, którzy właśnie nurkują z nieco inną konfiguracją sprzętu niż sprzęt rekreacyjny. Najprościej, gdybyście Państwo popatrzyli na naszych stronach na zdjęcia, tam są nurkowie rekreacyjni, którzy wychodzą w piankach lub w suchych skafandrach, mają na plecach jedną lub dwie butle i schodzą pod wodę i nurkują. Natomiast jak zobaczycie Państwo ufolutka, albo kosmonautę, to to jest nurek zawodowy, ponieważ on wchodzi w potężnym hełmie, jest do tego podpięty kabloliną, w której ma pełną komunikację z systemem zabezpieczającym na górze, gdzie tam są odpowiednie osoby, które podają mu mieszankę powietrzną, do tego podają mu oczywiście informacje. On jest w pełnym kontakcie z osobami, które go asekurują z góry i dodatkowo ma jeszcze nurka, który wygląda jak nurek rekreacyjny, który go z boku asekuruje w tych swoich pracach podwodnych. Ja miałem przyjemność spróbować skręcania kawałka rurociągu. Nie wiem, Przemek, jak mi poszło, ale próbowałem.
2: Bardzo panom dziękuję za tą rozmowę i właśnie to zanurzenie się w zbiornikach pszczyńskich. Moimi gośćmi byli burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz nurek Przemysław Czyszczon. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Żegnamy powoli kolejny długi weekend, ale spokojnie, nie popadajmy jeszcze w jakieś smutne nastroje. Cały dzień przed nami. Mam nadzieję, że zaczniecie go dobrze. Na zachętę powiem, że mam do rozdania dwie podwójne wejściówki na wtorkowy koncert Toma Morello w Warszawie. Do tego będą też nowości od Nothing But Thieves, będzie Metallica w twoim domu, a i nad Wiedźminem też się pochylimy. Pełnia kultury. Grzegorz Kornacki, zapraszam.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Wydaje wam się, że POD to kawałek Youth of the Nation i długo, długo nic. Może zmienicie zdanie tego lata. Panowie znów spróbują porwić serca słuchaczy, wydając nowy singiel. To jest kawałek, który dopiero się tworzy i który będzie też zapowiedzią całej nowej płyty POD. Panowie ostatnio spędzili kilkanaście pracowitych dni w studiu nagraniowym. Na razie nie ma mowy o konkretnej dacie premiery całego krążka. Z konkretów to mamy tylko sugestie gitarzysty, żeby single oczekiwać w sierpniu. I moją zapowiedź, że POD jeszcze w tym miesiącu zobaczymy na żywo. Przypominam, kapela będzie częścią Summer Punch Festival, który potrwa od 18 do 19 czerwca na letniej scenie progresji w Warszawie. A nuż zagrają i coś nowego.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Formuła 1 nie zawsze jedzie w zawrotnym tempie. Ta filmowa musiała zwolnić. Mówię o kontynuacji zeszłorocznego filmu F1 z Bradem Pittem w roli głównej. Prace niby ruszyły, ale zdjęcia powstają podczas prawdziwych wyścigów. A co za tym idzie, twórcy muszą dostosować się do kalendarza mistrzostw. Na razie jeszcze nie czują oddechu upływającego czasu na karkach, bo jeszcze nie ogłosili konkretnej daty premiery sequela, także może nie mają aż tak wielkiego ciśnienia na pośpiech. Po 8 pomówimy o nowościach od Nothing But Thieves, bułeczkach od Linkin Park i o Metalice. Trzymajcie się Antyradia.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Nothing But Thieves wracają. Po wrzuceniu do sieci nowego singla Evolution, teraz mamy pełną zapowiedź nowej płyty i trasy koncertowej. Nowy album grupy będzie nazywał się Stray Dogs i ukaże się 25 września. Już można zamawiać różne przedpremierowe wydania. Zimą z kolei ruszy cała trasa koncertowa, która zacznie się od objazdu Europy. Dzięki temu zobaczymy się z Nothing But Thieves 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. To będzie ich największy koncert w Polsce, jak dotąd. Otwarta sprzedaż biletów już ruszy. Także jeżeli jesteście zainteresowani, no to chop chop, już lepiej walczyć o bilety. A za chwilę zajrzymy do kanapkowni spod szyldu Linkin Park. To jest Pełnia Kultury w Antyradiu i bardzo dobrze, że tu jesteście, bo mam dla was dwie podwójne wejściówki na koncert Toma Morello w Stodole we wtorek.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Linkin Park ruszyli w kolejną trasę po Europie. To już jest ostatnia odsłona tournée From Zero, promującego album From Zero właśnie z 2024 roku. I to jest odsłona z niespodziankami. Zespół na kolejnych przystankach ogłasza otwieranie pop-up shopów, tak jak ostatnio Metallica w Katowicach. W tych specjalnych sklepach Linkin Park są nie tylko takie rzeczy jak specjalny merch grupy, ale i specjały kulinarne. W Sztokholmie Linkin Park zaserwowali fanom cynamonki, 500 za darmo, a w Hamburgu niemieckie Fischbrötchen. To są takie bułki z rybą i z cebulą. Smacznego. Pierwsze 100 osób dostało ten przysmak za darmo. Czekamy teraz na resztę menu, aż żal, że nie będzie przystanku w Polsce. Za chwilę w menu pełni kultury Metallica z dostawą do domu.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Po reklamie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Głodni Metaliki? Otóż Metallica dowozi. Dostępne w sieci jest już całe oficjalne nagranie ze wstrząsającego koncertu z Chorzowa. Od Creeping Death po Enter Sandman z Chcemy być sobą perfektu po drodze. Koncert był wstrząsający, bo jak już wspominałem w Pełni kultury i w Rock Newsach, odnotowały go sejsmografy Planetarium Śląskiego. Były wyraźnie wyczuwalne wstrząsy gruntu, zwłaszcza na początku i na końcu tego koncertu. Wracając do nagrania. Pliki nie są oczywiście darmowe, ale możecie wybrać nie tylko opcję MP3 czy FLAC, ale też opcję z dostawą całego nagrania na dwóch płytach CD prosto pod wasze drzwi. Wszystko jest dostępne na stronach Metaliki. Ja mogę wam dostarczyć wejściówki na koncert Toma Morello. Dwa podwójne bilety. W tej pełni kultury. Już niedługo.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Mocny festiwal nam się szykuje, proszę państwa. No, nam jak nam. Będzie w Stanach Zjednoczonych, a nie w Polsce, no ale jednak będzie. Za organizację zabrał się sam Tom Morello. Power to the people. Będzie 3 października, ma być świętem pokoju, sprawiedliwości i solidarności. Tak przynajmniej czytamy na plakacie. Wystąpią Bruce Springsteen, Foo Fighters, Jack Black, Serge Tankian czy Dave Matthews. Samą imprezę poprzedza wydanie singla z Sergem Tankianem właśnie. I uwaga, jeżeli chcecie wejść na wtorkowy koncert Toma Morello w warszawskiej Stodole, napiszcie mi tytuł tego kawałka. Czekam na maile pod adresem grzegorz.kornacki@antyradio.pl. Odezwę się do zwycięzców.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Płynu.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Wielki powrót Wiedźmina. Gry z tej serii. Ponad 10 lat po premierze podstawowej wersji gry Wiedźmina 3 właśnie mamy zapowiedź oficjalnego, pełnego dodatku. To będzie pieśń przeszłości, a bohaterem ma być Geralt, tak jak i wcześniej. Warto o tym wspomnieć, no bo w nadchodzącym Wiedźminie wszystko wskazuje na to, że główną bohaterką będzie Ciri. Szczegółów fabuły tego dodatku pieśni przeszłości na razie nie mamy, ale nieoficjalne informacje mówią, że to ma być taki pomost właśnie pomiędzy Wiedźminem 3 a zapowiadaną czwórką, w której, jak już mówiłem, to Ciri ma być główną postacią. Premiera dodatku w przyszłym roku.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Mamy komplet w Jarocinie. Za nami ostatnie ogłoszenie tegorocznej odsłony imprezy. Do wydarzenia dołączają m.in. Krzysztof Zalewski, Jaco Brango, Six Saints czy Wiraszko. Przypomnę, że poza nimi zobaczymy też m.in. ostatni festiwalowy koncert Lecha Janerki. Będzie 45-lecie Dezertera, 40 Farbenlere czy 25-lecie Happy Sad. Jarocin gra w tym roku od 16 do 19 lipca, a Antyradio będzie oczywiście na miejscu.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje?
2: To w euro!
1: Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Ekspert.
0: Po reklamie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Jedzonia Kultury w Antyradiu.
1: Niespodzianka od A Perfect Circle. Zespół opublikował zupełnie nowy singiel Starless. Ten materiał jest już dostępny online, ale będzie miał też fizyczne wydanie. Ukaże się na 7-calowym winylu w dwóch wersjach. Jeden srebrno-czarny, drugi biało-morski czarny. Tak to z grubsza wygląda. Obie wersje są limitowane do 1000 sztuk i będą dostarczane ze specjalnym adapterem do płyt z dużą dziurką. W sumie, tak mówię, trochę w czasie przyszłym, a trochę w teraźniejszym, a to wszystko czas przeszły tak naprawdę, bo płyty oczywiście już się wyprzedały, poszły jak ciepłe bułeczki. Przy okazji też nieśmiało przypomnę, że A Perfect Circle wystąpi już w tę środę w Warszawie. Torwar jest wyprzedany, ale możecie jeszcze liczyć na Antyradio.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: A może tak małe rozluźnienie i odmurzenie na koniec długiego weekendu? Kino może być właściwym kierunkiem. Na duży ekran trafił właśnie straszny film. Skoro już mówimy właśnie o odmurzeniu. Nie ten stary. Nowa odsłona, choć tak jak i stara nie bierze jeńców. W tej parodii wielu filmów naraz. Jedno, czego na pewno nie znajdziecie, to poprawność polityczna. Tyle mogę obiecać. A skoro o starych i nowych filmach, w piątek z kolei na wielki ekran trafi klasyczne Milczenie owiec. Za tydzień wraca też Pełnia kultury, ale uwaga, wstajemy później, bo przez najbliższy miesiąc słyszymy się w paśmie Konrada Czubaja od 10. A teraz jeszcze Konrad Czubaj na swoim miejscu. Ja dziękuję za dziś i do usłyszenia. Grzegorz Kornacki.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: Mocniejsze uderzenie. 7,5 minuty po godzinie 10. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Grzesiek Kornacki w swoim programie przypomniał film, straszny film. Ja też oglądałem straszny film, Opętanie Andrzeja Żuławskiego z 1981 roku. Wybrałem się wczoraj wieczór do kina. Czy jestem odmieniony? Pewnie trochę tak. Absolutnie pokręcony horror psychologiczny, który moim zdaniem wyprzedza pewne środki wyrazu i ogólnie stylistykę zaprezentowaną i zaproponowaną przez Davida Lyncha. Zupełnie się tego nie spodziewałem. Jeśli ktoś z was widział ten film, bardzo proszę, chętnie poczytam wasze opinie. Wcześniej to było ponoć arcydzieło, znaczy cały czas to jest arcydzieło i ponoć film bardzo głośny ówcześnie. Ale czy dzisiaj by taki film powstał? Nie sądzę. Bardzo odważny. No dobrze, rozgadałem się na temat Żuławskiego, a jeszcze oczywiście niedzielę rozpoczynam od tego, że ja podaję państwu różne absurdalne ciekawostki, które się państwu do niczego nie przydadzą. Otóż tył samochodu Deunubira wygląda prawie dokładnie jak tył samochodu Maserati Quattroporte. Proszę to sprawdzić samemu, naprawdę. Tak to się czasami kończy, jak się ogląda tylko tył. No, może być zaskoczenie. Green Day, Holiday na antenie Antyradia. Dzień dobry, niedzielę.

0: Oczywiście adres konrad@antyradio.pl jest dla Państwa cały czas dostępny. Pan Chris skorzystał z tego adresu i napisał do mnie: różnica pomiędzy podobnymi tyłami Deu a Maserati jest taka, że zazwyczaj widzimy tylko tył tego drugiego i to tylko przez chwilę. Coś w tym jest, panie Chrisie. Pozdrawiam i mam nadzieję, że już u pana nie pada w tym Londynie. Natomiast ja jeszcze nie wspomniałem, że dzisiaj będę miał do rozdania 4-dniowy karnet dla 2 osób na festiwal Rock for People. 10-13 czerwca, Hradec Kralowe, jak sama nazwa wskazuje, że Czechy. No a na festiwalu m.in. Gorilla, Slim Biscuit, czy także Day to Remember, Baby Metal, Megadeth, Nothing But Thieves, Papa Roach, Three Days Grace, Within Temptation i wielu, wielu innych. Takie karnety będą do zdobycia jeszcze przed godziną 14, także proszę nie oddalać się od Antyradio.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro.
2: Emocje rosną.
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na

to zawsze dobrze brzmi. Eric Clapton, Cocaine, antenie Antyradia. 21 minut pozostało do godziny 11. Teraz będzie o dużych pieniądzach. Poczytam, że w latach 2024-2025 gracze nie odebrali wygranych z totalizatora sportowego o łącznej wartości 27 milionów złotych. Natomiast największa pojedyncza nagroda przepadła po losowaniu lotto z lutego 2024. Wynosiła ponad 10 milionów złotych. Przepadło, niestety. Natomiast jeśli mówimy o dużych pieniądzach, to o takie wzbogaciła się nasza tenisistka Maja Chwalińska, której bije wielkie brawo, nawet jeśli przegrała ten wczorajszy finał Roland Garros. Zainkasuje po opodatkowaniu wszystkiego pewnie coś koło powyżej 3 milionów złotych, to nawet Roman Giertych się do tego odnosił, ile tam trzeba będzie zapłacić tego podatku. Sama zapytana po meczu powiedziała, jakie ma plany. Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że w końcu porządnie się prześpię, a także byłoby miło coś w końcu zjeść. A tak to trzeba będzie zapytać Olę, która jest organizatorką. Ja szczerze mówiąc jeszcze trochę nie wiem, co się dzieje, powiedziała po finale Maja Chwalińska. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla naszej polskiej tenisistki. No, dzisiaj powtórka, tylko że z facetami. Finał Roland Garros zagra Aleksander Zwieriew i Flavio Cobolli, czyli że Niemiec i Włoch. A Włosi teraz na antenie Antyradia.

0: Tak, Guns N' Roses wczoraj zameldowali się w Gliwice City, dali drugi koncert. No i ponoć było dużo lepiej niż w Warszawie. Nawet mówi się o tym, że zmazali plamę, którą dali w Warszawie. Znaczy, no głównie obiekt raczej, no to nie ich jakaś większa wina. Dobrze, nie byłem, to się nie będę wypowiadał. Pan Grzesiek napisał: nie wiedziałem, że jeździłem prawie Maserati za młodu. Tak, to odnośnie tego, że Deu Nubira z tyłu łudząco przypomina Maserati Quattroporte. Ja do Państwa wrócę w przyszłej godzinie.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
2: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Rok w Rok w Antyradiu.
1: 6 minut po godzinie 11. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie Skoku w Rok, którą rozpoczynam od informacji, no przykrej w sumie, bo czytam, że deweloper, który dostał zakaz wycinki drzew, wpadł na pomysł, że nie będzie ich w takim razie wycinał, tylko po prostu wyrwie je z korzeniami, wjechały kopary i poobalały dęby, których nie można było wyciąć. A więc deweloper zachował się no zupełnie jak orki Sarumana w Isengardzie. No cóż, to chyba nie wymaga dalszego komentarza. Z przyjemniejszych tematów mam dla Państwa karnet na Rock for People. Festiwal w Hradec Kralowe od 10 do 13 czerwca. Takie zaproszenie będzie do zdobycia w tej godzinie za kilkanaście minut, ale sobie jeszcze najpierw posłuchamy AC/DC, Rammsteina czy na przykład The Rolling Stones. No i tak to nam właśnie upływa ta niedziela, bardzo przyjemna, zresztą szczęśliwa siódemka w kalendarzu.

0: A ja wracam do Państwa z podwójnym karnetem czterodniowym na Festival Rock for People 10-13 czerwca, Hradec Kralowe, czyli Rzeczechy, gdzie wystąpią Gorilla, Slim Biscuit, Megadeth, Nothing But Thieves, Three Days Grace, Papa Roacha i tak wymieniłem pewnie jakieś, nie wiem, 8% tych wszystkich wykonawców, którzy zameldują się na scenie w Czechach. Przypomnę, Hradec Kralowe 10-13 czerwca, karnet czterodniowy dla dwóch osób. No i skoro tutaj mówimy o naszych sąsiadach, pytanie będzie następujące. Wokół prawdziwego wydarzenia, proszę Państwa, bo otwarta została oficjalnie kładka na rzece Olzie, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną, Łąkami w Czechach. No i wójt Haszlacha, Grzegorz Sikorski, powiedział, że będzie nosiła nazwę Kładki Sąsiadów. No, spoko. Znaczy, taka bezpieczna opcja, ale Państwo możecie teraz stworzyć swoją autorską nazwę nowej kładki łączącą Polskę z Czechami. Jakby ta kładka Waszym zdaniem powinna się nazywać? Może być czyjegoś imienia, może być po angielsku, po czesku, po polsku, dowolnie. Proszę pisać w tej sprawie konrad@antyradio.pl. Jak nazwalibyście nową kładkę łączącą Polskę i Czechy? A do wygrania czterodniowy karnet na Rock for People.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
9: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
8: I to gdzie?
9: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Alien and Farm.

Lenny Kravitz. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

The Offspring to jest jeden z zespołów najlepszych do jazdy samochodem. Zwłaszcza jak jedzie się jakimś punkowym gratem. A to wtedy dobrze dmucha. Ja z kolei zapytałem państwa, jak powinna nazywać się kładka łącząca Polskę z Czechami. Kładka, która została oficjalnie już otwarta. No i państwa jak zawsze zaskakują bardzo pozytywnie. Kładka Jozinus Bazin, czyli Józefa z Bagien. Może być tak, że most Knedliku Abigosu, kładka rokowego pogranicza, czy na przykład kładka przyjaźni Krecika i Reksia. Ja czytam te wszystkie odpowiedzi, ale czas jest do 13.30, także proszę działać, rozwiązanie pod koniec programu, a do wygrania karnety na Rock for People w Czechach.

0: W ramach edukacji muzycznej przypomnę, że ten efekt to jest kaczka. Takie wow, wow, wow. Chociaż Angole mówią wow, wow. No to właśnie tak się nazywa ten efekt. A pani Róża mówi, że kładka powinna się nazywać Ahoj, cześć i dobry den. No jest to jakiś pomysł. Ja powiem Ahoj, cześć, dobry den po 12, bo wrócę do państwa. 7 minut pozostało do 12.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti Radio.

0: Rock w Antyradiu.
1: Tak, a mi się przypomina, jak muzycy Deep Purple odwiedzili naszą redakcję niedawno. Ja Państwa znów nawiedzam 8 minut po godzinie 12. Konrad Czubaj. Witam bardzo serdecznie w trzeciej już godzinie Skoków Rock w niedzielę, 7 czerwca. Państwo proponują, żeby ta kładka nazywała się Mostem Lecha i Czecha. Rusa Państwo wykluczacie, bo jak tutaj napisał Pan Andrzej, z dobrymi sąsiadami jest dobrze mieć stosunki pozytywne, natomiast toksycznych sąsiadów unikać. Coś w tym jest. Czekam na te propozycje, jak powinna nazywać się kładka polsko-czeska, która została oficjalnie otwarta. Ona ma się nazywać kładką sąsiadów, ale stać nas na więcej, naprawdę. Proszę pisać konrad@antyradio.pl, a do wygrania 4-dniowy karnet na Rock for People, czeski festiwal w dniach 10-13 czerwca. Otóż niebawem. A to już Stained na antenie Antyradia, za chwilę The White Stripes.

0: No cóż za rajd po gryfie. Toto, Rosanna na antenie Antyradia. No właśnie, 7 czerwca w kalendarzu sezon letni nabiera rozpędu, a w sobocie trwa walka z golizną. Cały czas, już od blisko dekady, na ulicach można spotkać plakaty i naklejki z hasłami stop golasom na ulicy, czy na przykład nieubranych klientów nie obsługujemy. Ponoć to przynosi skutek, no bo niestety jest tym trochę problem. Są tacy turyści, którzy prosto z plaży wychodzą w takim, no właśnie, nawet nie ubiorze, tylko w takim anturażu, sauté. Wychodzą sobie na ulicę albo do restauracji. No, mało to eleganckie. A jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało na futurystycznym statku mieście, który może kiedyś tam wypłynie na wody. O tym pomyślę, opowiem jeszcze w tej godzinie.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Murphy.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje? To w euro. Emocje rosną.
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Pięknie, Nazareth, Dream On. Pani Ala do mnie napisała pod konrad@antyradio.pl, że nieźle się przywitałem, idealny początek po Mysticu. No tak, bo ja zacząłem dzisiejszy program od tego, że obejrzałem wczoraj Opętanie Andrzeja Żuławskiego bardzo późno w kinie. No to dobrze się oglądało bardzo późno w kinie. Pani Ala napisała, w latach 90. nie było internetu i do kina na film szło się na zasadzie kilku informacji przeczytanych na plakacie bądź opinii znajomych. Niezła loteria, a zwłaszcza gdy zabierasz drugą połowę. Idealny test dla związku. Zabranie kogoś na opętanie Żuławskiego jako na pierwszą randkę, to jest odważny pomysł, ale naprawdę ja jestem coraz bardziej tym filmem i mi dłużej jestem od seansu, tym bardziej jestem tym filmem zafascynowany. Jest coś takiego rzeczywiście, że takie obrazy odważne, bardzo eksperymentalne, no jednak jakoś tak dojrzewają w człowieku. Mam wrażenie, że dzisiejsze kino to jakieś takie się grzeczne zrobiło. Więc ja naprawdę lubię, jak ktoś jedzie po bandzie. Było oryginalnie, było... No już nie będę używał nieantenowych sformułowań. A to Evanescence na antenie Antyradia.

0: Sami Anieli śpiewają Extreme na antenie Antyradia. Taka przeciwwaga trochę dla tego opętania, które oglądałem wczoraj Żuławskiego. No przykleiło się do mnie to opętanie do diaska. No właśnie, za chwilę będzie 13, dokładnie 7 minut pozostało. Miałem Państwu opowiedzieć o pływającym mieście, no ale Żuławski się znowu pojawił. Ale o tym mieście jeszcze opowiem w przyszłej godzinie.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio, najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money? Nowy ekspres los.
14: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 13 to już ostatnia godzina naszego spotkania w niedzielę 7 czerwca. W ogóle mógłbym to wcześniej powiedzieć, ale to jest ostatnia godzina, zanim ja popadnę w taki miesięczny radiowy niebyt, ponieważ usłyszymy się ponownie dopiero w lipcu. Takie trochę dłuższe wolne sobie robię. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. A więc korzystajmy z tej godziny wspólnie. Ja opowiem Państwu w końcu o tym statku, o tym pływającym mieście, czyli Freedom Ship, na którego pokładzie mieszkałoby do 80 tysięcy ludzi. Jest projekt takiego statku miasta. Miałyby być tam szkoły, uczelnie, sklepy, banki, kluby nocne, stadion na 15 tysięcy miejsc, nawet muzea i lądowiska dla helikopterów. Mało tego, jeszcze będzie system tramwajowy, który ułatwi przemieszczanie się po pokładzie. No niezła sprawa. No i w takim miejscu innego znaczenia nabiera sformułowanie wyskoczyć gdzieś za miasto.

0: The Cranberries, Hollywood na antenie Antyradia. Zawsze jak widać ten napis Hollywood, to przypomina się ten wielki napis na wzgórzach, skądinąd kiedyś zmieniony na Hollyweed. A na przykład w serialu BoJack literkę D ukradziono i przez chyba już cały serial mówili Hollywood. A więc The Cranberries, Hollywood przed momentem na antenie Antyradia. Natomiast ja zbieram się do ostatniego czytania. Tak w Sejmie zabrzmiało. Do ostatniego czytania maili związanych z kładką polsko-czeską, jakbyście ją nazwali. A do wygrania jest karnet na Rock for People. Rozwiązanie konkursu za kilkanaście minut. Proszę być na antenie.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio, najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Nowe festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. Dwa dni, dwie sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Bad Omens, Three Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca, Warszawa, tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

tak, niebawem Foo Fighters zameldują się w Warszawie i zagrają swój koncert. A na koncert, na koncerty, na cały festiwal Rock for People wybierze się Paweł, który ochrzcił kładkę czesko-polską taką oto nazwą Most Knedliku Abigosu. Nazwa jest sympatyczna, zabawna. Oba narody mają dobre poczucie humoru. Mówię oczywiście o naszym i czeskim. Jest to także nazwa kulinarna. Jak wiadomo, raczej kulinaria nie powodują żadnych konfliktów. Zazwyczaj mówię, aczkolwiek różnie się to kończy, ale raczej sprawa bezpieczna. Zatem Most Knedliku Abigosu. Paweł sobie wywalczył wejście na Rock for People przez całe 3 dni, 10-13 czerwca. I cóż dalej? Aha, jeszcze miałem wspomnieć o tym, że, co ja gadam, 4-dniowy to był karnet. Jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, że będziemy także asystować przy festiwalu Jana Borysewicza. To pod koniec lipca na Zamku Ćmielów będzie się działo. No i sam mistrz teraz zagra.

0: Bardzo klawe zakończenie dzisiejszego skoku w rock. Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent. 7 minut przed godziną 14. Tak, ja się teraz oddalę na chwilkę, na blisko miesiąc. Pani Karolina napisała, że jeszcze zatęsknię. Ja już tęsknię. Ja tęsknię co weekend do państwa. Ja naprawdę kocham tę robotę. No ale cóż, tak czasami trzeba. Konrad Szubaj, piękne dzięki za dzisiaj i do usłyszenia, jak to brzmi, w lipcu.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
5: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 40.

0: Nie ma to jak listopadowy deszcz na początku czerwca. LOL, jeśli lecą obok siebie Bruce Springsteen, Guns N' Roses, a za chwilę jeszcze Van Halen i UFO, to może oznaczać tylko jedno, klasyczną listę przebojów w Antyradiu. Bartek Synowiec, zapraszam do 18.
1: Klasik 38.

0: Doktor, doktor, jakby dodać jeszcze kilka razy słowo doktor, to wyszedłby słynny dialog z filmu Szpiedzy tacy jak my. Pamiętacie to?
1: Doctor?
2: Doctor.
1: Doctor?
2: Doctor.
3: Doctor?
2: Doctor.
3: Doctor.
2: Doctor.
4: Doctor.
2: Doctor.
4: Doctor.
2: Doctor.
1: Doctor.
2: Doctor.
1: Doctor.
2: And doctor.
0: A na 36. Doctor Iron Man.
5: Classic 36.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 35.

Kosmiczna podróż z Davidem Bowie i jego alter ego w postaci Ziggy'ego Stardusta to już za nami, a przed nami propozycja do listy pierwsza na dzisiaj. To jest piosenka, którą znają wszyscy i myślę, że z jej tytułem identyfikują się wszyscy słuchający obecnie klasycznej listy przebojów.

0: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
7: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 30.

0: Nirvana i Myslowic otworzyły kolejną dziesiątkę klasycznej listy przebojów w Antyradiu. Bartek Senowiec, dzień dobry. Razem podróżujemy w czasie naszym DeLoreanem do godziny 18 w niedzielę 7 czerwca. A teraz nasz wehikuł czasu ustawiamy na 13 dzień lutego roku 1995. Wtedy to świat usłyszał tę piosenkę po raz pierwszy.
1: Klasik 28.

0: Edyta Bartusiewicz i istny szał na klasycznej liście przebojów. Kalendarz mówi, że dzisiaj 7 czerwca, co oznacza, że do końca świata coraz bliżej.
1: Klasik 26.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super! Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

Metallica. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 25.

Cały czas wspominamy wspaniały koncert Metallica na Stadionie Śląskim, który odbył się w ubiegłym miesiącu. Dla Nothing Else Matters też znalazło się miejsce w setliście koncertowej. Tymczasem kolejna propozycja do listy przed nami. Tym razem cofniemy się do roku 1983 i albumu Lick It Up z repertuaru grupy Kiss. Album zapamiętany nie tylko ze względu na utwór, który za chwilę zagramy, ale też ze względu na to, że przy okazji jego wydania panowie z Kiss po raz pierwszy pokazali się publicznie bez makijażu. Bez makijażu są też na okładce tego albumu, której oglądanie z racji przyzwyczajenia do tych słynnych makijaży powoduje pewien dyskomfort.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
7: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
6: Classic 20.

0: Starzy wyjadacze z grupy The Cult w Antyradiu z kultowej płyty Sonic Temple. Ale kto tu nie jest starym rockowym wyjadaczem, skoro to klasyczna lista przebojów w Antyradiu? Bartek Synowiec, kłaniam się. Na miejscu 18 piosenka numer 2.
1: Klasik 18.

0: Zanim Slade został Slade'em, muzycy tej kapeli grali wcześniej pod różnymi szyldami. Takim najbardziej znanym był The NB-Twins. No ale ta nazwa okazała się mało chwytliwa, co jak uznał ich menedżer, blokowało im drogę do wielkiej kariery. No i nazwę Slade wzięli ostatecznie od jednej z pracownic wytwórni, z którą byli podpisani. Ona miała w zwyczaju nazywać swoje buty mianem Slade. No i to wystarczyło, to się przyjęło. Panowie zrobili dużą karierę. A teraz przed nami grupa, która zanim nazwała się tak, jak się nazywa dzisiaj, posługiwała się nazwą Feedback.
1: Classic 16.

0: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rok. W każdą niedzielę po 20 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rok dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rokowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rok, teraz i na zawsze w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
7: I to gdzie?
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Po reklamie.
11: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica. Red Hot Chili Peppers.

Silvias de Rocav, am de radio. Am de radio, najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

0: More than a feeling i more głosów dla Boston niż dla Incubus w tym tygodniu. Przypominam, że na klasyczną listę przebojów można głosować w internecie poprzez naszą stronę antyradio.pl, do czego jak zawsze zachęcam. Przy okazji możecie sprawdzić, co jeszcze dzieje się w Antyradiu i w ogóle wokół muzyki rockowej. Teraz sprawdzamy, co na miejscu 12.
1: Klasik 12.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje?
0: To w euro!
1: Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Nowe festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. 2 dni, 2 sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Bad Omens, 3 Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca, Warszawa, tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 10.

0: Skoro mamy już czerwiec, to oznacza, że Judas Priest wystąpi w Polsce już w przyszłym miesiącu. Przypominam, że Judasi tym razem zagrają na warszawskim Torwarze 28 lipca. No i pewnie, że będziemy rozdawać bilety na ten koncert. W końcu odbywa się pod naszym patronatem. Trzeba jeszcze tylko trochę poczekać na to rozdawnictwo. Bartek Synowiec, zapraszam. To ostatnia godzina z klasyczną listą przebojów na antenie Antyradia.
1: Classic 8.

Creep, dzisiaj ląduje na miejscu siódmym, chyba najbardziej gitarowy z numerów z repertuaru Radiohead. Tymczasem przed nami ostatnia propozycja do listy. Żeby ją zaprezentować, musimy wylądować w Wariatkowie. Ten, kto pamięta teledysk do tego numeru, dokładnie wie, co mam na myśli.

0: reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Classic 5.

0: takiej okazji, jeśli ponownie się przydarzy w naszym kraju. I tak dopiliśmy już niemal do końca dzisiejszej listy. Zostało nam tylko miejsce pierwsze. Bartek Synowiec, do usłyszenia.
1: Klasik 1.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Dobry wieczór Państwu, jest 9 minut po godzinie 18. Piotr Frank Marciniak, witam wszystkich wielbicieli sportu przez duże S. Emocjonujący niezwykle weekend. Już wiemy, to wszystko za nami, jeżeli chodzi o wczorajsze uniesienia polskiej tenisistki Maji Chwalińskiej. Trwa jeszcze turniej Rolanda Garrosa, mecz mężczyzn. Wrócimy do tego w kolejnym wejściu. Mam nadzieję, że wy również uprawiacie na bieżąco sport jakikolwiek. Ja oczywiście bardzo ostrożnie w tym wieku podchodzę już do sportu. Jedyny sport, jaki uprawiam, to sport wirtualny. Lubię przyciąć na konsoli, a to nie grozi żadną kontuzją.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 18 minut po godzinie 18. Wczoraj, proszę Państwa, cała Polska uniosła się na 8 centymetrów. Oderwaliśmy się od codzienności dzięki Mai Chwalińskiej, która co prawda przegrała finał z Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6, ale mimo wszystko zaprezentowała fantastyczny tenis, a myślę, że zmęczenie miało tu duży wpływ na końcowy wynik. Zobaczymy, jak będzie rozwijać się polska tenisistka. Przeczytałem, że Lindsay Davenport, amerykańska tenisistka, uważa, że jeżeli Polka poprawi serwis i osiągnie przynajmniej 90 mil na godzinę podczas serwisu, to jest szansa, że przy tej okazji poprawi także inne elementy w swojej grze i tego oczywiście jej życzymy. Natomiast obecnie trwa czwarty set. Panowie grają ze sobą. Flavio Cobolli kontra Aleksander Zwierew. Włoch gra z Niemcem. Pierwszy set dla Zwierewa 6-1, w drugim lepszy Włoch 6-4, w trzecim ponownie Niemiec 6-4 i w secie czwartym Cobolli prowadzi 4-3. Niezwykle zacięty pojedynek. A wynik tego meczyku podam, kiedy się zakończy.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Money.
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Nowe festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. Dwa dni, dwie sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Betomens, Three Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca, Warszawa, tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, w Warszawie dziś ostatni dzień Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Reprezentacja Polski, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, za wiele nie ugrała na tej imprezie, ale o godzinie 20:45 odbędzie się mecz finałowy kobiet, w którym to Australijki zmierzą się z Amerykankami. Na 21:15 zaplanowano finał mężczyzn, w którym to w pierwszym półfinale Serbia kontra Łotwa, a w drugim półfinale Niemcy zagrają z Francuzami. I teraz jest taka sytuacja, że tyle tego wszystkiego jest, że trudno się połapać, jak wygląda wynik meczyku Serbia-Łotwa. Nie wiem, czy oni będą grać, bo widziałem, że grali dogrywkę i w końcu przegapiłem ten moment i nie wiem, czy to Serbowie, czy Łotwa awansowali do wielkiego finału. W każdym razie, jeżeli się dowiem, to też oczywiście dam znać. Szkoda, że Polska jako gospodarz nie odegrała większej roli w tych zawodach. Oglądałem to z przyjemnością. Bardzo widowiskowa dyscyplina koszykówka 3x3. No ale może następnym razem zajdziemy znacznie dalej.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 13 minut dzieli nas od godziny 19. Proszę Państwa, okazało się, że jednak Serbia przegrała 19-20 z Łotwą. I to właśnie Łotwa zagra w Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-3. A czy ich rywalem będą Niemcy czy Francuzi, to przekonamy się, kiedy zakończy się to spotkanie. Trwa natomiast w dalszym ciągu meczyk turniej Rolanda Garrosa. Wielki finał Flavio Cobolli kontra Aleksander Zwieriew. Zwieriew prowadzi w tych dotychczas rozegranych już trzech setach 2-1. Ma szansę zamknąć ten mecz, ale w secie czwartym jest 6-6. No i teraz walczą o te decydujące punkty. Zobaczymy, czy Włoch wytrzyma ciśnienie, czy też jednak Zwieriew zamknie ten meczyk. Jeżeli będzie zwycięstwo Włocha, to oczywiście czeka nas jeszcze jeden set, a to by było bardzo przyjemne zwieńczenie tego wyjątkowego dla nas szczególnie turnieju. Słyszymy się po godzinie 19:00. Niedzielny sportowiec w Antyradiu.

0: this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to NT Radio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.

0: Jak tak, to Allegro.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 19:00, czas na drugą połowę programu Niedzielny sportowiec. Proszę Państwa, reprezentacja Polski w piłce siatkowej. Panie zakończyły swój pierwszy turniej w Chinach. Polki rozegrały tam meczyki z Belgią. Wygraliśmy to spotkanie 3-2. Następnie ograliśmy Czeszki 3-0. Serbię pokonaliśmy 3-2, a dziś nasze dziewczyny grały z Chinkami. Pierwszy set bardzo dobry w wykonaniu naszej reprezentacji. Pokonaliśmy Chinki gospodynie 25-16, no ale potem już było znacznie gorzej i przegraliśmy ostatecznie 1-3. Na ten moment polska reprezentacja w tabeli zajmuje miejsce 6, ale jeszcze nie grały Kanadyjki i Amerykanki, które mają przed sobą ostatnie mecze pierwszego tygodnia tych rozgrywek i może się zdarzyć, że spadniemy na miejsce nawet 8. W każdym razie teraz karawana ruszy do Bangkoku i tam odbędzie się drugi turniej i zobaczymy, jak poradzą sobie nasze panie. Na razie nie jest źle, 3 zwycięstwa i porażka. Dopiero się rozpoczęła ta rywalizacja, a droga do finałowego starcia jeszcze jest daleka i wszystko może się zdarzyć.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 21 minut po godzinie 19. Proszę Państwa, jak już wspominałem wcześniej, panie zakończyły pierwszy turniej w Chinach i na razie są na miejscu szóstym, albo skończyć na pozycji ósmej. Zobaczymy, jak to się zakończy. Jeszcze dzisiaj dwa spotkania bardzo ważne dla układu tabeli. Natomiast do gry już 10 czerwca w Chinach także wejdą panowie. Nikola Grbicz razem ze swoją Ferajną będzie miał do rozegrania 12 spotkań w trzech turniejach na różnych kontynentach. I ten pierwszy turniej zaplanowano w Chinach, rozpocznie się 10 czerwca. W środę o 7 rano Polacy zagrają z Kubańczykami. Dzień później, w czwartek o godzinie 14 zagramy ze Słowenią. W piątek 12 czerwca także o godzinie 14 mecz Polska-Japonia. I 14 czerwca na koniec Polacy zmierzą się z Ukrainą o godzinie 7 rano. Turniej numer 2 natomiast zaplanowano już w Polsce, w Gliwicach. Polacy zmierzą się z Belgią, także z Turcją, z Niemcami i na koniec 28 czerwca zagramy z Argentyną. A więc wielbiciele siatkówki w męskim wydaniu nie będą narzekać. Będzie emocji po kokardę. No ale oczywiście nie wybiegajmy w przyszłość. Jeżeli chodzi o drugi turniej, najpierw trzeba się skupić na tym, żeby na początek samego rana w środę stuknąć Kubańczyków, potem poprawić Słowenii, ograć Japonię i wygrać na koniec Ukrainą. Wspaniały scenariusz, ale czy tak się stanie?

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
5: Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 19.38, proszę Państwa, w czwartek rozpoczną się 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Po raz pierwszy organizowane przez trzy kraje: Stany Zjednoczone, Kanada, a także Meksyk. 48 reprezentacji, które rozegrają łącznie aż 104 spotkania. Niestety bez udziału polskiej drużyny. Wiemy, jak to się stało. Szwedzi nas zatopili w Sztokholmie. I tak, mecz otwarcia już 11 czerwca, wtedy to gospodarz Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Spotkania zaplanowano na czwartkowy wieczór na godzinę 21 i później już pójdą konie po betonie w grupie, a w piątek o 4 nad ranem, a więc już z samego początku bardzo dobra sytuacja dla tych wszystkich, którzy uwielbiają spać, ale kochają też futbol. Trzeba będzie wstać wcześniej, żeby to zobaczyć. No chyba, że nie lubicie. Korea Południowa kontra Czechy. Kanadyjczycy z Bośnią i Hercegowiną o normalnej porze o 21 w piątek 12 czerwca. W grupie D Amerykanie zmierzą się z Paragwajem, mecz w sobotę o 3 nad ranem, a w grupie B Katar zagra ze Szwajcarią, meczyk także zaplanowany na godzinę 21. Brazylijczycy wejdą do gry o północy w niedzielę i zmierzą się z Maroko. Tak wyglądają plany najbliższe na nadciągający 23. Mundial. Wszystko przypominam już w czwartek o 21. Meksyk kontra RPA.

Zakończył się finał turnieju singla mężczyzn. Flavio Cobolli przegrał z Aleksandrem Zwierewem 2-3. Niemiec zostaje pierwszym niemieckim mistrzem Rolanda Garrosa od roku 1937, kiedy to wygrał te zawody Henner Henkel. A tymczasem trwa meczek o trzecie miejsce. 18-13 prowadzą Holenderki na minutę 50 sekund z Azerbejdżanem w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Świata w koszykówce 3-3. Wieczorem o 20:45 finał kobiet Australia kontra Stany Zjednoczone, a o 21:15 Niemcy zagrają z Łotwą o tytuł Mistrzów Świata. Wcześniej o 20:05 mecz o trzecie miejsce mężczyzn Serbia kontra Francja. Tak to wygląda, jeżeli ktoś szuka jeszcze dziś sportu wieczorową porą. Życzę wszystkim kapitalnego tygodnia, jak zawsze wspaniałej pogody i oczywiście emocji po kokardę. Kłaniam się, dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Tylko ja.
1: Teraz rok w Antyradiu.
2: W czerwcowym numerze Teraz Roka uwielbiane przez siebie płyty przedstawia Mark Knopfler. Byłem oczywiście fanem The Beatles, mówi, i także The Rolling Stones, ale moją największą miłością stali się w tamtym czasie The Kinks, których słuchałem z siostrą z Radia Luxemburg. Nie raz i nie dwa oberwałem zapisane na zeszytach i ławkach w szkole Le Kinks. To był cudowny okres historii muzyki. Posłuchajmy The Kinks, You Really Got Me.
1: Teraz rok w Antyradiu.

0: Radio. Słuchamy dziś piosenek, bez których nie potrafisz żyć, Mark Knopfler. Po okresie fascynacji The Beatles, The Rolling Stones i The Kings zwróciłem się w stronę amerykańskiego grania, wspomina lider Dire Straits i dodaje: kiedy usłyszałem solówkę Jimiego Hendrixa w Hey Joe, o mało nie spadłem z krzesła. Jimi Hendrix, Hey Joe.
1: Teraz rok w Antyradio.

0: Antyradio. Słuchamy dziś piosenek, które do teraz rockowej rubryki 5 na 5 wybrał Mark Knopfler. Kiedy miałem 17 lat, zacząłem spędzać dużo czasu w towarzystwie dziewczyn, pić mnóstwo kawy i palić po kilka paczek papierosów dziennie, mówi on. Nieodłącznie towarzyszyły mi wtedy piosenki Boba Dylana z albumu Blonde on Blonde. Od tamtej pory śledzę z uwagą jego karierę, a wiele jego płyt należy do moich ulubionych. Szczególnie bliska jest mi Blood on the Tracks, ale na każdej są genialne utwory, jak I and I z Infidels. Już kilka pierwszych wersów sprawia, że ktoś, kto sam pisze piosenki, ma ochotę to rzucić, bo jak dorównać czemuś takiemu? Ja już się żegnam. Następne spotkanie z naszym pismem w Antyradiu za tydzień o tej samej porze, a przed nami Bob Dylan z towarzyszeniem Marka Knopflera I and I.
1: Teraz rok w Antyradiu.

0: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin napędzany potrzebami rodziny.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Sisters of Mercy, Eagle Eye Cherry. Alice Cooper.

Ilias de Rocca, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Free Chords and the Truth w Am de radio. Program prowadzą Duff McKagan i Susan Holmes McKagan.

0: Three Chords and the Truth w Amteradiu.
1: Hey, it's Duff McKagan.
2: And I'm Susan Holmes McKagan.
3: Cześć, tu Duff McKagan.
4: I Susan Holmes McKagan.
1: Three Chords.
3: Wracamy z kolejnym odcinkiem Three Chords and the Truth.
2: Back here with you all. Hope everyone had a...
4: Miło znów tu z wami być. Mam nadzieję, że wszyscy mają świetny, pełen wrażeń tydzień.
2: And we're gonna start you off. Do you guys watch that show?
4: Na początek mamy coś specjalnego. Oglądacie serial Friends and Neighbors?
3: Jest na Apple TV. Gra tam John Hamm.
2: It's amazing. It's on season 2.
4: I Amanda Peet. To świetny serial. Jest już drugi sezon. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, naprawdę warto. Akcja jest szybka i pełna zwrotów.
3: No i mają tam świetną muzykę. W scenach i w całym serialu ciągle przewijają się fajne kawałki. Trafiamy tam na naprawdę dobre numery.
4: I od razu myślimy, że musimy to puścić w audycji. Jak na przykład ten. Dawno go nie słyszeliśmy, więc idealnie pasuje do Three Chords and the Truth. Bez zbędnego gadania, oto I Wanna Rock zespołu Twisted Sister.

0: Three Chords and the Truth w Amteradiu.
1: And that was Blitzkrieg Bop by the Ramones. Also,
2: to był Blitzkrieg Bop, The Ramones.
3: Neighbors.
2: Też trialu, Friends and Neighbors. To dobrze, kochanie. Mamy trochę urodzin.
3: Mamy urodziny i to nie jedne, a aż dwa związane z The Rolling Stones, jednym z naszych ulubionych zespołów.
4: So we got some Ronnie Wood.
3: Ronnie Wood obchodzi urodziny 28 maja, więc wszystkiego najlepszego, Ronnie. A 1 czerwca są urodziny Charlie'ego Wattsa. To po prostu ikoniczne.
1: Happy birthday, guys.
4: Yeah, happy birthday.
2: Wszystkiego najlepszego, chłopaki.
3: Tak, wszystkiego najlepszego. Życzymy wam najlepszego roku w życiu.
2: Charlie, cały czas o tobie myślimy. Jesteś więcej niż legendą.
4: He's always with us.
3: Tak, on zawsze jest z nami. Muzyka nigdy nie znika. Kochamy was, chłopaki.
1: This song is features both Ronnie and Charlie.
2: A ten utwór, który zaraz usłyszycie, jest z udziałem Ronniego i Charlie'ego. To jedna z moich ulubionych płyt Stonesów, Some Girls.

0: Free Chords and the Truth w Amty Radio.
1: And that was Caspian Coberty with Send a Call. He's a new.
2: A przed chwilą słuchaliśmy Caspiana Coberty'ego z utworem Send a Call. To nowy artysta. Pochodzi ze Seattle. Mój przyjaciel Mike Squires mi o nim wspomniał. Chyba zrobiło się o nim głośno w Seattle, ale ja byłem w trasie i nic o tym nie wiedziałem. Teraz przeprowadził się do Los Angeles. Ma już płytę, kilka teledysków i nagrania koncertowe. Jest niesamowitym gitarzystą. Świetnie śpiewa, pisze dobre kawałki i właśnie tego potrzeba dziś rock'n'rollowi. Koniecznie go sprawdźcie.
3: Mega fajne. Zawsze świetnie jest odkrywać nowych artystów i nową muzykę.
2: Tak, wydaje mi się, że ma jakieś 23 albo 24 lata.
3: No to jeszcze dziecko.
2: Mamy kolejne urodziny.
3: Wszystkiego najlepszego dla Johna Bonama, legendy oczywiście. Perkusisty Led Zeppelin i prawdziwej ikony. Kochanie, gdzie byśmy dziś byli bez Johna Bonama?
2: To bardzo trafne pytanie.
3: I to właściwie wszystko, co mam do powiedzenia.
2: Masz rację. Wybraliśmy utwór z płyty Intrude on the Door. Rzadko gramy coś z tego albumu, a powinniśmy. Oto Fool in the Rain, Led Zeppelin.

make it real.

0: Three Chords and the Truth в Amteradio.
1: And that was Show Me the Body, No God, another new band.
2: Przed chwilą słyszeliśmy utwór kolejnej nowej kapeli. Lubię wyszukiwać nowe rzeczy, które naprawdę rockowo brzmią. I bardzo spodobał mi się ten numer. Trafił mi się na jakieś liście nowych rockowych kawałków i pomyślałem, dobra, puszczamy to.
3: Super odkrycie, dzięki za to. A skoro już mówimy o nowej muzyce, bardzo ekscytujemy się nadchodzącą trasą Grace McKagan. Niedługo kończy studia. Jesteśmy z niej bardzo, bardzo dumni. Naprawdę ciężko pracowała. Kończy Uniwersytet Kalifornijski w Riverside, a mieszka w Los Angeles. W skrócie, biedaczka 3 razy w tygodniu jeździ 1,5 godziny w jedną stronę na zajęcia i daje z siebie wszystko, a przy tym cały czas rozwija się jako autorka tekstu. Bardzo cieszy się na trasę koncertową i mamy nadzieję, że zagra gdzieś blisko was. Wystąpi w Valley Bar w Phoenix 2 czerwca, potem w Tea Room w Dallas 5 czerwca i w Secret Group 7 czerwca. Wszystkie koncerty gra razem z Kelsey Carter.
2: Po tej części trasy będą jeszcze kolejne koncerty, tylko nie mamy jeszcze wszystkich dat. Ale to powinno wam wystarczyć na pierwszy tydzień. Wrócimy jeszcze do pozostałych terminów. To świetny numer, już puszczaliśmy go w audycji. Ludzie pochodzą do nas i mówią, to naprawdę świetna piosenka. Zwłaszcza osoby w moim wieku.
3: Bo to naprawdę świetna piosenka. Powinni grać ją wszędzie.
2: Tak. To Grace McKagan i jej Surrender.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: Okay, you just heard some Priests.
2: Przed chwilą słuchaliście Judas Priest z You Got Another Thing Coming. Uwielbiam ten kawałek.
3: Thing coming, well, it's tonight if you're listening to us on our first.
4: I coś nadchodzi także dla Ciebie, jeśli słuchacie nas dziś w czwartek podczas premierowej emisji.
2: Właśnie tak, w czwartek 28, jeśli akurat dziś jest ten dzień. Nasza audycja jest później powtarzana codziennie, ale ja jestem szczególnie podekscytowana, bo w końcu ukazało się kieszonkowe wydanie mojej książki The Velvet Rose.
1: I'm very excited for that because...
2: Bardzo się z tego cieszę, bo ukończenie jej zajęło mi 9 lat.
4: I organizujemy małe przyjęcie.
2: Tak, będzie impreza w klimacie lat 90., bo właśnie wtedy rozgrywa się akcja książki. Zapowiada się świetna zabawa. Wydarzenie wspiera też ważną inicjatywę, bo pomagamy organizacji Wax and Walks, która zajmuje się ratowaniem psów. Jeśli myślicie o adopcji zwierzaka, naprawdę warto ich poznać. I oczywiście zajrzyjcie też do The Velvet Rose. Wydanie kieszonkowe jest już dostępne.
4: Czyjego autorstwa?
2: Susan Holmes McKagan.
4: No właśnie. Ja jestem Duff McKagan, a to moja żona, Susan Holmes McKagan. Jeśli chcecie wysłać muzyczną prośbę do audycji, wejdźcie na jej Instagram, Susan Holmes McKagan. I napiszcie jej wiadomość. Susan je przegląda, więc podajcie tytuł piosenki, swój nick, a pozdrowimy was na antenie. A samo wydarzenie związane z książką będzie świetne. Susan harowała przy tym jak szalona. 9 lat pisała tę powieść. Nie mam pojęcia, jak się pisze powieść, ale ona to zrobiła.
2: Powiem tylko tyle, cytując Oscara Wilda. Bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci. Niech to będzie dla was zachętą. Jeśli też myślicie o napisaniu książki albo o realizacji jakiegoś innego marzenia, po prostu bądźcie autentyczni, bądźcie sobą i działajcie.
4: Pięknie powiedziane, kochanie.
2: Ma się tylko jedno życie, dacie radę. Skoro ja dałam radę, wy też możecie.
4: No to teraz porządnie przyłożymy rock'n'rollem. Uświetnimy premierę twojej książki czymś naprawdę ciężkim. Oto Metallica z Last Curse Green Hell.

0: Three Chords and the Truth w Amped Radio.
1: That was some Metallica. Of course.
2: To była oczywiście Metallica.
3: I love.
4: Uwielbiam ich. Uwielbiam też Jessica, żonę Larsa. Cześć Jessica, jeśli nas słuchasz, jest wspaniała. Też pracuje jako modelka, kocha zwierzęta i bardzo angażuje się w pomoc psom oraz organizacjom ratującym zwierzęta. Przekazałeś nawet gitarę na aukcję. To było naprawdę piękne z twojej strony, dziękuję ci za to.
2: Kochanie, za parę dni lecę do Europy.
4: No tak, trzeba grać rocka.
2: Tak, jest. I wanna rock.
4: I tym sposobem wracamy do początku programu.
2: W niedzielę lecę do Polski. Chyba zrobimy tam jedną albo dwie próby produkcyjne, a potem ruszamy z europejską trasą. Więc opowiemy o tym w przyszłym tygodniu.
3: I'm excited. Guns N' Roses.
4: Nie mogę się doczekać. Letnia światowa trasa Guns N' Roses nadciąga.
2: Już działamy.
4: Będzie ciepło, słonecznie, Europa i musimy wspomnieć o waszych polskich fanach.
2: Oni kochają rocka.
4: Glajwicze? Tak się to wymawia?
2: Polska jest piękna.
4: Ludzie są tam tacy mili i naprawdę kochają rock'n'rolla. To ekscytujące. Potem lecicie do Dublina, później gracie w Birmingham.
2: Na Download Festival.
4: To będzie epickie. Amsterdam, Berlin, Paryż.
1: Let's go.
2: No dobra, jedziemy. Zamiast puścić teraz Guns N' Roses, co byłoby najbardziej oczywistym wyborem przy rozmowie o trasie, przypomniał mi się ostatnio pewien numer i pomyślałem, że właśnie go puścimy. Grałem w nim razem ze Slashem na jego pierwszej solowej płycie. Nosi tytuł Watch This, to utwór instrumentalny, ale świetnie nadaje się na zakończenie programu.
1: It's called Watch This. This is

0: Free Chords and the Truth w Amty Radio.
1: And that was Watch This. That will conclude our...
2: To było Watch This. Tym kończymy nasz dzisiejszy odcinek, kolejną odsłonę programu Duff i Sue.
3: Show with Duff and Sue. Coming at you.
2: Free Chords and the Truth.
1: Until next...
2: Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się.
1: Over and...
3: Ouch!

0: Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, pijama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Dzień dobry. Leszek Gnoiński zaprasza na Antykulturę w Antyradiu. Dziś zaproponuję Państwu swój wywiad z Krzysztofem Skibą, wokalistą i jednym z liderów zespołu Big Cyc. Wywiad przeprowadziłem w listopadzie 2024 roku, a zacząłem rozmowę od duetów Big Cyca, m.in. z Jerzym Połomskim i współpracy z Izabelą Skrybant-Dziewiątkowską, znaną z tercetu egzotycznego.
2: No, u nas duetów było trochę, było.
3: No tak, ale chodzi mi tak. Chciałbym, żebyś opowiedział najpierw o Jerzym Połomskim.
2: No to jest stylu Big Cyca, wiesz, no, żeśmy zrobili duet, no, tam, wiesz, na tej naszej płycie to dużo było gości takiej urodzinowej, to co prawda nie razem śpiewaliśmy, ale bywały takie historie, także...
3: Kto wpadł na pomysł Jerzego Połomskiego?
2: No oczywiście Skiba, no oczywiście, wiesz, no po prostu uznałem, że jest to świetny pomysł, żebyśmy zrobili jego numer, przy czym myśmy kiedyś, dawno temu, zanim doszło do takiej bezpośredniej współpracy, że on z nami zaśpiewał, historia jest ciekawa, to nagraliśmy numer Połomskiego Nie zapomnisz nigdy, oczywiście bez Połomskiego, jako taką parodię. I tutaj inspiratorem był Paweł Koniokonnak z Lalamido, który nasz przyjaciel i często z nami też wspólnie występował, którego matka była wielką fanką Połomskiego i on w chwilach takich jakichś towarzyskich czasem śpiewał Połomskiego i to całkiem nieźle, Konio. Między innymi właśnie ten hit Nie zapomnisz nigdy. I to tak trochę taki był lalamidowy pomysł, bo Lalamido, przypomnę, był takim programem z w latach 90. łączącym muzykę rockową z kabaretem. No i to w duchu tak też Big Cyca było, więc najpierw był ten Nie zapomnisz nigdy, gdzie ja na przykład przebrany za Połomskiego właśnie go udaję, gram, nie wiem, nogami na pianinie, tam się w ogóle cała ekipa Lalamido występuje, dzieje się wiele, dużo, jest to taki mocno barokowy teledysk, można powiedzieć, zwariowany. No ale kiedy myśleliśmy o jakiejś drugiej piosence, no to powtarzanie tego, że my zagramy na punkowo, rockowo jakiś stary hit Połomskiego, to było za mało. I stwierdziliśmy, że tutaj powinien to zaśpiewać, przynajmniej ten refren, sam pan Jerzy. Zbliżał się festiwal, jeden z festiwali dużej telewizji w Operze Leśnej w Sopocie i uznaliśmy, że to jest dobry pretekst, żeby właśnie z takim duetem tam na tym festiwalu wystąpić. To był słynny, no mogę powiedzieć, to słynne, chyba to się nazywało Top Trendy czy coś takiego, no w każdym razie czy jakoś inaczej, już teraz nie pamiętam, to jedna z dużych, Polsat miał to filmować, no w każdym razie skontaktowaliśmy się z Jerzym Połomskim i on był wtedy taki trochę zapomniany, gdzieś na wstał, zakurzony na jakiejś dolnej półce. Większość to myślała, że to powiem, brzmi to dosyć tragikomicznie, ale większość fanów muzyki myślała, że on już nie żyje, no albo go nie ma, albo wyjechał za granicą, jest gdzieś w Stanach czy coś, a on po prostu funkcjonował sobie gdzieś tam w jakiejś takiej niszy, jeszcze występował w Ciechocinku i w innych tego typu kultowych miejscach. Pozytywnie zareagował, że ktoś się nim w ogóle jeszcze interesuje, ale no z pewną obawą, no bo to w końcu jest Big Cyc i czy to nie będą jakieś żarty, czy to nie będą jakieś historie, że to będą jakieś kpiny z niego. No i myśmy powiedzieli, jaką piosenkę chodzi. No więc to był wielki, wielki przecież hit Połomskiego. I technika była taka, że była przygotowana specjalnie profesjonalna jakby zasadzka czy pułapka na pana Jerzego. Chłopcy w studiu nagrywali numer, po prostu już kiedy numer był gotowy, kiedy trzeba było tylko dograć te wokale, ja po ówczesnym, uprzednim umówieniu się pojechałem, odebrałem go z domu, pojechałem z nim razem do studia. Obawy były takie, bo ponieważ w tym ten numer był znacznie przerobiony, bo w wersji Połomskiego były to po prostu takie troszkę, a chodzi o numer, bo z dziewczynami. Były to takie sowieckie walczyki, jak to byśmy określali, takie po prostu, tak się w PRL-u grało, tak? I po prostu pioseneczka estradowa, dość świetnie przez niego zaśpiewana, no ale daleka od estetyki rockowej, więc myśmy ten taneczny klimat podbili takim bitem niemalże dyskotekowym, bębny tam są prawie że dyskotekowe, natomiast bardzo rockowe są gitary są tam dosyć takie ostre, no i to była taka wersja Big Cycowa tego numeru, baliśmy się właśnie, że on po prostu, jak usłyszy te ostre gitary, to po prostu ucieknie nam ze studia. W nieśmiertelnej białej marynarce przyjechał do studia i oczywiście wszystko miło, wszyscy uprzejmi i tak dalej, no ale dramat zaczął się, kiedy nałożył słuchawki, wysłuchał tego numeru i powiedział jedno zdanie: panowie, no bardzo przepraszam, ale nastąpiła jakaś pomyłka, to nie jest moja tonacja. I tu, że on po prostu tak wysoko nie zaśpiewa i tak dalej. No to gadak nasz klawiszowiec, człowiek po wyższej szkole muzycznej, który grał Chopina i nie tylko, mówi, ale zaraz, no to jest, myśmy dokładnie wzięli tą tonację, która jest na tej płycie z 1973 roku. A na to Połomski mówi, a nie, mówi, nie, nie, proszę panów, no to ja wtedy tak wysoko śpiewałem, bo profesor Sempoliński chciał zrobić ze mnie śpiewaka operowego. Natomiast no po prostu prawda jest taka, że z wiekiem trochę ta tonacja, ten głos osiada i trzeba było przygotować zupełnie coś innego. I on chciał wracać do domu, ale wszyscy wiedzieliśmy, że jak go teraz, dzisiaj tego nie nagramy, to po prostu każde kolejne podejście będzie trudniejsze. I umówiliśmy się tak, że ja go zabieram na jakieś kolację, spotkanie i razem z menadżerką zabraliśmy go na najlepszej restauracji, specjalnie gdzieś daleko będącej, żeby ten czas wydłużył się, a koledzy w tym czasie no po prostu nagrają jeszcze raz szybko ten numer już w tej tonacji, która mu odpowiada. No i tak właśnie się stało. No i to też stało się świetną okazją do rozmów z panem Jerzym, bo on

0: estradowej. Zresztą no, śmiesznie i zabawnie dosyć opowiadał. Myśmy tylko wtrącali, wiesz, w rodzaju takie jakieś podbijacze, że ach tak, niesamowite, to wspaniałe, co pan mówi, i tak dalej, i tak dalej. No i tylko zerkałem cały czas na telefon, czy koledzy nie przysyłają SMS-a, no i tam chyba po 2 godzinach jest SMS, że możecie przyjeżdżać do studia, więc zabieramy pana Jerzego z powrotem. No i to już była odpowiednia tonacja i po prostu od pierwszego wejścia właśnie to nagrał, bo to jest jednak zawodowiec. I tak powstał ten nowa wersja Big Cycowa piosenki Bo z dziewczynami. I później powstał teledysk, ale przede wszystkim zagraliśmy kilka wspólnych takich występów. No szczególnie ten jeden właśnie w Operze Leśnej na jakimś polsatowskim festiwalu takim wakacyjnym. Był niesamowity. To były chyba właśnie top trendy. Dlaczego był niesamowity? No bo śpiewały tam różne gwiazdy. Mniejsza o nazwiska, ale był to naprawdę no, pierwsza liga polskiej piosenki popularnej, można to powiedzieć, i rockowej także. A pan Jerzy miał straszne obawy. On jakiś, nie wiem, był taki, że myślał, że fani Big Cyca go wygwizdzą, że nie zaakceptują jego obecności w tej piosence i razem z nami na scenie. No bo my byliśmy ubrani tak, jak chodzimy na scenę, jakieś tam t-shirty, jeansy, jakieś ciężkie buciory, jakieś po prostu rockowe stroje, a on był w swojej oczywiście nieśmiertelnej białej marynarce, która jest dla niego charakterystyczna. Ale zdarzył się cud, znaczy no cud, no to należało to przewidzieć. Jak śpiewały te gwiazdy wcześniej, to ta publiczność taka festiwalowa, ona się zdecydowanie różni od publiczności rockowej. W Operze Leśnej się siedzi i klaszcze się tak, jedna ręka sztywna i drugą się dodaje, tak jak w filharmonii. Nie klaszcze się tak, tylko klaszcze się tak. Tak klaszcze elegancka publiczność. I w stanie, tak zwane standing ovation, w warunkach Opery Leśnej, to jest naprawdę wielkie uznanie dla artysty. No oni są wybredni, tam nie dla każdego się staje. I słuchaj, śpiewała wcześniej jedna znana wokalistka i druga znana wokalistka i jedna, co już nawet na świecie prawie, że robiła karierę i tak dalej. Nikt nie wstawał. Oczywiście to była grzeczna publiczność, wszyscy klaskali. Ale w pewnym momencie, kiedy wyszedł Big Cyc i kiedy doszedł do refrenu pan Jerzy Połomski, to po prostu publiczność jakby zrozumiała cały ten żart, że to jest po prostu happening, że po prostu... I wtedy był naprawdę standing ovation. Cała Opera Leśna, 5000 ludzi wstało, klaskało, a pan Jerzy ze szczęścia miał łzy w oczach. I my rzeczywiście tą piosenką, tym duetem, przypomnieliśmy go trochę, że o, zaraz, chwileczkę, przecież jest ktoś taki jak Jerzy Połomski. I później zaczęto go zapraszać, a to do jakichś tam programów śniadaniowych. Zresztą ja w kilka takich programów razem z nim obkolędowałem. On też tego nie rozumiał, że jest, dzisiaj są już inne czasy, nie ma jednej telewizji, bo tu jesteśmy tam, powiedzmy, w TVP2, później w Polsacie, później jesteśmy w TVN, a on mówi, ale panie Krzysztofie, o czym ja mam mówić? Ja mówię, no o tym samym, że piosenka, że teledysk, że współpraca, że... A mówi, ale jak to? No przecież ja już o tym powiedziałem. Ale nie, no to jest inna telewizja, on tego nie rozumiał. Mówi, to jedna piosenka, mam tyle wywiadów na ten temat udzielać, ale nie tylko były to wywiady przy okazji tam współpracy z Big Cycem, ale na przykład wiem, że dostał zaproszenie do jakiegoś jury, był w jury w jakimś tam konkursie muzycznym. Nagle Polska dowiedziała się, że Jerzy Połomski jednak żyje, dzięki właśnie Big Cycowi.
1: Jak mu się piosenka podobała?
0: No on twierdził kulturalnie, ponieważ jest osobą kulturalną, że bardzo ciekawa wersja. Co sądził, naprawdę nie wiem. Była też jedna anegdota związana z, ciekawa dosyć, z kręceniem teledysku. Kręciliśmy ten teledysk w warszawskim klubie Enklawa, gdzie właścicielami są nasi znajomi i po prostu udostępnili nam salę, przestrzeń. No i oczywiście media dowiedziały się, że pan Jerzy Połomski razem z Big Cycem kręci teledysk. To wydało się dosyć ciekawe dla gazet w rodzaju Super Express czy Fakt, czy takiej rewolwerowej prasy, niekoniecznie prasy muzycznej, no ale to zestawienie przedstawiciela dawnych pokoleń z Big Cycem wydawało się, chociaż my dzisiaj już też tacy młodzi nie jesteśmy, ale wydawało się dosyć ciekawe medialnie i rzeczywiście przyszło no, trochę takich reporterów, dziennikarzy z różnej takiej prasy plotkarskiej. No i pan Jerzy tam, no to jak teledysk, no to jest praca, normalnie zespół grał swoje, ja tam mam taką wstawkę nawet rapowaną, pan Jerzy śpiewa refren, ten najbardziej chwytliwy moment piosenki i mieliśmy dla niego przygotowaną koszulkę Big Cyca. Specjalnie taką najbardziej grzeczną, bez trupich czach. Większość t-shirtów Big Cyca są trupie czach, jakieś napisy w rodzaju tam, nie wiem, Big Cyc, ludzka twarz rock'n'rolla, czy jakieś dziwne takie historie, albo wolność, miłość, paranoja i tak dalej. Nie, no takie nie na pewno nie nałoży, ale może takie z normalnym logo, no to tak. I źle to przygotowaliśmy, bo tu byli dziennikarze i nagle my mu wręczamy tą koszulkę. Myślimy, że to do teledysku albo do zdjęcia. Po to oczywiście biała marynarka musiała być, ale że tą koszulkę po prostu nałożę, no w końcu nie jest to żadne nic takiego wielkiego. No

0: zwykły i tak dalej, a on wtedy powiedział: panie Krzysztofie, no bardzo przepraszam, ale to jest dla mnie już za duże szaleństwo. I my tak, jak to, jak koszulka może być szaleństwem jakimś, że nie każą mu nałożyć peruki, przebrać się za Babę Jagę, czy doczepić sobie ogon i udawać jakiegoś diabła z metalowych koncertów, ziać ogniem i tak dalej. I chodziło o perukę, chodziło o słynną perukę, oczywiście o której wszyscy wiedzieli, że on ma perukę, ale jak on miał tego t-shirta nałożyć przy dziennikarzach, przecież w czasie nakładania koszulki ta peruczka by spadła. Należało umówić się wcześniej z panem Jerzym, pójść do garderoby z boku, on by tam nałożył, poprawił perukę, przyszedł i wtedy mógłby przy dziennikarzach zapozować właśnie w tej koszulce. No i niestety, no, zdjęcia Jerzego Pomskiego w koszulce Big Cyca nie ma do dzisiaj. Teledysk, tak, teledysk bardzo fajnie wypadł. Tam jest też taki element, że zagrała tak zwana ktoś w rodzaju Nikifora, czy tak zwanego prawdziwka. Mieliśmy taką babcię, która grała w różnych takich kabaretowych sketchach, tak zwany naturszczyk, aktor naturszczyk. I to chodziło o to, żeby jakaś taka fanka z jego pokolenia właśnie tam się zaistniała właśnie jako takie intro, że kocham pana, panie Jerzy i tak dalej. I ona to świetnie zagrała. No oczywiście zachęcam państwa do obejrzenia tego teledysku, ale zarówno pan Jerzy, jak i jego fanka już nie żyją. Także jest to w pewnym sensie teledysk historyczny. A pani, która już nie pamiętam, jak miała na imię, ale chyba słynna, to chyba była pani Jadzia, ona po prostu grała w jakichś naszych skeczach. Gdzieś kręciliśmy jakieś skecze. Wiedzieliśmy, że ona ma poczucie humoru i że absolutnie do takiej roli się nadaje i ona tam niemalże mu się rzuciła na szyję. I to oczywiście ta scena takiego przywitania dawnego idola przez jego fankę właśnie jest zmontowana w teledysk i dość fajnie tak zagrała.
1: A z panią Izą?
0: Tutaj już powiem szczerze, nie pamiętam, kto wpadł na ten pomysł. Może JJ, może ja. Generalnie jest coś takiego, że zespoły punkowe jako swój cel ataku, szczególnie w latach 80., wybrały sobie tercet egzotyczny. I było parę takich już wcześniej, już nie pamiętam, kto to robił, ale wiem, że były takie przeróbki punkowe właśnie piosenek tercetu egzotycznego, który oczywiście uchodził za najbardziej ckliwy, najbardziej taki estradowy, przesłodzony tercet, w ogóle z kombo takie estradowe. Byli symbolem kiczu, symbolem jakiegoś takiego złego gustu i tak dalej. Ale oni byli tak przekręceni. Dzisiaj się na to mówi, że to było tak kiczowate, że aż w pewnym sensie fascynujące. To znaczy, inteligencja ma coś takiego w sobie, że fascynuje się kiczem, że lud kupuje kicz w sposób naturalny, bo mu się to po prostu podoba. Natomiast wielu artystów, także na przykład pop-artu, chociażby słynny Andy Warhol, że uwielbiał kicz. Część jego sztuki to jest odbicie takie świadome, kontrolowane odbicie kiczu, czy nawet przetwarzanie kiczu po swojemu, tak? I tutaj myślę, że myślenie było podobne. No, najpierw chodziło o parodię, o wykpienie, bo kiedy usłyszysz utwory w rodzaju Pamelo Żegnaj, czy utwory w stylu Kury Don Josego, przerobione na tak zwaną punkową nutę, no to zestawienie jest zawsze zabawne. I prawdą jest, gdzieś taki pomysł się narodził, żeby właśnie słynny już odeszli chłopcy z naszego Puebla i tak dalej. To jest w ogóle też ciekawy zespół, bo to był zespół, który w czasach siermiężnego PRL-u, można powiedzieć, no, sprzedawał marzenia, bo my dzisiaj nie rozumiemy tego fenomenu, tak, rozpatrujemy to jako jeden z najbardziej znanych, może takich kiczowatych, estradowych zespołów. Natomiast dlaczego ludzie kochali tercet egzotyczny? To jest ciekawe pytanie, bo przecież Polacy nie mogli podróżować, nie było paszportów, no, nie każdy miał paszport. Paszporty były na komendzie milicji obywatelskiej i obywatel pisał podanie, żeby milicja łaskawie ten paszport wydała, bo obywatel stara się o wyjazd tam do Niemiec, czy do Ameryki, czy gdziekolwiek. Więc tercet egzotyczny jakby spełniał trochę takie marzenia. Oni byli taką forpocztą, oni właśnie śpiewali piosenki przecież o takie jakby w klimacie latynoskim właśnie. Jesteś meksykańscy, tam te meksykańskie elementy właśnie, Kury Don Josego, tam Pueblo, takie opowieści miłosne, romantyczne. Pewnie ludzie zamykali oczy i nagle dzięki tym piosenkom przenosili się do tej nierealnej rzeczywistości, gdzie tam jakieś palmy, słońce, stepy, kowboje na koniach i tak dalej. To była taka...
1: No ta popularność później takiej Izaury też była, prawda? Bo tak, to była taka Izaura wcześniejsza chyba, co?
0: oni mogli zaszczepić taką miłość do południowej Ameryki w tym sensie, że później te wszystkie seriale brazylijskie się dobrze przyjmowały w Polsce. Tak?
1: To było
0: tak, one były tak egzotyczne, że gdyby akcja takiego serialu toczyła się w Bułgarii czy w NRD, to nikogo by to nie, ale to jest zawsze, no, zawsze te egzotyczne same, że tam jest senior i tak dalej, i tak dalej. Nie, i to też fascynowało, najpierw to śmieszyło oczywiście muzyków punkowych, rockowych, ale później to jakoś w jakiś sposób fascynowało i oni byli takimi, to był jeden z pierwszych zespołów polskich, który wyjeżdżał za granicę w czasach PRL. Oni mieli trasy, a tak niechętnie puszczano te zespoły. Oni mieli trasy już bodajże w latach 60., także oni przetarli szlaki, którymi później, to się wydaje może nawet śmieszne, ale którymi później podróżowała Maryla Rodowicz, czy na przykład kapele rockowe, także no, Perfect, Lady Punk i wiele, wiele, wiele innych. To gdzieś tam w latach 60. tym zespołom przecierał szlaki właśnie tercet egzotyczny. A w ogóle państwo dziewiątkowscy, bo tak się oni nazywali, a Izabela Skrybant, no to była piosenkarka rewiowa, ona śpiewała w operetce, także ona miała dobry głos. Była też taką osobą niezależną, taką osobą, która ma swoje zdanie, która jest taką świadoma swojej siły, swoich przebojów. No i oni objechali cały świat. Kiedy myśmy postanowili przerobić ich piosenkę, no to okazało się bardzo, bardzo otwarci na tego typu eksperymenty. Wówczas też był też taki bardzo fajny program w telewizji publicznej, który się nazywał Muzyka Łączy Pokolenia. I pomysł był właśnie taki, że producenci tego programu łączyli jakby zespoły z pokoleni tam lat czasów PRL-u, z tak zwanymi młodymi zespołami. Na przykład był taki odcinek, gdzie wystąpił zespół Bikcy razem z Trubadurami. I myśmy przerobili ich piosenkę, a oni przerabiali naszą piosenkę. I później był wspólny występ i prezentacja, rozmowa i tak dalej. Dosyć ciekawy pomysł, który się sprawdził. I słuchaj, miał być drugi odcinek z Bikcycem, właśnie Bikcyc i tercet egzotyczny, tylko niestety lider tercetu zmarł. Czyli to już był taki no, dosyć ostatni etap. Zresztą oni świetnie o sobie mówili, że tercet egzotyczny są jak Rolling Stonesi, bo też nie zmieniają składu od 50 lat. Więc czy tam prawie nie zmieniają składu od 50 lat. Tylko problem polega na tym, że Rolling Stonesi żyją, a ci już wszyscy nie żyją. I to, zresztą też było takie zaproszenie od Eli Skrętkowskiej, która realizowała różne programy muzyczne w telewizji, w tym wiadomo była reżyserką i pomysłodawczynią słynnej Szansy na Sukces. Ona była reżyserem takiego widowiska w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To było widowisko transmitowane do TVP2 i to była gala rozdania słynnych jachów, czyli nagrody za teledyski, za kręcenie teledysków, Jach Film Festival, tak to się nazywało. Nieistniejąca już impreza, swego czasu nawet kultowa, Jach Paszkiewicz, od jego ksywy ten festiwal ponosił nazwę. Nazywano go ojcem polskiego teledysku, bo rzeczywiście tych teledysków zrobił bardzo dużo, między innymi dla Kultu, dla Elektrycznych Gitar, dla Demono i dla Bikcyca także. Blisko 400 teledysków zrobił Jach Paszkiewicz, więc dorobek miał dość spory. No i właśnie na tej gali, którą ja zresztą prowadziłem, zapowiadałem, wystąpił razem zresztą z Bogusławem Kaczyńskim, słynnym znawcą opery, wystąpił duet Bikcyc i tercet egzotyczny. Dla nas to była fajna przygoda, jest piosenka nagrana na płytę, ciekawa i tak dalej. Natomiast Izabela Skryban, czyli wokalistka tercetu, kilka razy zapraszała nas na jeszcze jakieś inne imprezy, jakieś urodziny tercetu i tak dalej, ale jakby Bikcyc nie do końca był skłonny. Chociaż ta współpraca zaowocowała też fajną jedną akcją, kiedy zaprzyjaźniony zespół, właśnie no, część Bikcyca, można powiedzieć, czyli zespół Czarno-Czarni, kręcił taki teledysk o takiej wymowie hipisowskiej. Do teledysku był potrzebny basen. Tak sobie wymyślono, że jest Balanga, tak, Los Angeles, bogata jakaś rezydencja i hipisi palą wszyscy oczywiście marihuanę, biorą tam różne tajemnicze proszki białe i inne i tak dalej. No i tutaj Jarek Jańczewski śpiewa i tak dalej. No i basen, dobrze, że był basen, oczywiście flower power, czyli wszyscy długie włosy, nie wszyscy mieli, więc peruki, kwiaciaste koszule i hipisowskie dzwony. Ktoś padł na pomysł, że przecież basen mają państwo dziewiątkowscy. I wtedy był Maciej Durczak, był menadżerem, późniejszy menadżer przecież Dody i ich troje, dzisiaj Cugowskich i tam Lady Punk i tak dalej, a kiedyś także Bikcyca, wpadł na pomysł, żeby właśnie z Dziewiątkowskimi to zacić, bo oni mają, żeby oni użyczyli ten basen i rzeczywiście oni tak, że teledysk rozumieją, było dużo statystów oprócz muzyków, dużo właśnie młodzieży, która udawała tych uczestników tej hipisowskiej balangi i wszystko było dobrze, tylko do pewnego momentu kręcono teledysk, ale później teledysk w sposób naturalny, bo oczywiście reżyser dbał o to, mówi, zachowuj kłócić się naturalnie. No jak na balandze. No jak na balandze, to jak no przemycono kilka butelek wina, no i rzeczywiście wszyscy się zdawali bardzo naturalne. Doszło do tego, że w pewnym momencie teledysk przestał być kręcony, ale jakby plan działał dalej i to się przekształciło w już taką poważną balangę. No i wtedy właśnie Iza Dziewiątkowska, czyli Izabela Skrybant, stwierdziła, że no to po prostu towarzystwo trzeba już wygonić i dosyć surowym tonem myśmy później dzwonili, tam ją przepraszali i tak dalej, no bo tam jak się łatwo domyślać, że połowa tej ekipy wpadła do tego basenu w ciuchach, oczywiście jakieś gołe panie biegały po terenie, no oczywiście sąsiedzi przerażeni w szoku, bo byli przekonani, że to szacowni państwo dziewiątkowscy urządzili taką balangę, ale tak jak jest ta słynna scena, Jezus wygania kupców ze świątyni, tak właśnie Izabela Skrybant wygoniła tych niesfornych muzyków i statystów biorących udział w teledysku ze swojego domu, mówiąc: precz, precz z mojego domu.
1: Jak się podobała jej piosenka?
0: Absolutnie ona zaakceptowała to. To była wbrew pozorom bardzo otwarta dziewczyna. Zresztą oni rozumieli, że my jesteśmy w innej poetyce, że my gramy w swojej poetyce, ona gra w innej poetyce. Doszło też do koncertu wspólnego. Nie pamiętam, jaka to była okazja, ale też koncert telewizyjny. No bo takie duety dobrze się sprawdzają właśnie w telewizji. I to była wielka impreza. To nie był Sylwester właśnie, ale to był duży koncert, bardzo duży koncert. Pamiętam, że grało dużo tam i Ira grała, dużo zespołów, chyba Młody Cugowski, że nieważne, no wykonawcy byli znani, jak to mówi Konio, znani, lubiani i pogardzani i wystąpił tam także zespół Bixys. Ja ponownie byłem prowadzącym, zresztą współprowadzącym ze słynnym Leszkiem Mazanem, znawcą twórczości Haszka, czyli autora Szwejka i Krakusem starym, właśnie takim legendarną postacią dla mojego pokolenia, znanym dziennikarzem. No i Leszek Mazan miał trochę inną poetykę żartów niż ja. No ja miałem takie żarty rockowe i w konwencji rockowej, no bo już miałem duże doświadczenie, prowadziłem duże festiwale, duże imprezy rockowe, wiem jak do tej publiczności przemawiać. Natomiast Leszek Mazan jest świetny do pojadania anegdot w małym gronie przy kawce, herbatce o kulisach, nie wiem, powstania Szwejka i w ogóle o ciekawostkach ze Szwejka. Natomiast na scenie jakby się nie sprawdził i opowiadał żarty takie nie do końca, które kupowała publiczność. No i później doszło do dramatu na montażu pana Leszka Mazana. Ela Skrętkowska, która była ponownie reżyserem tego widowiska, po prostu brutalnie wykasowała. I Leszek Mazan był tylko na tak zwanych zdjęciach właśnie z dronów, czy z tak zwanych dźwigni, które były tak zwane zdjęcia lotnicze niemalże, że widać było jego łysinę na scenie, normalnie został z tego koncertu wycięty. No a oczywiście zespół wystąpił wtedy ze słynnym numerem Pamelo Żegnaj, właśnie z tercetem i był to bardzo dobrze przyjęty. Jacek przerobił trochę to na takie reggae. Uznaliśmy, że reggae rockowe będzie pasowało do poetyki Pamelo Żegnaj, do poetyki tercetu.
2: Antykultura w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Nazywam się Leszek Gnoiński i zapraszam na Antykulturę w Antyradiu, a w niej druga część wywiadu z Krzysztofem Skibą, wokalistą i jednym z liderów zespołu Big Cyc.
2: Skąd nazwa Big Cyc?
3: Tak, to jest to pytanie, którego muzycy na ogół nie lubią, członkowie zespołów, ale... Tak, to jest ciekawe. Ludzi to ciekawi. Ja kiedyś mówiłem, że do nas zespołu, żeby się nie przywiązywać, bo one często są po prostu wymyślone podczas balang, albo po prostu nagle ktoś rzuci jakiś pomysł, albo często są zabawy takie, że zespoły biorą jakiś słownik i na przykład wyrazów obcych i słuchajcie, jaka strona i tam grają w marynarze i takie. Często są po prostu dziełem przypadku. No bo co znaczy zespół Lady Punk? No to oczywiście wiadomo, że mała Lady Punk to jest niby pochodzi od piosenki, tak? Ale Lady Punk pisane zresztą punk z błędem, jak wiemy, bo przez a nie przez u. To a co znaczy Manama, czy Perfect i tak dalej. TSAO, właśnie, to jest, wszyscy się zastanawiają, co to jest, czy tajne stowarzyszenie alkoholików, czy tajne stowarzyszenie antysocjalistyczne. No, w Big Cycu tajemnicy wielkiej nie ma, ale stwierdziliśmy, że zaraz powiem, jaka jest prawdziwe pochodzenie tej nazwy i w jakich warunkach ona powstała. Natomiast myśmy stwierdzili, że do tego trzeba dorobić pewną ideologię, że to byłoby za proste. I ja opowiadałem przez lata w wywiadach, że to chodziło o Leonida Breżniewa, czyli słynnego przywódcę KPZR, Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, który na swoich piersiach, on był fanem medali, uwielbiał medale, miał wszystkie medale, jakie Związek Radziecki przyznawał, nie miał tylko matki Rosjanki, bo tego nie mógł. Taki medal dostawała matka Rosjanka, która urodziła, uwaga, minimum 9 dzieci, a głównie chłopasy się liczyli, bo chodziło o to, żeby mogli iść i służyć w armii. Natomiast, no, wszystkie medale miał i w pewnym momencie nawet żartowano, że on dźwiga kilkaset kilogramów tych medali. No, żeby to udźwignąć, trzeba mieć Big Cyc i że to taka była zakamuflowana nazwa. No i różne inne tego typu teorie się pojawiały, a prawda jest taka, że kiedy ja się pojawiłem w zespole, zespół miał już nazwę. Tą nazwę, jak ujawnia kolega Jerry, czyli perkusista zespołu, wymyślono podczas oglądania filmu pornograficznego z Samantha Fox. Nie każdy wie, że słynna Samantha Fox gra po prostu normalnie w filmach erotycznych. I on się nazywał Big Tits, ten film. Zresztą wiele stron pornograficznych tak się ma taką nazwę, Big Tits. I oni stwierdzili, że może ta nazwa, ale żeby tak nie było, że tits, no to że będzie cyc po polsku. I tak powstała ta nazwa pod wpływem inspiracji znanego filmu akcji, filmu przyrodniczego z udziałem znanej później wokalistki Samanthy Fox.
2: Czyli to Jerry wymyślił, tak?
3: Nie, Jerry na jakiejś balandze z niejakim Pontonem. Ponton to był chłopak, który śpiewał w zespole Rokosz, już nie żyje. I była jakaś balanga z Pontonem. Nie wiem, czy tam Jacek też był, tak? Także w czasie oglądania filmu ta nazwa powstała. Natomiast rzeczywiście historii wokół tej nazwy myśmy w mediach wypuścili bardzo dobrze. Bardzo, bardzo wiele. Ta najsłynniejsza to jest ta z Leonidem Breżniewem, który był takim rzeczywiście kaczorem Donaldem socjalizmu. Później były jeszcze inne, że chodziło o to, żeby wiadomo, że ja też taką udzielałem w wywiadach, bo gdzieś przeczytałem, że dzieci wychowane na autentycznym mleku matki są bardziej inteligentne. Bo oczywiście, no, wygodnie jest z buteleczki, ale to mleko z buteleczki, no to wiadomo, to jest zawsze jakaś tam chemia i tak dalej. I poza tym zniszczy zgryz. I była cała taka kampania, poważna zresztą, robiona przez jakieś poważne NGOsy, jakieś stowarzyszenia, żeby namawiać kobiety, bo tam wiadomo, dziecko gryzie, ale żeby jednak namawiać kobiety, żeby karmić dziecko przynajmniej na tym pierwszym etapie właśnie piersią. I my w tych kampaniach zresztą uczestniczyliśmy, popieraliśmy, nagrywaliśmy jakieś filmiki. Ja właśnie mówiłem, że no stąd nazwa Big Cyc, jakby żeby właśnie zachęcić kobiety do karmienia piersią. Poza tym też to dawno temu, to już 36 lat temu ogłosiliśmy bojkot biustonoszy, że czas odetchnąć pełną i swobodną piersią, że ogłaszamy w tym sezonie bojkot biustonoszy, co za czasów PRL-u miało też pewne podteksty polityczne, czyli wszelkie hasła o tym, że wolność i czas odetchnąć pełną piersią źle się władzy kojarzyły. Dzisiaj to się może wydać śmieszne, archaiczne i wręcz nieprawdopodobne, ale tak właśnie było.
2: Bardzo często właśnie się nadaje nazwy zespołom w momencie, kiedy ktoś jest młody i nigdy nie zdaje sobie sprawy z tego, że ta nazwa zostanie z tobą na wiele, wiele lat, tak? Jak dzisiaj podchodzisz do tej nazwy? Wstydzisz się tej nazwy? Czy jesteś dumny z tej nazwy? Czy chętnie byś zamienił na coś innego? Jak to
3: absolutnie bym jej nie zamienił. Poza tym ta nazwa chyba się już osłuchała. Nikogo już dzisiaj Big Cyc nie szokuje tą swoją nazwą. Na początku rzeczywiście, kiedy mieliśmy pierwsze przeboje, kiedy na przykład Berlin Zachodni chodził w radiach, pamiętam do dzisiaj, bo sam to słyszałem, to nie było w Trójce, to było bodajże w pierwszym programie Polskiego Radia, padło coś takiego, kiedy to speaker takim, wiesz, poważnym głosem mówi, a teraz piosenka zespołu Big, przepraszam za słowo, Cyc. Więc przepraszano za tego cyca. Ten cyc się wydawał jakiś taki, nie wiem, wulgarny, czy jakiś taki niestosowny w każdym razie. Może wulgarny nie, bo to wulgaryzm nie jest. Myśmy zresztą w tej sprawie poprosili o kompetentne wyjaśnienia profesora Miotka. I na jednej z płyt, na płycie z gitarą wśród zwierząt, jest cały wykład profesora Miotka na temat pochodzenia słowa cyc. I to jest ciekawe. Zresztą mało kto wierzył, że to prawdziwy Miodek mówi. Dzisiaj by wszyscy pomyśleli, że to oczywiście sztuczna inteligencja. Ale ja rzeczywiście podczas nagrywania programu Lalamido zrobiliśmy taki wywiad do Lalamido z profesorem i przy okazji właśnie nagrałem też tą historię dotyczącą etymologii, czyli pochodzenia słowa cyc. I profesor kompetentnie wyjaśnił, że to jest tak zwany słoworód naturalny, czyli słowo pochodzące od czynności, którą się wykonuje, czyli od ssania, bo jesteśmy ssakami, od ssania, ssanie, cyckanie. I o tym świadczy fakt, że to słowo w różnych językach brzmi bardzo podobnie, czyli po polsku cyc, po słowacku cycok, po niemiecku cice, po angielsku tic, tak? Czyli wszędzie jest to takie coś takiego ssanie, cyckanie i w tym kontekście to ta nazwa jest jak najbardziej humanistyczna, można powiedzieć, bo ona jest taka przepojona właśnie tym, czym człowiek jest, czyli jesteśmy ssakiem, czyli to jest taka rzecz, no, podobno pierwsze słowa tak naprawdę, które wypowiadają niemowlaki, to nie jest ani mama, ani tata, tylko cyc, bo cyc oznacza życie, bo tam jest pokarm. I że dziecko chce cyca, mówi cyc, cyc, a później dopiero, że mama ma tego cyca i to mama daje tego cyca, mama daje ten pokarm. Ale tak naprawdę chodzi właśnie o to, więc gdyby tak tłumaczyć tą nazwę, to ona jest jak najbardziej szlachetna. Natomiast oczywiście to są też nazwy, no wiele tych nazw jest głupkowatych, tak można powiedzieć, dzisiaj przy tej takiej poprawności politycznej cyc może być coraz bardziej źle postrzegany. Ja pamiętam, jak już w latach 90. wyjechaliśmy do Niemiec i to jest prawdziwa historia, chociaż wydaje się nieprawdopodobna. Graliśmy w klubach punkowych, na przykład w Berlinie, w Zachodnim, w Hamburgu i wielu, wielu innych miastach, między innymi w Norymberdze na przykład. Graliśmy w Wiedniu, całą taką trasę właśnie Austria-Niemcy i w jakimś tam klubie ostrzegano nas, że no ten cyc to oni nie wiedzieli, co znaczy, no Big wiedzieli, ale myśleli, że to coś, nie domyśleli się, że to jest to, co my myślimy. Kiedy nasi przyjaciele tłumaczyli, to zdarzały się takie feministki, które były obrażone, bo uznawały, że to jest wulgarne, że to obraża kobiety i tak dalej. I jakiś tam jeden klub był opanowany przez feministki i nam mówiono, żeby nazwa może być, tylko żeby nie tłumaczyć tej nazwy, co to znaczy, bo mogą być tutaj bardzo negatywne reakcje. Już nie pamiętam, o jakie miasto chodziło, o jaki klub, ale tak było. I my wtedy byliśmy w szoku. Jak? Co? To może jakoś szokować? A w ogóle zaraz, a kim są feministki? Bo jeszcze wtedy w Polsce ich nie było. Początek lat 90. Także rozumiem, że dzisiaj z czasem niektórzy mogą tą nazwę postrzegać jakąś negatywnie. Ale jeżeli chodzi o zespoły, sytuację ratuje to, jeżeli jesteś tak zwanym zespołem długodystansowym, to sytuację ratuje to, że ludzie się z tą nazwą po prostu oswajają. I dzisiaj nikt już nie zadaje głupich pytań, ani co znaczy TSA, ani co znaczy Manam, ani co znaczy Lady Punk, bo to jest po prostu tak oczywiste, ani co znaczy Big Cyc, bo to jest tak po prostu oczywiste, że ta nazwa się osłuchała, stała się częścią popkultury, częścią kultury rockowej i po prostu to jest tak, jakbyś się zastanawiał, skąd wzięła się nazwa Kraków, Gdańsk czy Bydgoszcz. No skąd wzięła się nazwa Bydgoszcz? No ludzie, no dajcie spokój.
2: Jaki ty masz zawód?
3: No ja jestem tak naprawdę z wykształcenia, jestem właśnie teatrologiem, czyli ja skończyłem Uniwersytet Łódzki, Wydział Teorii Wiedzy o Literaturze, Teatrze i Filmie. Taka katedra jest. To jest był kierunek kulturoznawstwo, który miał dwie specjalności. Po roku się tą specjalność wybierało. Filmoznawstwo i teatrologia. Ja kończyłem teatrologię, czyli mógłbym być teoretycznie z zawodu na przykład kierownikiem literackim teatru albo właśnie krytykiem teatralnym w prasie, kim zresztą zostałem pod koniec swojego życia, czyli właśnie od 2 lat piszę, to pod koniec swojego życia to mówię żartobliwie oczywiście, od 2 lat piszę recenzje teatralne w tygodniku Angora.
2: Czy to, co skończyłeś, pomogło ci Big Cicu?
3: Każda wiedza, którą zdobywasz na uczelni, gdzie musisz przeczytać odpowiedni zasób książek, które poszerzają ci wiedzę, pomaga ci po prostu w życiu, czy akurat konkretnie w Big Cicu. Pewnie gdzieś tam przy okazji udzielania wywiadów mogę szermować pewnymi nazwiskami, wiesz, na przykład Panowski od estetyki, to jest taki kultowa postać związana z rozważaniem o estetyce, czy wiem, kim był Ingarden, czy wiem, kim był, wiesz, byli znani twórcy teatralni, kultury. Po prostu to jest jakaś wiedza, która zostaje z tobą. No, ja nie byłem tym takim pilnym uczniem, który czytał wszystkie książki potrzebne do zdania egzaminów, ale na przykład egzamin z literatury, a był to dwuletni egzamin, gdzie w zasadzie zakres potrzebny do zdania egzaminu obejmował książki od Biblii po literaturę współczesną. Taką kończyliśmy na latach 60., 70., więc jak łatwo sobie przemyśleć, tego trochę było. To było co najmniej z 200 książek, które należy znać, żeby zdać ten egzamin. Ja ten egzamin zdałem na piątkę u profesor Ślusarskiej, która powiedziała, że nie dość, że mam piękne niebieskie oczy, to jeszcze wiedzę. To jest po prostu kumulacja. Także ja na te piękne niebieskie oczy zdawałem wiele egzaminów, ale na same oczy bym nie zdał, ale te oczy pomagały tylko, a wiedza jednak była konieczna.
2: A jakoś w tekstach przemycałeś czasami tą wiedzę?
3: No tak, no pojawia się tam gdzieś w takich na przykład wczesnych tekstach Big Cica, pojawia się Gombrowicz, pojawia się na przykład Witkacy w numerze My Polacy Złoci Ptacy Katolicy i Pijacy, jest właśnie nazwisko, pada Witkacy, już Witkacy o tym pisał i tak dalej, więc no nie wiem, no można znać Witkacego nie mając studiów, tak, no to no nie jest jakiś warunek, no można być mega wykształconym, można mieć dużą wiedzę, mając tak naprawdę szkołę podstawową, a można być kompletnym głupkiem, mając doktorat, więc to wiemy zresztą z polityki, że znamy różnych ludzi, którzy mają doktoraty, a nie są zbyt mądrzy, są tylko cwani. No wiesz co, ja myślę, że absolutnie przede wszystkim, gdybym nie studiował, to by nie było Big Cica, bo nie poznałbym Jacka, nie spotkałbym chłopaków. Jacek studiował przecież na tej samej uczelni, mieszkaliśmy razem w tym samym akademiku. Co prawda on studiował filologię polską, ja kulturoznawstwo, ale to były dwa humanistyczne kierunki, których studenci właśnie mieszkali w jednym akademiku. Gdzieś tam jakieś zajęcia mieliśmy nawet wspólne, na przykład wojsko. Dzisiaj wojska już nie ma na uczelniach, ale kiedyś było. Więc gdzieś tam się spotykaliśmy w różnych grupach, czy na przykład jakieś, pamiętam, wykłady na ekonomii, to też były gdzieś tam na polonistyce. Tylko wiesz, to było 200 osób na takim wykładzie, no to gdzieś tam Jacek pewnie się gdzieś pojawiał. Więc no myśmy się znali głównie właśnie oczywiście z akademika. Można powiedzieć, że to studiowanie gdzieś tam zaowocowało tym, że taki pomysł jak Big Cic pewnej grupie młodych ludzi do głowy strzelił.
2: Czapka dla Skina można uznać za balladę rockową?
3: Oczywiście tak, no ona posiada wszelkie cechy ballady, ma chwytliwy refren, ma wolniejsze tempo niż większość naszych piosenek i jest to jedna z niewielu ballad. Teraz pojawiły się jeszcze kolejne, ale no Big Cic to nie jest zespół, który przepada za balladami, czy specjalizuje się w balladach. Była bodajże chyba tylko jeszcze jedna, gdy wypijam pierwsze piwo, taka biesiadna piosenka o piwie, tam się pojawiają nazwiska różnych znanych muzyków, on też jak to zawsze w Big Cicu jakaś tam szpileczka ironii się pojawia, no ale ballada, ta jedna ballada tak naprawdę wystarczyła za wszystkie, bo ballada o smutnym Skinie, zresztą w nazwie, w tytule piosenki jest już słowo, pada słowo ballada, jest jak najbardziej kultowym numerem, do dzisiaj granym na końcu już na drugi, trzeci bis i do dzisiaj, ja w ogóle to jest fenomen, bo ta piosenka nie była specjalnie w radiu obecna, nie była obecna w mediach, nie ma do niej teledysku, on gdzieś nawet na YouTubie nie może znaleźć teledysku do tego, jest zapis tego koncertu, oczywiście no, na przykład koncert z Woodstocku i tak dalej, no to oczywiście ona się tam pojawia, ale taki pierwszy zapis był z festiwalu w Jarocinie, gdzie śpiewamy tę piosenkę i gdzieś to tam funkcjonowało. Natomiast no tak w mediach to nie, ale wszyscy ją znają, bo mi się wydaje, że ona ma taką klasyczną popularność właśnie, jak to się mówi, że zawędrowała pod strzechy. Czyli tę piosenkę, jaką jedną z niewielu może Big Cica, chociaż kilka takich by się jeszcze znalazło, ale tą na pewno najbardziej, da się śpiewać przy ognisku. No wystarczy butelka wina, kilka dziewczyn, ognisko i można jedna gitara i można ją zagrać i wszyscy ją mogą zaśpiewać i w pociągu ją da się śpiewać, na pociągu, pod pociągiem, słuchaj, w biwaku, w namiocie, przy ognisku, na zlocie, nie wiem, żeglarzy, harcerzy i to chyba zaowocowało tym. Wiem, że ona na pewno dotarła do śpiewników, są takie śpiewniki takich właśnie piosenek ogniskowych, głównie tak zwana nurt piosenki turystycznej, ale zdarzają się tam i numery Perfektu i zdarzają się i numery Lady Punk, te takie najbardziej znane.
2: Turbo,
3: dorosłe dzieci oczywiście.
2: Ale nie dorosłe dzieci, bo na przykład jest Jaki był ten dzień na przykład. I to jest też taka i wiele osób nawet nie wie, że to jest Turbo.
3: Turbo, tak, no to tak jest, bo w tych śpiewnikach bardzo rzadko, kiedyś to były takie śpiewniki, wiesz, przez ludzi pisane, przepisywane, nuty były podawane, pięciolinia i tak dalej, linia melodyczna, że tutaj z boku tekst, tutaj nuty, jak grać, jakie tego. I pamiętam, że zawsze były też chwyty podawane, żebyś się mógł tego szybko nauczyć. I bardzo rzadko tam byli autorzy podawani w tych takich przepisywanych. Teraz są już te śpiewniki, no po prostu wydawane, drukowane, wiadomo. W większości tych śpiewników Balada o Smutnym Skinie jest. Stąd wszyscy znają tekst i wszyscy potrafią ją zaśpiewać. Przecież ludzie śpiewają z nami nie tylko refren, ale zwrotki śpiewają. I to jest fascynujące.
2: Czy to jest recepta właśnie na baladę?
3: Znaczy, wiesz co, ja myślę, że no recepta. Znaczy, powiem ci tak, że znaczy, jeżeli balada jest hitem, to oczywiście to, że śpiewa publiczność, to jest wymóg. To znaczy, że jest po prostu znana. Natomiast, wiesz, nie każda balada staje się hitem. To są zespoły, które miały wiele balad i nie, jakoś to nie do końca, wiesz, chwyciło. Chociaż są takie utwory, które na przykład żyją, mimo że zespołów już nie ma. Był taki kiedyś swego czasu znany zespół rockowy Kancelaria, który wylansował właśnie jedną taką baladę, teraz już nie pamiętam tytułu. I mało kto wie, że to jest właśnie numer tego zespołu, który chyba mi się wydaje, że nie istnieje. A ta piosenka czasem leci w radiu i jest grana i wszyscy ją znają. Więc tak to bywa, że piosenki żyją swoim własnym życiem. Nawet jeżeli muzycy się pokłócą, pozabijają, poumierają, to te wielkie hity żyją. I Bichcyca już nie będzie, ale zobaczycie, ludzie będą śpiewać Baladę o Smutnym Skinie. Skinów już nie będzie, a będą ją śpiewali przy ognisku.
2: I będą szukali w encyklopediach, co to jest skin. Ale jaka była geneza powstania tej piosenki?
3: Wpadłem na pomysł w momencie, kiedy rzeczywiście subkultura skinów zawładnęła trochę sceną rockową. To był ten przełom właśnie lat 80. i 90. Już pod koniec lat 80., czyli pod koniec komuny, działy się rzeczy niepokojące. Krzysiu Grabowski z Dezertera twierdzi, i są podobno na to dowody, że rzeczywiście część tych gangów skinów była pod opieką milicji obywatelskiej, pod opieką, czy nawet powstawała z inspiracji Służby Bezpieczeństwa, bo oni dość skutecznie rozbijali niektóre koncerty, szczególnie koncerty anarchistyczne, koncerty jakieś wolnościowe, takie undergroundowe. No wystarczyło 10-20 takich rosłych skinów, które nagle wpadało do klubów, robiło zadymę. Nawet kiedy ich ochrona i reszta publiczności przegoniła, to już jakby niesmak pozostał. Ktoś tam został pobity, kogoś pobito, komuś coś skradziono, komuś ukradziono kurtkę, portfel i tak dalej. Więc oni się w tym specjalizowali i tego było dość dużo. I widać było, że ten upadek w ogóle komuny, to też był taki okres, dzisiaj to się mówimy o tym, że to wszystko pokojowo przebiegło i tak dalej. Oczywiście w miarę pokojowo, natomiast pamiętam, że kiedy się jeden system wali, a drugi jeszcze nie powstał, no to jest taki moment takiego rozprężenia i wtedy rzeczywiście skinheadzi, milicja nie potrafiła sobie z nimi w ogóle, milicja, a później policja kompletnie nie potrafiła sobie z nimi poradzić. To były takie podwórkowe gangi, które później, to jak to gdzieś tam ktoś określił, mafie trzepakowe, ale później one się tam rozwijały już w takie poważne, ale szczególnie na początku lat 90. to było kilka niestety jakichś krwawych incydentów, bo na przykład w klubie Słowianin w Szczecinie przed koncertem zespół Proletariat zabito człowieka właśnie nożem, jakiś skinhead kogoś zadźgał i koncert się oczywiście nie odbył. I takich historii było kilka. To były oczywiście czysto chuligańskie historie, nie ma co tutaj dołączać jakiejś polityki do tego, ale polityka gdzieś tam w tle też była, bo był na przykład taki koncert w Gdańsku Solidarność z Afryką i rzeczywiście przyjechały jakieś zespoły reggae i to na terenie hali Stoczni Gdańskiej, jeszcze wtedy nie działała, jeszcze funkcjonowała. Później, wiadomo, spaliła się w czasie koncertu zespołu Golden Life, jakieś tam przypadkowe zaproszenie ognia. Pamiętam, że to była jakaś kompletna kompromitacja, bo no skinheadzi no, nagle mają czarnoskórych na scenie, są ludzie, którzy chcą tego słuchać i tak dalej. Po prostu ten koncert został, to duża impreza organizowana właśnie chyba przez Solidarność i tam władze miasta, została kompletnie rozbita, jakby ta idea została wyśmiana i okazało się, że jesteśmy białym, rasistowskim społeczeństwem, które nie dopuści tutaj żadnego Murzina, żeby śpiewał tutaj o wolności czy o czymkolwiek. I to straszne, no straszne. I ja właśnie wtedy tak zastanawiałem się, że chciałem jakąś taką satyryczną piosenkę o skinach napisać, uderzyć w nich i co tu znaleźć. No i właśnie wymyśliłem taką konwencję, że ten skin jest, bo co uwielbiają skiny? No oni tak w 10 atakują jednego albo dwóch, tak? Znaczy w kupie jesteś silny i przede wszystkim kult siły, kult sprawności fizycznej, ale też taki kult przemocy, tak? I ja sobie wyobraziłem tego skina, że właśnie odwrotnie, że zrobiłem z niego mamisynka. No on jest mamisynkiem, buntuje się właśnie, wychodzi w zimę, bo jest łysy, no to wychodzi, nie nakłada czapki, a mamusia już tam na drutach czapkę robi, bo ma grzecznego synka. I ta metafora nie dla wszystkich była czytelna, bo chodzą takie słuchy, że słynny Struś, to był przywódca skinów w Łodzi, słuchał sobie na właśnie na Walkmanie Bigcyca i właśnie brawo, brawo, że Bigcy śpiewał o skinach, o nim, że właśnie tacy są fajni. Ktoś mu wytłumaczył, że to chodzi o raczej nabijanie się ze skinów. I wtedy powiedział, że Skiba i Bigcyc mają wyrok śmierci, że mamy jakieś... Zresztą takie do nas słuchy dochodziły. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zaśpiewaliśmy to w Jarocinie. Dzisiaj to się wydaje oczywiście śmieszne i zabawne, kiedy śpiewaliśmy w Jarocinie, to wielu muzyków nam mówiło, że w ogóle, że jesteśmy odważni, że poruszamy taką tematykę, że to w ogóle nie, to wojna skinów z punkami, lepiej o tym nie śpiewać, nie, bo to będzie, dostanie się za to po dupie. I rzeczywiście był taki moment na początku lat 90., że pojawiały się jakieś incydenty skinolskie na koncertach Bigcyca, a to w ogóle jest niedobrze przyjmowane, jakby później niedobrze rokuje na koncerty, bo organizator się boi. Czy to jest ten zespół, na którym tam się dzieją jakieś burdy, już nieważne, że to nie my, tylko my tego nie prowokujemy. No na przykład w Zielonej Górze, na koncercie bodajże w 91 czy 92 roku JJ dostał na szczęście w nogę butelką od wina. Tak duży, po takim dużym winie taka butelka została rzucona gdzieś z publiczności w kierunku zespołu. Parę razy jakieś jaja poleciały. W Krakowie z kolei na koncercie halowym, to była chyba hala Wisły, ta stara, jakiś skinhead wskoczył na scenę mimo ochrony, to był mega wysportowany, dokonał jakiegoś szczupaka scenicznego, gdzieś się tam wdarł i przewrócił reflektor, który o mało nie zabił pięknego Romana. No po prostu ten reflektor, to były jeszcze takie, dzisiaj to są nowoczesne oświetlenia, był taki na stojaku, taki stojący reflektor, dość ciężki i go po prostu przewrócił na niego i wiedział, że ma parę sekund na ucieczkę i po prostu przewrócił go i ochrona go nie dorwała. Ale dosłownie on spadł tam dosłownie 5 centymetrów od głowy Romana, więc no były takie, nawet można powiedzieć niebezpieczne historie, ale ja to nazwałem, że ten problem rozwiązało życie. Czyli tak, tym skinheadom też gdzieś pojawiły się, no jakieś, mieli jakieś dziewczyny, one tam zaszły w ciążę, no jak już jest ciąża, jest dziecko, to już nie jesteś skinheadem, tylko jesteś już tatusiem i już rodzina i po prostu i później teściowa i później, no ale to na dziecko trzeba zarobić, to już nie tylko chuliganerka, więc praca, dom, już czasu nie ma, żeby przychodzić na bójki, na koncerty Bigcyca, rzucać kamieniami czy butelkami. Tych bardziej aktywnych wchłonęły mafie samochodowe i oni po prostu albo siedzieli w pierdlu, albo już nie zajmowali się taką skinerką po prostu chuligańską, tylko właśnie kradli samochody, bądź robili, wymuszali haracze i część z nich zginęła, część po prostu właśnie spędzała swoje życie w więzieniu, a większa część, myślę, takich tych takich sezonowych skinheadów, no po prostu właśnie no życie, tata, mama, dziecko, żona, zupa pomidorowa. I to się gdzieś tak w połowie lat 90. te skinheadzkie akcje się skończyły. Pewnie skinheadzi są do dzisiaj, ale dzisiaj mają garnitury. Dzisiaj ci skinheadzi mają garnitury i udają polityków na przykład w Konfederacji.
0: Antykultura w Antyradiu.

0: Reklama. Wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą.
0: Przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rzeźnia w Antyradiu. Na program zaprasza Jarosław Anselmo Giers.
4: Still not loud enough. Still not fast enough.
5: One, two. One, two, three, four.
6: Who gives a fuck what you think?

7 minut po 23. Dzień dobry wieczór, mówi Anselmo. Rozpoczynamy czerwcowe zmagania antenowe w rzeźni na antenie Antyradia. Dziś polska rzeźnia, czyli Made in Poland. No i zaczęliśmy z grubej rury. Tytułowy numer z nowego albumu Neolit, zatytułowanego Inbir. Krążek pojawi się 12 września nakładem Deformating Production. No i we wrześniu też, to już mogę zapowiedzieć, Neolit będzie gościem audycji. Drugie wydawnictwo, które pojawi się w barwach Deformating, to o nim za moment, bo tutaj pierwotnie miał być inny wydawca, więc słów kilka komentarzy tutaj będzie potrzebne. Na razie zaglądam na sociale wszystkich fanów. Pozdrawia Seba, dziś z Bielska-Białej tuż po koncercie Wejdera, a we Wrocław melduje się na nasłuchu dzisiaj pomistykowa niedziela w pracy, więc zaczynamy na linii 126, a następnie na nocnych 249 i 255. Dziś rano wróciliśmy z Mistyka, bez zbędnego rozpisywania się. Był to jak zawsze doskonale spędzony czas w doborowym towarzystwie. Co do samego festiwalu, występów, organizacji, etc. nie będę się wypowiadał, oprócz tego, że zawsze bardzo mi się podobało. Rok od ostatniego minął jak pstryknięcie palcami. Więc do następnego pewnie tak samo szybko minie czas. Jedynie szkoda miejscówki, które się odbyło, ale miejmy nadzieję, że w nowym miejscu będzie równie dobrze. Tak, w tym roku Mistyk po raz ostatni gościł na terenie stoczni. W przyszłym roku w Letnicy. Gdańsk Letnica, o, tak się nazywa ta nowa miejscówka festiwalowa. Tam powstanie miasteczko festiwalowe o nazwie Metalopolis. Pozdrowienia dla Piotrka, Sebastiana, ekipy koncertowej Satan is Real, dla wszystkich na nasłuchu, dla gości, dla ciebie i jak zawsze gorące pozdrowienia dla pani Moniki z Wrocławia. No i jeszcze Chris tutaj się wpisał. Chorzów melduje się przy odgrobniku i pozdrawia rzeźnicką brać oraz ciebie, Anzelmo, przodowniku czarnych zastępów. No, awansowałem na przodownika, czyli już nie jestem takim zwykłym krawężnikiem. Poza tym pozdrawiam wszystkich, którzy już zdążyli się tutaj zameldować w wątku audycji. Zaglądam do poczty i cóż my tam mamy w poczcie. Ciach. Pozdrawiam prowadzącego wszystkich słuchaczy. Kieliszek wina, słuchawki na głowę. Słuchawki gotowe na rzeźnie. Iwona Iwon, czyli Iwona za namową Witka, bo on to sprawił, że Iwona zaczęła słuchać, więc jest serdecznie witam prowadzącego ewentualnych gości. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a szczególnie Iwonę, proszę bardzo. Z miasta Marinelli, jakie są piekary śląskie, wszystko to przesyła Witek, czyli wiadomo, Witek jest, że tak powiem, najstarszym meldunkowym. No i od jakiegoś czasu aktualnił się czart z pierwszej stolicy Polski na obchodzie z Brytanem Mym, czyli po prostu rzeźnia na spacerze wieczornym z psiakiem. Dobra, moi drodzy, wracam do tego, do tych urodzonych na Helu. A przy okazji wraca linia 666. Hellborn, album 7 albo 7, miał się pierwotnie ukazać nakładem Odium Records i tak też jest podpisane na Metal Archives, ale to nie jest prawdziwa informacja, bo prawdziwa informacja jest taka, że wydanie tego krążka przejęła wytwórnia Deformating i ostatecznie ten materiał trafi ze stemplem Deformating, a my na razie sobie słuchamy utworu zapowiadającego In Scarlet and Death.

In Scarlet and Death z albumu 7, formacja Hellborn. No i wbrew temu, co jest zajawione na Metal Archives, nie Odium Records, a Deformating Productions. Production będzie wydawcą tego albumu. Dobrze, moi drodzy, co dziś w programie? Jak napisałem, będzie kilka premier, będzie trochę nowości. O północy tutaj dołączą do nas Sebastian i Łukasz ze Sparagmosa. No i pogadamy sobie o reedycji albumu Error, ale nie tylko. Ja przed tygodniem tak się zapędziłem, że powiedziałem o konflikcie zamiast o Errorze. Na konflikt też pewnie przyjdzie czas, ale to być może dowiemy się z naszej dzisiejszej rozmowy. Co poza tym w swojej gawędzie historycznej Ars Extrema, Triu Kołak pociągnie wątek historii szczecińskiej formacji Egzekutor. No i będzie kilka zadań konkursowych, w tym jedno bardzo wypasione, bo po raz pierwszy w historii rzeźni będzie podwójne zaproszenie na zagraniczny koncert na 14 czerwca na festiwal Rock for People. To jest dzień, w którym gra Iron Maiden i tu ważna informacja, moi drodzy. Do wygrania jest tylko bilet, natomiast transport i cała logistyka podróży jest po waszej stronie. Ze strony rzeźni Antyradia jest do dyspozycji dwuosobowe zaproszenie na 14 czerwca. To tak, żeby się ktoś potem nie poczuł rozczarowany. No a poza tym będzie kilka zaproszeń na koncerty tutaj lokalne, które w tym tygodniu się odbędą. Dobra, to wracamy do tego, co tutaj na dzisiaj zaplanowałem. A w marcu pojawił się singielek formacji Chainsword. Tutaj przy okazji panowie wrzucili numer Death Walking Terror z repertuaru Cannibal Corpse. To jest numer, który objawił się, ma bądź miał na składance poświęconej właśnie kanibalom, a przy okazji też tutaj to jest ostatni utwór zarejestrowany z dotychczasowym perkusistą, który się z kolegami pożegnał, bo postanowił się skupić na innych projektach niż Chainsword. Także lecimy Chainsword w repertuarze Kanibali.

Death Walking Terror z repertuaru Cannibal Corpse w wykonaniu formacji Chainsword. Tutaj Chris mi napisał, że z rozpędu miałem być przewodnikiem, a nie przodownikiem, że pomyliłem funkcję. Tutaj w międzyczasie też Michael Peter, meldunek z Krakowa Wieliszki, raczej mobilnie, bo z samochodu. Tydzień temu fajny koncert kultowego Omen, dwie pierwsze płyty wyszły w Metal Blade, a wczoraj wizyta na rykowisku w Rogoźniku, gdzie gwiazdą był Vader. Oczywiście również świetny koncert legendy. Pozdrowienie dla innych współsłuchaczy. Rykowisko w Rogoźniku, to Rogoźnik to takie kultowe miejsce, gdzie w latach odległych latach 80. dokładnie w 88 roku odbył się festiwal Thrash Camp. No i tu jeszcze Janek napisał: siema, właśnie wróciliśmy z Trójmiasta, przeżywając po drodze 4 pory roku, a działo się zaprawdę mistycznie. Z Drówka patrzę, czy ktoś jeszcze w międzyczasie w poczcie. Tak, jest. Marek Awe, pozdro na Poznań na Nasłuchu. O, przepraszam, zmniejszałem sobie czcionkę i teraz mam problemy z czytaniem. Moi drodzy, kolejny wykonawca, który się tutaj dzisiaj pojawi na antenie, to krakowska formacja Asperatus. Panowie do tej pory mieli na swoim koncie dwie epki, natomiast to się zmieniło, bo 29 maja dzięki wytwórni Mad Lion Records na rynek trafił ich pełnometrażowy debiut Shrines of Human Waste, no i z tego albumu Hell to Follow i Extinction.

To był Aspiratus ze swojego pełnometrażowego debiutu śródmiastowy Human Waste. Moi drodzy, posadziłem to najgrubsze, najtłuściejsze z dzisiejszych zadań konkursowych. To jest konkurs kreatywny i na dodatek pierwszy raz w historii rzeźni jest to nagroda na zagraniczną imprezę. Do wzięcia jest podwójne zaproszenie na Rock for People Festival na 14 dzień czerwca. To jest dzień, kiedy Iron Maiden wystąpi na tymże festiwalu w ramach trasy Run for Your Lives Tour 2026. Festiwal odbywa się w Czechach w miejscowości Hradec Kralowe na terenie kompleksu Park 360. Zadanie jest kreatywne. No i posłuchajcie morskiej opowieści. Ironie mają już wszystko, więc postanowili zaskoczyć, wykonując marketingowy strzał w stopę. Ogłosili, że Eddie odchodzi na emeryturę w odróżnieniu od nich, a oni rozpoczynają poszukiwania nowej maskotki. Dacie wiarę? Po pół wieku działalności zdecydować się na kogoś nowego. I tu wkraczacie wy. Niekoniecznie cali na biało, ale wasze zadanie to stworzenie następcy Diego. Forma jest dowolna. Może to być wizualizacja, może to być opis koncepcji postaci. Up to the Irons. Zgłoszenia rzeźnia @antyradio.pl. W temacie wpisujecie Rock for People. W treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to 10 czerwca, godzina 21.37. Życzę powodzenia, a przed nami druga z majowych premier ze stajni Mad Lion Records. Ten materiał początkowo to jest nowy materiał formacji Sarmat. Pojawił się 31 stycznia na zespołowym Bandcampie w formie cyfrowej. Nosi on tytuł The Ornaments of Disturbing Perspectives. Natomiast 29 maja postanowiła go w formacie fizycznym wypuścić wytwórnia Mad Lion Records, a my posłuchamy sobie dwóch pierwszych kompozycji z tego krążka, Architect i Syndrome of Dangerous Perspective.

To był Sarmant ze swojego drugiego albumu. Moi drodzy, wrzuciłem kolejne zadanie konkursowe. Do wzięcia jest podwójne zaproszenie na Detonate Europe 2026, czyli koncert The Casualties, ADHD Syndrome i Run More na 10 czerwca w Krakowie w Zaścianku. No i zadanie jest następujące. W którym roku The Casualties wystąpili po raz pierwszy w Polsce? W którym roku The Casualties wystąpili po raz pierwszy w Polsce? Zgłoszenia rzeźnia@panteradio.pl. W temacie wpisujecie Detonate, w treści odpowiedzi raz wasze dane. Deadline to 1:45. Życzę powodzenia, a przed nami Mirage, trzeci singiel zapowiadający nową płytę Desperate Within projektu, który się nazywa Shallow Retrospection. To jest projekt prowadzony przez Marcina Wemera z Violent Answer. No i tutaj na tym najnowszym singlu Marcin zaprosił do współpracy gitarzystę swojej rodzimej formacji, Filipa Szubę, ale Filip tutaj w utworze Mirage debiutuje jako wokalista. A wspomniany przeze mnie materiał Desperate Within to już będzie drugi album projektu, ukaże się nakładem Restoring Force Publishing.

Shallow Retrospection w singlu Mirage. Moi drodzy, wrzuciłem dwa kolejne zadania konkursowe, bo one się poniekąd łączą. Więc najpierw tak. Malevolence, Boundaries, Gridiron i Heavy Runner 11 maja. Dlaczego ja tu maja napisałem? Czerwca oczywiście. Muszę to poprawić. 11 czerwca wystąpią w Warszawie w klubie Hybrydy. Już tutaj poprawiłem. I tak. Gdzie to jest to poprawienie, opublikowanie? Dobra, jest. 11 czerwca wystąpią w Warszawie w klubie Hybrydy. No i tutaj, moi drodzy, żeby się wybrać na ten koncert, no to zadanie jest następujące. Ile albumów ma w dorobku formacja Malevolence? Ile albumów ma w dorobku formacja Malevolence? Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl. W temacie wpisujecie Malevolence. W treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to jest 1:45. Życzę powodzenia. A drugie zadanie konkursowe dzień później, moi drodzy, w Poznaniu w klubie pod Minogą formacja Gridiron, czyli jeden z supportu Malevolence, zagra swój headlinerski koncert w towarzystwie Heavy Runner i Zero Fool 12 czerwca Poznań pod Minogą. No i tu zadanie jest następujące. Jaki tytuł nosi najnowsze wydawnictwo Gridiron? Jaki tytuł nosi najnowsze wydawnictwo Gridiron? Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl. W temacie wpisujecie Gridiron, w treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to 1:45. A my, moi drodzy, przechodzimy teraz do dwóch premierowych numerów formacji, które 20 czerwca wystąpią w Chorzowie w Leśniczówce w ramach drugiej edycji metalowej Nocy Kupały. Tam zagrają Gilotyna, goście z południa, z Pragi, formacja Inner Scream oraz Hellcat i Landscape of Soul. Hellcat to już znacie, bo kilkakrotnie się pojawiał, no ale to jest nowy numer In the Name of My Strength. Natomiast Landscape of Souls również z nowym numerem zatytułowanym Opowieść się dzisiaj zaprezentuje.

0: Moi drodzy, 7 minut po północy, druga gościnna godzina rzeźni rozpoczęta i ja zgodnie z zapowiedzią w studiu witam reprezentację formacji Sparagmos w osobach...
1: Łukasz Myszkowski, witam.
2: Sebastian Zusin, witam.
0: Panowie, przyczynkiem do naszego spotkania jest reedycja waszego materiału Error. To jest kolejna reedycja, która się pojawia na rynku i mam nadzieję, że nie ostatnia. No i do promocji, do zajawienia tego materiału wybraliście utwór, którym właśnie rozpoczęliśmy sobie tę godzinę. Numer Fishing in Lifetime i do niego powstał dość specyficzny obrazek, bardzo taki staroszkolny, bym powiedział, VHS-owy. Tak. Jakbyście mogli na początek kilka słów na temat właśnie tego teledysku. Skąd w ogóle materiały i czy łatwo było te materiały, że tak powiem, wykorzystać do stworzenia teledysku, no bo to zupełnie inna era, inne czasy, no powiedzmy analogowe, teraz mamy głównie cyfry. Jak to wyglądało?
1: No wiesz co, tą opowieść też chyba trzeba zacząć od tego, że kiedy ten Error już trafił do wytwórni i Self-Made God zaczęło produkować samą płytę, my czekając na premierę, żeśmy się zaczęli zastanawiać, jaki singiel z tego zrobić, żeby do tego dorobić wideo. I takim pierwszym naturalnym naszym pomysłem był Lord's Garden, kawałek, ale żyliśmy trochę w epoce tamtych czasów i tak wtedy to planowaliśmy. Był Under My Skin na tej płycie i był Lord's Garden, ale przesłuchaliśmy wszystkie utwory, robiąc sobie taki trochę bardziej otwartą dyskusję na ten temat, jaki kawałek powinien promować Error w 2026 roku, i żeśmy wybrali Fascinating in Lifetime, taki skompresowany, dość osadzony w tej muzyce, z której się wywodziliśmy, no i też mówiący o tym, że te lata 90., kiedy Error powstawał, w sumie nas jako muzyków uformowały bardzo. I stąd idea na ten kawałek. A potem tak żeśmy szyli, żeby, tak jak żeś zauważył, być w tym old schoolu takim wideo, w tych czasach MTV trochę.
2: Mhm. Znaczy to było trudne, bo wiesz co, tam materiałów mamy troszeczkę na VHS-ach, ale to niedawno je pozyskaliśmy tak naprawdę, te VHS-y. Tak naprawdę nie wiemy do końca, co na nich jest.
0: Aha, czyli to była taka niespodzianka dla was, oglądanie tego, co wy tam znajdziecie.
2: Wiesz, jeszcze nawet tego nie obejrzeliśmy do końca, bo to trzeba wszystko przetransponować teraz, wiesz, na cyfrę, czyli trzeba to gdzieś zlecić. Też szukaliśmy jakiejś firmy, która to dobrze zrobi, fajnie. Mieliśmy po prostu dosłownie kilka klipów, które wykorzystaliśmy do klipu z Fashionet i tam jest niedużo w sumie kapeli. Łukasz jest dokręcony w klipie na nowo, że tak powiem, natomiast...
0: Czyli jest vintage'owany, tak?
2: Tak, jest vintage'owany, dokładnie. Natomiast jest współczesny. Natomiast tam są jakieś takie delikatne przebitki, wiesz, kapeli grającej na jakimś tam koncercie, już nie pamiętam którym. Natomiast no, to było takie trochę szycie. No. Zostawiliśmy sobie tą przyjemność tymi kasetami może na następne numery, bo stwierdziliśmy, że mamy tych trochę archiwów, więc sobie je odpalimy, przekonwertujemy na współczesność i coś pewnie zmontujemy, jakieś jeszcze rzeczy ze starych czasów, nie?
1: No, ale wiesz, w sumie udało się tym klipem zrobić to, co chcieliśmy, czyli nie odcinać się w ogóle.

0: tej płycie, no, która gdzieś w karierze zespołu była takim, taką przepaścią, którą nam się udało przeskoczyć.
1: No tak, bo to jest płyta, która wówczas, kiedy się ukazała, to moim zdaniem, no jeszcze tutaj słuchacz, ta metalowa scena nie była taka otwarta, była zbyt hermetyczna, tak, tutaj były te klapki. Tak. I to jest taka płyta, która no, nie trafiła w swój czas. I teraz tak, zdecydowaliście się po latach na wznowienie, na przypełnienie tej płyty. Ona już jest kilka tygodni na rynku i powiedzcie mi, czy jak w ogóle z perspektywy tych lat, które dzielą pierwsze wydanie i tą reedycję, czy zauważyliście zmianę w odbiorze, jak to się mówi, w percepcji tej płyty? Czy to było tak, że no, teraz było, wiadomo, dla części osób to była taka retro podróż, bo sobie przypomnieli, o rany, przecież tak, rzeczywiście, kiedyś był taki error i to na kasecie tylko wyszło, teraz jest na CD. Tak. Ale z drugiej strony zapewne też ten materiał dotarł do osób, które no, być może usłyszały nazwę Sparagmos, być może usłyszały waszą muzykę po raz pierwszy. Czy tutaj widzicie te różnice w odbiorze między tym oryginalnym wydaniem a reedycją? Czy już dotarło do was
0: sygnały? Wiesz co, to się trochę pokrywa z tym, co tak naprawdę my też odczuliśmy przy tej sytuacji, bo w momencie, kiedy była premiera w tym 94 roku Errora, my byliśmy już tak zmęczeni tą płytą i turbulencjami, które towarzyszyły całej tej produkcji, że premiera i promocja tej płyty nam trochę tak odpłynęła. Natomiast tym razem, kiedy ona trochę została zrewitalizowana i poprawiona tak naprawdę na poziomie audio, to do nas jakby dotarły te pierwotne intencje, które nam towarzyszyły, kiedy żeśmy zaczynali ją robić.
2: Tak.
0: Więc dla nas to był taki super powrót i totalnie entuzjastycznie żeśmy do tego podeszli. Przy reedycji Invitation takich emocji nie było, bo ten materiał się mniej zmienił. A w tym przypadku no, on zyskał po prostu czytelność. No, ta płyta miała fatum nad sobą. Bardzo dużo ludzi było zaangażowanych, wiesz, na różnych etapach w nią, więc pogubiły się bardzo takie ważne artystyczne niuanse. Już pomijając samo brzmienie, sam proces nagrywania, który był też szarpany, i
2: rozłożony w czasie mocno, bo to...
0: Tak, i zmiana tej domeny ze szpulowego magnetofonu
2: tak,
0: na...
2: analogu jeszcze nagrywali.
0: No, bo myśmy zaczęli nagrywać na analogu i to świetnie się prezentowało w studio. Byliśmy, wiesz, porażeni. Natomiast w pewnym momencie przeszło to na domenę, na adaty tak zwane.
1: Czyli cyfrowe kasety.
0: Tak. I my byliśmy zespołem, na którym Andrzej Pułczyński w Izabelin Studio debiutował w tej...
1: Czyli uczył się na was po prostu realizacji cyfrowej.
0: Tak.
2: Po nas wchodził Hayes Fire płytą. Tak. I Hayes już miał, wiesz, jakby inżynierowi dźwięku.
1: Już
2: przećwiczony.
0: Natomiast, wiesz, ta pierwsze zrzucenie śladu audio ze Studera na, czy Tascama, już Tascama, nie pamiętam, na te kasety cyfrowe, no była na nas i tam coś się musiało dziwnego wydarzyć.
2: Coś się musiało rozsynchronizować.
0: Bo my żeśmy nie byli w stanie dojść w ogóle do tego później, już odtwarzając to i robiąc miksy. Co tam się dzieje? Ślady były, wiesz, pogubione, poodwracane. Tak czy inaczej, Henio, czyli Henry Studio, jak wyseparowaliśmy też ten materiał na nowo, bo żeśmy odzyskali z Metal Mind daty.
2: Tak.
0: Na datach było bardzo dużo wersji tych numerów, dużo miksów, więc od nowa żeśmy ułożyli tą płytę, w sensie wybrali te najbliższe sobie, a to chyba w Metal Mind wtedy było trochę zaimprowizowane jakoś i to trafiło do studia, gdzie no dzięki takiej rewitalizacji, jakiemuś tam pokrojeniu tego na jakieś pasma i sekcje, udało się troszeczkę to uczytelnić i zrobić dobitniej.
2: Kopię. Płyta fajnie kopię.
0: Tak, i to kopię, no. Więc my żeśmy przeżyli taką dużą przyjemność, kiedy to się wydarzyło. I w sumie chyba to też fani odczuli.
2: Tak, właśnie, tu wracając jeszcze do twojego pytania o feedback. To wiesz, ta płyta powstała w czasach pre-internet era. Tam nie było internetu, nie było telefonów komórkowych.
1: To nie miało co wyciec, tak?
2: Rozumiesz, więc po prostu jakby ci ludzie, którzy coś kupili, wiedzieli coś, widzieli z Metal Hammera, czy powiedzmy z jakiegoś Carnage, czy powiedzmy z jakichś koncertów, to wiedzieli, że

0: wychodzi jakaś płyta, ale tak naprawdę nie było żadnych mediów. Teraz mamy social media, mamy komentarze.
1: Radia były, prawda?
0: Okej, radio były, ale radio mało grały taką muzę. Wiesz co, myśmy mieli pakietowo jakąś z Metal Mindu akcję promocyjną w stacjach, ale to były, wiesz, bardzo ofowe historie.
1: Orzeszki.
0: Natomiast teraz jest fajnie, bo wiesz, no, ta płyta właśnie wraca i tak jak wspomniałeś, ludzie, którzy się gdzieś tam otarli o to, teraz są w sile, w kwiecie wieku, mówią, kurde, pamiętam, o rany, jaki fajny powrót, jakie fajne brzmienie, jak to fajnie jedzie. I jest po tych komentarzach i po ilości odsłon tego klipu widać, że no, dotknęliśmy sentymentów jakichś takich fajnych, ludzkich.
1: Tak, ale i więcej jest tych sentymentów niż jakichś komentarzy zupełnie nowych takich odbiorców, którzy coś odkrywają, że nie wiedzieli, że coś takiego było.
0: Może to jeszcze wszystko przed tą płytą.
1: Albo po prostu nie mamy do tego dostępu, no bo też nie jesteśmy, wiesz, jakimiś nerdami internetowymi, żeby się tam w te fora wszystkie wbijać. W każdym bądź razie...
2: No nie siedzicie 2-4 na 7 online, tak?
1: Tak. W każdym bądź razie raczej mamy bardzo fajny, pozytywny feedback. Ten klip bardzo szybko zyskał zasięg i się w sumie fajnie klikał, rozszedł, no, tak. I klikał. My żeśmy tam też oczywiście tam na jakichś kanałach socialowych coś odkryli więcej. A teraz już jesteśmy głową w Lanardarna i w dziwnym wydawnictwie, które też chcemy wskrzesić. Oczywiście, taki międzypłytowy, kontaktowy materiał.
0: Tak naprawdę to, jeśli chodzi o jeszcze muzę, to wszyscy zadają to samo pytanie. A może byście coś zrobili? Może byście, że wszyscy żyją, bo wszyscy żyją z ostatniego składu i przedostatniego. Więc generalnie, czy nie zrobić tak jak Remek z Sacriversum, wiesz, się podniósł. Powiedzmy, jest full kapel i coś sobie zaprezentować. No, to wiesz, no trudno gadać na tą chwilę. Natomiast no to jest chyba najszybsza droga do jakby zmierzenia się ze sceną i przedstawienia się na nowo, nie?
2: No tak, żeby sprawdzenia, czy ludzie jeszcze...
0: Tak, czy to w ogóle, czy death metal płynie w żyłach.
2: Dokładnie, taki nieortodoksyjny death metal. No, teraz z tym nieortodoksyjnym death metalem, no myślę, będzie zdecydowanie łatwiej, bo już nie ma takich...
1: Tak, tak. Nie ma takiego zamknięcia.
2: Jest. Tak, dokładnie. No. Także, no, zobaczymy. Dobra, co proponujecie teraz dla wspomnienia z Errora?
1: No chyba, żeśmy Mizery wybrali. To taki utwór spokojniejszy, w sensie tempowym. Natomiast gdzieś, jak pamiętam tą burzę mózgów, która towarzyszyła temu numerowi, to był taki trans z niskimi głosami. Wtedy tempo negative też...
0: Bloody Kisses płyta.
1: Tak, ten wokal był bardzo inspirujący i też żeśmy się tym hipnotyzowali. No taki, jak to się mówi, nostalgiczny kawałek.
2: No to odrobinka nostalgii ze Sparagmosem.

0: To był utwór Misery, czyli żartobliwie Mizeria. Panowie, zaczynaliście jako zespół death metalowy, te dwa pierwsze materiały, czyli demówka oraz pierwsza płyta. To był taki zdecydowany death metal, ale, że tak powiem, dość szybko ten death metal zaczął was uwierać, jak gdyby ta forma była dla was za ciasna i postanowiliście tę formę zacząć dowolnie kształtować i wypełniać ją taką treścią, jak wy to widzicie. Czyli po prostu byliście zespołem, który, jak to się mówi, opuścił tą death metalową strefę komfortu i zaczął robić ten death metal po swojemu.
1: Tak, tak, tyle się działo inspiracji w muzyce w tamtym czasie. A my byliśmy najbardziej wtedy chłonni, bo teraz już po prostu nie mamy tyle czasu, żeby chłonąć trendy.
0: Wtedy można było siedzieć 24 na 7.
1: Wtedy było w Walkmanie, Natomiast bardzo dużo tej muzyki żeśmy słuchali, bardzo dużo wtedy powstawało jakichś wiekopomnych w ogóle trendów muzycznych. Industrial, eksperymentalna muzyka, rockowa muzyka też się rozwidlała na wiele, wiele fajnych kierunków.
2: Spośród grunge'u w ogóle.
1: Tak, i wiesz, i to wszystko niosło za sobą nową emocję, nowe patenty, nowe brzmienia. No i nowe możliwości muzyczne tak naprawdę, bo my ukształtowaliśmy się grając metal, więc to nie było tak, żeśmy przeskakiwali, wiesz, na reggae, ale chcieliśmy w tych naszych piosenkach złapać szerszy kontekst. Lepiej się w tym czuliśmy niż w takim trochę monokierunku, że tylko można tak, no.
0: To po prostu nie ściana dźwięku, nie sieczka, ale jak gdyby ta ściana dźwięku nieco inaczej w przestrzeni usadowiona. Tam powiedzmy, coś takiego, co pojawiło się w waszym brzmieniu, coś takiego, co się określa mianem groove, tak? Co jest jakby nieprzetłumaczalne na
1: polski. Ale my żeśmy też byli pod dużym wpływem thrash metalu.
0: No, tutaj właśnie też do tego, że bo było tak, że na przykład w przełomie tych lat 80. i 90. kapele, które zaczynały od thrashu, nagle dostały death metalowego ukąszenia i a u was jak gdyby poszło w drugą stronę. Wy byliście zespołem death metalowym zdecydowanie, natomiast tu się zaczęły pojawiać właśnie elementy death metal, ale tak jak tutaj wspomniałeś thrash, tutaj wspomniałeś, że tutaj takie pogłosy, pogłos a la Type O Negative, tak w Mizerii zastosowany, że tutaj jak gdyby jeżeli chodzi o te pogłosy, nie ograniczyliście się, że jeżeli się inspirować, to tylko death metalem. I jeżeli się inspirować, to dobrymi pomysłami w muzyce po prostu.
1: Tak. My, wiesz, nas też zawsze kręciły w ogóle różne instrumenty, więc żeśmy walili w jakieś syntezatory, samplery i dużo takiego, że tak powiem, nowożytnio kontentu żeśmy wytwarzali. On się często na płytach nie znajdował, natomiast on nas inspirował. My żeśmy to robili. I tak naprawdę po error ten taki kac jakby twórczy nastąpił i na 3 lata zespół trochę się...
2: zwolnił, nie? Przetransponował. Myśmy też zmienili miejsca, wiesz, prób. Przynieśliśmy się w ogóle w inne miejsce i tam poznaliśmy Kobonga, który w ogóle graliśmy w jednej kanciapie obok nich, bo oni mieli swoją kanciapę. I tak naprawdę ten Kobong bardzo dużo nam wniósł takiego transu i właśnie przerobił nas troszeczkę, odbił nas od
0: wybrał
2: tego.
0: Nas po
2: tak.
0: prostu.
2: Ale wiesz, co by było śmieszne, że z drugiej strony oni wzięli od nas ten cios i myśmy też wymieniali się muzą i im pokazali parę rzeczy.
0: Nastąpiła osmoza po prostu.
2: I to było ekstra, że wiesz, chłopaki na pierwszej płycie Kobonga, gdzie generalnie grali bardzo takie bad brainsowe rzeczy na cięższym brzmieniu, nagle się okazuje, że jak wiesz, usłyszeli Meszugę, Destroy, Erase, Improve, to powiedzieli, oh my god, polirytmie, w ogóle nisko gitary, w ogóle cięte
0: tak
2: rzeczy.
0: To tak się...
2: No i teraz chłopaki, wiesz, tam chmura, nie porównuję Kobonga do Meszugi, ale wiesz co, ale w sensie to są w sumie jazzowo potenty metamatyczne, to jest taki, jak to się mówi teraz, djent?
0: Djent, tak.
2: Ale no, myślę, że dżent to jest to, co ja myślę,
0: tak,
2: że...
0: Tak, tak.
2: I że to Meshuggah byli prekursorami dżentu.
0: Tak, tak. Później bo Meshuggah też była zespołem thrash metalowym.
2: No to właśnie.
0: Potem to było techno thrash, tak? A potem właśnie to, co... Ponieważ oni zaczęli grać tak bardzo no, epicko, progresywnie.
2: Tak,
0: w sensie, że
2: tak.
0: Zdarzyło się takie wydawnictwo, które było jednym utworem trwającym 30 kilka minut bodajże. Mieli coś takiego, no i to potem no, jak gdyby to, że oni zaczęli używać tych, dodawać po tych po jednej, po dwóch strunach, że potrafili nagrać ponownie którąś tam płytę,
2: tak.
0: Kupili nowe gitary i stwierdzili, że tamto brzmienie się na tamtych gitarach, więc tak. Ponownie nagrali tak. Materiał o obniżonym stroju i na gitarach powiedzmy wzbogaconych o dwie struny, tak? I to dotyczyło nie tylko gitary.
2: No i to byli prekursorzy, nie?
0: I basu, tak.
2: Tak.
0: I później jak gdyby kapele, które zaczęły jak gdyby tak kombinować, inspirując się Meshuggah, no to zaczęto to, to jak to się mówi, nazywać dżentem, tak?
2: A, okej, okay. No to w każdym razie tak to było, że myśmy się troszeczkę powymieniali, to co Lutz mówił wcześniej, że dojechaliśmy do takiego...
1: Ale po Erorze mieliśmy taką cofkę, że tak to nazwę i ciężko nam było się jakoś tak na nowo zintegrować do tego stopnia, żeby myśleć o jakimś dużym materiale. I powstało Lanardarna. To jeszcze było, to było tuż przed Kobongiem, kiedy Lanardarna powstało. I tak naprawdę mając to Lanardarna, żeśmy weszli do tej sali z Kobongiem. Oni byli tuż przed wydaniem pierwszej płyty, tak. Więc to wszystko było takie ultra hot, niezwykłe. Oni w sumie nie znali tego środowiska metalowego, tak. A my byliśmy na tyle otwarci jako metalowcy, że żeśmy się, wiesz, po prostu... tą osmozą wymienili i to fajnie zażarło.
2: Świetnie. W ogóle jakaś tam mała traska, pamiętam jeszcze kiedyś.
1: Tak, Bieszczadach niezwykła zupełnie.
2: Zrobiona przez Aśkę Szewczyk.
0: Asia Szewczyk, tak.
2: Tak, Asia zrobiła tą trasę, zawsze jej będę dziękował, bo ta trasa była magicznym doznaniem.
0: No to jest dziewczyna, która jak się za coś brała, to, że tak powiem, to dowoziła.
2: Tak, Aśka jest do tej pory zaraz dowozi. No,
0: no dowozi, tylko zupełnie inny gałęzi.
2: Tak jest.
0: Modowym, ale działa.
2: Ale ma sukces.
0: I z sukcesami.
2: Tak jest. No w każdym razie to były. To były...
1: No, więc wracając jeszcze do tej epoki Errora, my żeśmy po wydaniu tej płyty mieli wywiad w Metal Hammerze, tak jak Sebastian mówił, mieliśmy jakieś tam audycje radiowe, no ale też mieliśmy parę koncertów. Minęły 4 lata, stworzyliśmy Lanardarnę, nagraliśmy tą Lanardarnę tak bardzo po swojemu już, jakby za własne. I wydaliśmy ją za własne. Do dzisiaj nie pamiętam, kto to wydał, ale nie wiem, czy nie właśnie Złota Skała, albo coś takiego.
2: Coś takiego było.
1: I wokół Złotej Skały był...
0: Gold Rock Publishing?
1: Goldrock, no może.
2: Goldrock.
1: Goldrock wziął w dystrybucję, bo my żeśmy wyprodukowali 300 bardzo unikatowych takich...
0: Goldrock Publishing to było coś takiego, co powstało właśnie na bazie jak gdyby studia Złota Skała i to był taki label o dystrybucja. No.
2: Tak.
1: I te 300 czy 500 kaset, które żeśmy zrobili Lanardarny w takim bardzo unikatowym formacie, w takich torbach z takimi zestawem...
2: Odsłuchowym.
1: Zestawem odsłuchowym, takim z naszą własną grą, taką cyfrowo-okultystyczną.
0: Wydawnictwo multimedialne, no.
1: Tak, wydawnictwo multimedialne trafiło do Empików. Jako pierwsze, wiesz. A to było w sumie demo, no niby dojrzałego już zespołu, ale demo.
2: Bardzo dziwna sytuacja.
1: I to był sztos, kurczę, że ta kaseta... I teraz, kiedy znowu wracamy do tego starego materiału, słuchamy tego z data i sobie myślimy, kurde, to tylko na kasetach. Na YouTubie są jakieś ripy z tych kaset. Słabo to brzmi. Trzeba to wydać. No to jest 30 parę minut chyba muzyki. Trzeba to wydać i teraz robimy to. W tym momencie.
0: To będzie następna rzecz, która się od was pojawi.
1: Tak, a potem będzie konflikt. Czyli już materiał, który, który jest tą fuzją wspólnego myślenia i dzielenia sali z Kobąg.
0: No, najlepsze było to, że ja przed tygodniem, jak was zapowiadałem, to tak, miałem w pamięci, że wydaliście rolę i powiedziałem, że pogadamy sobie o redycji konfliktu.
1: No to kiedyś sobie pogadamy o redycji konfliktu.
0: Także kolejną wizytę mamy zajawioną.
2: Tak, mamy zajawioną. Super.
0: Okej, to wracamy na razie do rola i teraz wasz następny wybór to Do It Alive, tak?
1: Do It Alive, tak. No to też taki zbuntowany numer w tradycji lat 90. Taki właśnie bez tych skoków w bok za dużych.
0: Czyli straight tak zwany.
2: Tak.
0: Okej.

0: poza anteną zaczęliśmy sobie tak tutaj o wagach i odwagach dyskutować, co któremu muzykowi przybyło, a któremu było i głównie ubywa muzykom. No, ja myślę, że tak zwany rock'n'rollowy tryb życia po kilku dekadach w końcu jednak daje taki sygnał ostrzegawczy, że jeżeli chce się, że tak powiem, jeszcze pocieszyć tym swoim dorobkiem, albo żeby rodzina z tego dorobku skorzystała, to jednak no, trzeba się za siebie odrobinkę wziąć. To taki off-top. Wracając do Errora, powiedzcie mi, dlaczego wtedy w latach 90. Pojawiła się tylko kaseta? Czy wy byliście zespołem, który w kontrakcie miał, że materiał wychodzi na kasecie, jeżeli się sprzeda ileś tam x egzemplarzy kasety, to dopiero robimy kompakt, bo były takie zapisy w kontraktach z niektórymi wytwórniami, że najpierw, że to wydajemy to na kasecie, a jak się sprzeda powiedzmy tam 5 czy 10 tysięcy kasety, to robimy kompakt.
1: No dokładnie tak było. Mniej więcej to był taki układ chyba, z tego co pamiętam, że...
2: Znaczy bardzo możliwe, że tak było, natomiast kompakt wtedy był jednak większą inwestycją niż teraz dla wytwórni.
1: Tak między Bogiem a prawdą, to myśmy mega dziubę naciągnęli po prostu na te studio, bo tak naprawdę myśmy tam się nie ograniczali, robiliśmy na full wypasie wszystko, pożyczyliśmy drogi sprzęt, więc Dziuba jak dostał rachunek od Puczyńskiego, to się mało nie przewrócił, rozumiesz?
0: Czyli wy byliście kapelą, która jak gdyby dostała kredyt od wytwórni na nagranie płyty,
1: tak.
0: a nie było tak, że przyszliście z gotowym materiałem do wytwórni i wytwórnia wam zwróciła koszty. To wytwórnia płaciła po prostu za
1: wszystko, tak naprawdę nas bardziej do tego podjarał Lica, który miał przecież Dirty Tricks, tam druga płyta z tą maszynką, pamiętam. Też dziubą.
0: No. To się wszyscy zastanawiali, czy ten gościu przy tej maszynce to przypadkiem nie jest dziuba.
1: Nie dziuba, dokładnie. I Lice jakoś tam, pamiętam, gdzieś się spotkaliśmy, Lice powiedział, że w ogóle nie, oni to na maksa jadą, kurde. Dziubę trzeba dąć, po prostu. Co wytwórnia daje, to po prostu bierzemy. Więc myśmy się podjerali, tym stwierdziliśmy, nie na ekstra, to bierzemy najdroższe marszale, największe, no, ciężarówka sprzętu i zalegliśmy tam na miesiąc. No więc zrobiliśmy mu naprawdę duże koszty. Teraz mówię z taką, wiesz, żartem, no bo to były fajne momenty, natomiast...
2: No więc on te koszty poniósł i dostał materiał, gdzie to, co mówiliśmy, no coś było zgubione, nie? On nie wyszedł tak, jak kosztował. I myślę, że on czekał na to, jak ta kaseta
0: zagada
2: tak. I jak się ludzie o niej wypowiedzą. Ludzie się wypowiadali tak ostrożnie, bo ona była taka, no, że ciężko było ją krytykować, bo było tam dużo pomysłów po prostu. Natomiast ona nie była aż tak przekonywująca, żeby...
0: Jakieś... Poza tym byliście od Dziuby, no a Dziuba miał... Dziuba miał jak gdyby swoją zjebaną opinię na scenie metalowej, więc... Później dość szybko chyba też kapelę od Maria też w pewnym momencie tak, że to od Kmiałka, to też było jakby taki... To była taka pieczątka, która też w pewnych jak gdyby kręgach jak gdyby ustawiała stosunek do zespołu, tak?
2: No tak, tak.
0: No, takie były czasy, no. Teraz tych czasów już nie ma. No,
1: tak, to już wszystko się zmieniło.
0: Nie ma takich charyzmatycznych, bądź, co by nie mówić, tak, jak było działalności Tomasza czy Mariusza. To były bardzo charyzmatyczne postaci i bez tych postaci
2: nasza
0: scena by zupełnie inaczej wyglądała. Nie byłoby po prostu wielu kapel, wiele płyt by się nie ukazało, wiele imprez by się nie odbyło, wiele tras by się nie odbyło. Po prostu nie byłoby, jak to mówił Kononowicz, nie byłoby niczego bez tych ludzi.
1: Tak, no.
0: To jest to... jak gdyby nasze dziedzictwo,
2: więc...
0: ciężar.
1: Tak.
2: Więc Error nie wyszedł na CD, wyszedł na kasecie. Dziwna też rozjazd jakiś, no my żeśmy przygotowywali okładkę ogóle.
0: To jest następne, to będzie poruszyć, bo to jest taki Bohomas, to jest chyba jedna z najbrzydszych okładek w tym formacie kasetowym. I ja myślę, że to też...
2: Słuchaj, no bo ona została spłaszczona do formatu kasetowego, bo była w kwadracie. I ktoś, wielki grafik z Metal Mind...
0: Czyli ona została rozciągnięta
2: w górę,
1: rozumiesz.
0: Pikselem w górę.
1: Wiesz, tam to w ogóle było troszeczkę, wiesz, cała okładka, cały zamysł.
2: Wtedy okładkę przekazywało się normalnie
1: wydrukowaną.
2: fizycznie.
0: Tak,
2: no.
0: to był jakiś taki plik, znaczy obrazek master, tak?
2: No taki obrazek, który albo się fotografowało, albo skanowało w zależności. Tak.
1: Skanery już były pierwsze jakieś. No
0: tak. Więc tam się rozpisywało kolory na foliach, jakie tam...
1: Tak, dokładnie. Tak.
2: I jakiś wielki grafik z Metal Mind to wziął, po prostu wstawił format kasety tam w Quarku zgniót.
1: No i kurde, poszło.
2: I poszło. No.
1: Sama okładka...
0: Pobraszował w pęcie.
1: Tak. Sama okładka też nie była jakaś, wiesz, wybitnych lotów. My mieliśmy jakąś wizję, my mieliśmy troszeczkę przygód z narkotykami i tak naprawdę troszeczkę sobie wyobraziliśmy jakieś takie dziwne przestrzenie, a nas ujęło w tej całej grafice, że to takie trochę renderowane, wiesz, jakieś takie dziwne, no dziwne światy z diamentem.
0: Magiczne słowo rendering, tak?
1: Tak, magiczne słowo, trudne słowo na R. I tak naprawdę, wiesz co, no, tak jak Luz mówi, no, ktoś to skrzanił w drukarni.
2: Natomiast... Dlatego przy reedycji żeśmy już nie próbowali tego odtworzyć i wyciągnąć, bo w ogóle...
1: Nie ma czego wyciągać.
0: No właśnie, jak koresponduje nowy error ze starym errorem? Czy to jest jak gdyby wizja współczesna tej okładki z lat 90., czy to jest jak gdyby... No, tamten stary error jest tylko punktem wyjścia...
2: Jest punktem wyjścia. My żeśmy w ogóle do całej koncepcji tej płyty dodali taką ideę bakteriofaga. Czegoś, co się na tej grafice tam pojawia. Czegoś bardzo dziwnego. To taki coś wokoło wirusa, ale coś jeszcze chyba dziwniejszego niż wirus. Ten bakteriofag, taki jakiś mechaniczny stworek, który potrafi
1: zmienić RNA.
0: To różowe maleństwo, tak? Takie różowate maleństwo.
1: Tak, bardzo ciekawe. Poczytajcie sobie o tym. Kto wie, ten wie. No,
2: w każdym bądź razie...
0: Mieszkał w Wuhan.
2: W każdym bądź razie, tak. Dodaliśmy ten symbol, żeby mieć coś więcej niż ten diament. No i tam gdzieś jakiś punkt wyjścia w tej starej grafice był, no, żeby przedstawić jakieś zwoje takie trochę 3D, trochę to, żeby było malarskie, no i jakąś taką czystą formę, tą czystą myśl, to coś, co jest jakby poza tym backgroundem, no.
1: Myślę, że generalnie przekombinowane, natomiast staraliśmy się to uratować po prostu, tak jak Luz mówi, żeby to było...
2: Ale też robiąc to teraz, staraliśmy się zrobić to tak, żeby to wyglądało jednak tak trochę jak te okładki z tamtych czasów, więc to nie jest tak przegenialne.
0: Nie jest przeAI-owane.
1: No właśnie chodzi, no bo nie, tam można by zrobić jakieś plenery, no.
2: No tak. I nie jest też takie, wiesz, wysmuklone w Photoshopie, tylko takie dosyć twarde, no, takie jakby było namalowane.
0: No, to jak gdyby patrząc, to czuć te nierówności powierzchni, tak, na którym to jest maźnięte, tak?
2: Tak.
1: No, tak. No. Musieliśmy się tego czegoś trzymać, no.
0: No dobra, to sięgamy po kolejny fragment, czyli tutaj waszym wyborem jest Echo, tak?
2: Tak, ostatni utwór, jedyny utwór, do którego Siwy napisał tekst.
0: Proszę.
1: Siwy perkusista z Paragmos, tak, dodajmy.
2: Napisał tekst. I
0: czy dobrze pamiętam, Error to był jego debiut w waszym składzie na płytowym?
1: Tak, no właśnie. Tak. Myśmy z Siwym zaczęli grać od Errora, tak dokładnie.
2: Napisał tekst ekologiczny, tam jest coś o delfinie, o foce i...
1: o skolimie.
0: Delfinie fokę.
2: Ale nie, ten numer miał też taką historię, że w tym 94 czy 95 roku na jakichś targach muzycznych we Frankfurcie czy w Midem czy gdzieś.
0: We Frankfurcie nad Niemnem, tak?
2: Tak. Polska miała swoje stoisko, no i polska fonografia stworzyła płytę Time for Poland.
1: A tak, ten numer był na tej składance.
2: I tak, i ten numer był na tej składance.
1: Jako reprezentant Eurowizji metalowej.
2: No, to komedia, bo na tej płycie były, wiesz, jakieś demono kawałki, jakieś...
0: Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Można kochać się z tatą, można kochać się z mamą.
1: No, bardzo dobre.
2: W każdym razie w takim towarzystwie się to Echo pokazało na targach.
0: I ten delfin zaczął obracać fokę w takim
1: towarzystwie. No coś było z tą foką, tak.
2: Nie, no i słuchaj, ten numer był jedyny w domenie cyfrowej się ukazał i gdzieś nawet tą płytę chyba mam. Więc to teraz posłuchamy Echo.
0: Dobra.

0: A ta miniaturka na końcu to był tytułowy utwór. To był właśnie błąd.
1: To był ten błąd, tak.
2: To był ten błąd tego przeniesienia na cyfrę.
1: Obróbki z krawaniem.
0: Tak właśnie, tak brzmiało przenoszenie z taśmy na cyfrową taśmę. Z analogowej taśmy na cyfrową taśmę. Teraz tak. Error to jest kolejna wasza reedycja, bo wszystko zaczęło się tutaj od Invitation. I powiedzcie mi, bo to zostało wydane przez Karola Selfmade God Records. Czy to było tak, że Karol się do was odezwał, czy...
2: Tak, to było tak, że on się odezwał. Wspomniał, że gdybyśmy chcieli, to on w sumie chętnie. Tak. I to tak poruszyliśmy, że tak powiem, między sobą i to trwało w sumie parę lat w ogóle, tak, żeby odzyskać...
0: Od pomysłu do przemysłu, tak?
2: Tak, no. Ale tak, no i ostatnio powiedział, że w sumie to możemy pocisnąć ze wszystkim.
1: Jeszcze mam anegdotę małą, ponieważ zanim się Karol odezwał, że chce to wydać, bo jakby miał kontakt z Łukaszem przez Antigamę i tam całą historię Self Made God, odezwał się do nas chiński wydawca.
0: Ewekening Production?
1: Chyba tak.
0: Tak, bo to jest w ogóle wytwórnia, która bardzo chętnie wydaje polskie kapele.
1: Tak.
0: Mają w katalogu kilka polskich...
1: Tak, i oni w ogóle super warunki tam dali nam i w ogóle jakieś tak się przedstawili. Ja tu Lucowi wysłałem, bo tam korespondowałem z tym człowiekiem. I w ogóle generalnie być może minęła nad wielka chińska kariera.
0: Na miarę Bayerful.
1: No, musielibyśmy zmienić linie wokalne na chińskie. Natomiast w końcu finalnie wyszło to u Karola, natomiast była oferta z Chin. China. No,
2: w każdym razie jeszcze wydawnictwa, które będą u Karola, to jest Lanard Arna, Konflikt, może Chronik, ten Dywizji Kot. Jakoś wzbogacony, bo mamy też apetyt na to, żeby spróbować, wiesz, może bez wielkiego nakładu i obietnicy takiej dla fanów, jednak zrobić coś pod tym szyldem teraz. Tak, żeby dorzucić do tej całej historii.
0: Czy jak bym nieśmiało tutaj mówicie, że jest szansa, żebyście stworzyli jakieś, nie wiem, jeden, dwa nowe utwory?
2: Tak. Mamy jakieś zaczyny.
0: No, że wy dwaj jesteście dalej aktywni, to wiem i też jakby oprócz tego, że no... Siedzicie jak gdyby w swoim dziedzictwie, to poszliście też w zupełnie jak gdyby inne formaty muzyczne, które jak gdyby...
2: Tak.
0: No, natomiast tutaj, czy mielibyście, że tak powiem, z kimś z klasycznego składu te utwory skomponować, czy musielibyście jak gdyby dobrać następne pokolenie?
2: Ja z Siwym gram w Antigamie, więc Siwy jest. Robert Morganti też jest i też jest grający.
1: Matupilaka,
2: czyli tak. Też dziedzictwo w sumie.
0: Czyli wszyscy nadal jesteście aktywni. Czyli nie ma problemu.
2: Natomiast może to będzie, wiesz, prościej zrobić jeden czy dwa utwory i je zarejestrować, niż wracać do tego dziedzictwa i po prostu na nowo wchodzić w skórę
1: prób, wiesz, komponowania.
2: Znaczy w skórę siebie sprzed jakiegoś...
0: Próby odtworzenia tamtych emocji, po prostu nagrywając ten materiał na nowo, albo coś w tym stylu.
1: Tak? Niektórym się to udaje.
2: No tak,
1: takie powroty są czasami groteskowe, ale czasami mają sukces.
0: No, powiem szczerze...
1: Jak czujesz właśnie, bo ty jesteś dobry, bo ty siedzisz w tym totalnie głęboko.
0: Ja bym powiedział tak, dla mnie to całe takie retro działanie, czy jak to się mówi, odgrzewanie, to ja widzę w tym raczej sens w wydaniu koncertowym, że po prostu, nie wiem, zbierają się ludzie, którzy kiedyś tę muzykę tworzyli, komponowali. Aha. I tak jak to jest na przykład Death to All, tak, że jeżdżą muzycy związani z Deathem na różnych etapach i po prostu grają to, co, że tak powiem, tworzyli, to co tworzyli, tak naprawdę 99% skomponował Chuck.
1: To,
0: że tak powiem, Chuck im tam pozwolił ten, ale no jakby grają na żywo jego dziedzictwo.
1: To ciekawe.
0: No, jest jeden zespół, który doskonale oddaje klimat po prostu z wczesnego death, ale no po prostu to z racji tego, że no, nie wiem, no Matt Harvey to jest... no to jest po prostu inkarnacja Chucka Schuldinera. Mówi o Grissom. No bo po prostu jak się, no jak słuchasz Grissom, no to kurczę, to jest stary dew z okresu właśnie Scream Bloody Gory Leprozy. Teraz będzie Left to Die, gdzie z Rickiem Rozem i Terrym Butlerem. I właśnie z Mattem Harvey'em i jeszcze jednym muzykiem wyleciał mi teraz nazwisko właśnie z Grissom. I 17 lipca się pojawi debiut właśnie i to ma być też...
1: Gene Hoglan też na weblach?
0: Nie. To jest właśnie Rick Ross, Terry Butler z tego jak gdyby z składu defowego i właśnie Matt Harvey i chyba perkusista, perkusista Grissom i mówię, 17 lipca będzie debiut.
1: No ciekawy bardzo.
2: W naszym przypadku po prostu ciężej nam jest, wiesz, wrócić do retrospekcji niż cieszyć się możliwością zagrania znowu czegoś nowego, no. Więc raczej od tego zaczniemy. Jeżeli to nam sprawi przyjemność i da jakąś perspektywę do tego, żeby faktycznie zagrać Scream of Pompeii czy Fascinating Lifetime na żywo, no przyszły rok to pokaże, no. Takie mamy założenie, że do połowy przyszłego roku ten konflikt będzie wydany i to będzie moment na to, żeby się...
1: Bo będą reedycje na rynku, tak. Będą reedycje wszystkie dostępne przez Karola, więc to ma sens.
2: Tylko prawda też jest taka, że jesteśmy zajęci muzycznie, wiesz, i wrócenie a to musi być jakościowe wszystko, więc jest to kwestia czasu.
0: Nie ma co robić lipy, tak?
1: Wyjść
0: dla samego wyjścia, tak?
1: Tak.
0: Czyli
1: tak.
0: Rozumiem, że jest gdzieś tam w powietrzu temat, że z jednej strony tak, że być może stworzycie coś nowego, jak gdyby na tym etapie waszej świadomości muzycznej, a nie jak gdyby próba jak gdyby upichcenia, czy też podgrzania, podrasowania starych emocji, a z drugiej strony jak już dokończycie ten cykl
2: reedycji, tak.
0: Że spróbujecie jak gdyby przypomnieć się koncertowo. Na
2: no tak, no wiesz, będzie cały stack jakby wydany, nie?
0: Będzie można zrobić fajne stoisko, fajny merch.
2: Tak, no tak, dokładnie, tak, dokładnie. Tak. No, będzie sens pojechać, jeżeli pojawią się takie organizacyjne wątki, że tak powiem, i to się jakoś złoży, właśnie chociażby z zespołami, które wracają po latach, może taki koncept powstanie, to może się udamy.
1: Old school party, wiesz, takie, wiesz. Emerytan party, heavy metal emerytan party.
0: Taki zbowit lat 90., tak? Żeby skrzyknąć parę...
1: Chociaż powiem ci, że widziałem, kurde, Biohazard w akcji i szczerze mówiąc, goście są starsi od nas i dawali taki czat, że czat, po prostu to, co się działo na scenie, to wymiękłem.
0: No oni teraz
1: mocno,
0: że tak powiem, są w formie.
1: Ale i mega forma.
0: Jak gdyby po kilku takich płytach, o których, że tak powiem, no lepiej nie pamiętać.
1: Lepiej nie pamiętać, zgadzam się.
0: Ta ostatnia, no to jest powrót do poziomu Arban i tego okresu.
1: No.
0: W sensie, chociaż ja uważam na przykład, że po latach, że Arban nie do końca się broni. Tam jest za dużo piachu. Jedynka się broni. Ta, która wyszła w tej kanadyjskiej wytwórni Maze, Biohazard, z tym słynnym tym znaczkiem. Który potem jeden chyba z najpopularniejszych tatuaży dla dziarn.
1: Tak, wszyscy te dziary zrobili, nie?
0: Tak, i wszystko, koszulki w ogóle i tak dalej. Także, no... Także, no, zresztą powiem tak, takie, jak to się mówi, emeryckie zloty, bez, że tak powiem, bez jakiejś tam obrazy,
1: no
0: to są jednak rzeczy, które działają, bo po pierwsze tak, ludzie, którzy was słuchali, którzy się na was wychowywali, na was dorastali, to są już teraz ludzie, no zresztą to są wasi rówieśnicy,
1: tak,
0: to są ludzie
1: tak,
0: z rodzinami, z firmami, ogarnięci,
1: tak.
0: Więc to są ludzie, których w tej chwili stać na to, że ten, żeby po prostu sobie...
2: Żeby się spotkać,
0: tak. Żeby pójść, pojechać na koncert, tak?
1: Tak.
0: Kupić sobie właśnie czy winyl, czy kompakt,
1: tak.
0: Kapeli, które się słuchało. No to jest tak na tej zasadzie, że no, ty możesz wyjść z metalu, ale metal z siebie raczej...
2: Nie,
1: pięknie powiedziałeś, to
0: możesz
1: jest bardzo ładne.
0: Możesz chodzić w garniturze, możesz być łysy, możesz być z brzuchem, ale jak usłyszysz, to czego słuchałeś za mało lata, to łeb ci się będzie ruszał, noga ci będzie, ten, nóżka będzie pykała, także ten,
1: Slayer.
0: Piwko na siebie wylejesz, Slayer, kurwa, i będziesz zadowolony.
1: Idealnie to podsumowałeś.
0: To jest proste, no bo po prostu od pewnych rzeczy nie da się uciec.
1: Tak
0: no,
1: jest.
0: Tak powiem.
1: Tak, nie wymyślajmy koła na nowo.
2: Nie wolno w ogóle uciekać od pewnych rzeczy.
1: Nie wolno przerwać łańcucha.
2: Tak, w każdym bądź razie takie mamy plany. Pewnie jeszcze do Errora coś dorzucimy, jakiegoś tam newsowego. Mamy potężną bibliotekę fotografii. To teraz z perspektywy czasu to myślę, że to jakaś obsesja była, ale mamy...
1: Fotografów, którzy fajnie to robili, którzy mieli czas.
2: Mieliśmy kronikarzy.
1: Ja nie zrobiłem żadnego zdjęcia.
2: No,
1: ale jest dobrze, że te zdjęcia nie zaginęły, to prawda.
2: Mamy sporo fotografii, w ogóle dużo ciekawych historii.
1: I 10 kaset VHS 120 zagranych. Jeszcze nie wiemy, co na nich jest.
0: Wiecie, no można tutaj, tak jak kiedyś były takie popularne, że się były dokładane płyty z wywiadami, tak? Że na przykład, albo teraz to się będzie nazywało podcast, tak? Że po prostu na reedycji będzie podcast, czyli taka rozmowa rzeka na zasadzie, że historie szemrane z Paramosa, tak? Tam jakieś anegdotki, jakieś...
1: To bardzo dobre.
0: Coś takiego, wiesz.
1: Pomysł.
0: Ja myślę, tylko że też oczywiście, wiesz, to nie może być taki kloc, żeby, bo wiadomo, teraz jest tak, że no niestety, jesteśmy tak przebodźcowani, że 15 minut i...
1: Tak.
0: Albo ostatnio jak przeczytałem, że w serialach netflixowskich bohaterowie zaczynają opowiadać, co zrobią w następnej scenie, albo opowiadają, co zrobili w poprzedniej scenie, bo chodzi o to, żeby jak gdyby słuchając tego można sobie było, nie wiem, zrobić tosta, zaparzyć kawę.
1: Jezus,
0: żeby to nie uciekło. Że taka plaga zaczyna dotykać seriale prezentowane w serwisach streamingowych. Produkcji własnej.
2: Czyli taka demencja społeczna.
0: Tak.
2: Krótkotrwała. Okay. Ale słuchajcie, no bo historia z Paragmos w pewnym sensie się jeszcze nie domknęła. No te reedycje może
0: ostatni
2: będzie...
0: rozdział nie został napisany.
2: Tak.
1: Wszyscy żyją.
2: I ten... Jest szansa na scenę. No mam wrażenie, że mamy po prostu o tyle na to szansę, bo po prostu pojawiają się ludzie, którzy to proponują i to od strony też organizacyjnej.
0: No przede wszystkim.
2: Więc jest to jakaś motywacja. Jest sala z perkusją Siwego. Tak naprawdę nic, tylko się umówić, tylko tego czasu nie ma. I jak ogarniemy ten czas, to w przyszłym roku się może ten utwór czy
0: dobra,
2: też...
0: Dobra, to umówmy się tak, że jak już będziecie gotowi, żeby ruszyć z tą całą maszyną, to po prostu przyjdziecie, zagramy coś nowego, zagramy ten materiał ja nigdy nie byłem w stanie tego tytułu wymówić, zawsze się na tym plątałem. Zagramy sobie coś ze znowionego konfliktu
2: no tak.
0: I ogłosimy na tych koncertów, no.
2: Jasne.
0: Wow. No, to tak się może mówić roboczo.
1: No, teraz to, kurde, zadałeś nam klina. Będziemy musieli teraz, wiesz, kombinować, że ty nie możemy do żadnego...
0: Czasu jest dużo. Także spokojnie sobie terminy się ustali.
1: Super.
0: Dobra.
2: Super.
0: To czym się żegnamy, panowie?
2: A co myśmy tam...
1: Vanity Pride, rycerze przyjechali.
0: Rybcerze. Tak. Uważajcie, bo przyjechali rybcerze. Będą rypać.
2: Drygoni jadą!
0: Nikt ich nie dogoni! Dzwońcie na chatę! Przyjadą rybcerze!

0: najlepszy rok na świecie.
1: Still not loud enough. Still not fast enough.
2: One, two. One, two, three, four.
3: Who gives a fuck what you think?
4: No, jesteśmy w ostatniej godzinie, a tę ostatnią godzinę rozpoczynamy od Ars Extrema, czyli felietonu muzycznego przygotowanego przez Triukołaka. Dziś Triukołak pociągnie opowieść o szczecińskim egzekutorze.
5: What's that, AB?
6: Listen to this.
5: This is great! What power! What zest! What drive! Wow! Yeah!

Witajcie. Koncert Executora na Metalmanie 89 był ostatnim jego występem w składzie Morda Vocal, Misiek Bębny, Siwy Gitara, Dymel Gitara i Iron Bass. W tym samym czasie inny szczeciński band, Merciless Death, również borykał się z problemami personalnymi. Jego lider, Grzegorz Wiechomiszczuk, odbywał służbę wojskową, przez co kapela nie dała rady wystąpić na wspomnianym festiwalu Dziuby. Reszta muzyków utraciła motywację do dalszej gry, pozostawiając po sobie jedynie materiał Eternal Condemnation z 1987 roku. Podobnie było w Executorze. Misiek i Dymel chcieli dalej grać, tworząc jednak bardziej death metalowe brzmienie z anglojęzycznymi tekstami, co okazało się zbyt drastyczną zmianą wizerunku dla reszty muzyków, którzy odeszli, by jednak powrócić w 2003 roku, reaktywując thrash metalowego Executora. Ale póki co mamy rok 1989.

Nowym basistą Exekutora został Marek Jancarz-Siarkowski z grupy Belaya, ale nie na długo, bo po imprezie w Wągrowcu jego miejsce zajął Marek Żakujak z Merciless Death, którego przyprowadził na przesłuchanie Wiechu, który coraz częściej dostawał przepustkę z woja. Natomiast drugim gitarzystą został Leszek Baran. W tym składzie muzycy postanowili jeszcze w 1989 roku nagrać kolejne, trzecie demo w szczecińskim studiu ARP. Daty tego wydarzenia są podawane różne, co nie zmienia faktu, że Exekutor dokonał rejestracji dwukrotnie, a za sesję zapłaciła matka Miśka Barbara Szymańska. Realizatorem zaś był Marek Szukało, który rok później zrealizował legendarny debiutancki album Quo Vadis. 6 nagrań, które stworzyły taśmę Hateful Subconsciousness, zostało wydanych własnym sumptem, podobno dokładnie 10 kwietnia 1990 roku. Kiedy ta taśma trafiła do Dziuby, ten, poza zaproszeniem kapeli na festiwale Metal Battle i Metalmania 90, zaproponował jej nagranie debiutanckiej płyty.

Rejestracja albumu Hateful Subconsciousness miała miejsce latem 1990 roku w poznańskiej giełdzie, gdzie za konsoletą siedział Piotr Madziar, twórca studyjnego brzmienia Acid Drinkers, Dragona, Hammera, Turbo czy Wilczego Pająka. Executor zarejestrował tam we czterech, bo Leszek porzucił wiosło i został menedżerem, 12 defowo-fraszowych numerów, w tym 6 znanych z demo, jednak płyta nie ujrzała światła dziennego. Okazało się bowiem po raz kolejny, że kontrakt przedstawiony przez Metal Mind, a którego treść zespół poznał dopiero po sesji nagraniowej, był nie do przyjęcia. W związku z tym cała ta świetna rejestracja trafiła na półkę, aż do roku 2009, kiedy to wydała ją firma Thrashing Madness Productions. Natomiast cała ta sytuacja podłamała muzyków na tyle, że zaczęli się rozglądać na boki w poszukiwaniu nowych wyzwań. Niewiele też pomogło oficjalne wydanie dema Hateful Subconsciousness przez KNS Records w 1992 roku. Wcześniej, jesienią 1991, miał miejsce ostatni występ Executora na żywo w rodzimym klubie Słowianin. Do usłyszenia.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Moi drodzy, to była Ars Extrema, przygotowana przez Strychołaka, a w niej druga część historii szczecińskiej formacji Executor. Dobrze, no to teraz jeszcze kilka informacji o koncertach, które w tym tygodniu się odbędą. Bring Me The Horizon, Knock Loose, to tak pro forma, bo koncert wyprzedany. 9 czerwca Kraków Tauron Arena, 10 czerwca Warszawa Centralny Ośrodek Sportowy Torwar Perfect Circle, 11-13 czerwca to 9. edycja Black Silesia Open Air w Byczynie w Grodzie Rycerskim, 11. Warm Up Day A Midnight Odyssey, 1. dnia Synthage, Torpor, Diabolic Night, Baphomet's Blood, Sortilege, Sarcophago i Thoribos, 2. dnia Morgul, Megatherion, Edgegutor, Acid Possession, Tankard i Inbusters. No i Cenotaph, Pureland, Sperm Canal, Indignity i Necrocranium 14 czerwca w Rybniku w Odyssey. Dobra, a my przechodzimy do dalszego ciągu przeglądu tutaj nowości oraz krajowych zapowiedzi. Formacja Lunacy ogłosiła ustabilizowanie składu i rozpoczęcie prac nad materiałem, nad nowym materiałem studyjnym o roboczym tytule Chord GPT, a na razie możemy sobie posłuchać numeru Virus Clad Mind.

To było Luna C w zwiastunie nowego materiału o roboczym tytule Chord GPT. Moi drodzy, teraz formacja Piorun, która po 4 latach powraca z nowym materiałem. Piorun to jest projekt dowodzony przez Sorcha, czyli 93, czyli Łukasza Barańskiego z formacji Manbrynę, a niegdyś Blaze of Perdition i Oremus. No i teraz za sprawą Magdalene and Voices pojawił się następca Rzeki Goryczy, czyli materiał zatytułowany Exulvuntur. Tutaj jest podana data premiery na Metal Archives maj, ale w informacji prasowej, która przyszła z wytwórni, jest wzmianka, że ze względu na problemy w tłoczni premiera wersji CD przesunęła się na dzień 10 czerwca, także jeżeli na Exulvuntur na CD polujecie, to po 10 czerwca ten materiał ma być dostępny. A na razie posłuchamy sobie Manifest Kresu i Koło Życia. A właściwie Manifestu Kresu i Koła Życia.

To był Piołun ze swojej nowej płyty. Na CD będzie dostępna po 10 czerwca. Exoluntur nosi tu. A teraz przed nami tytułowy numer z nowego albumu formacji Zorza. Album będzie nosił tytuł Twilight of the Golden Star. Ukaże się 26 czerwca nakładem wytwórni Gods of War Productions, a w utworze tytułowym gościnnie pojawia się, i zresztą nie tylko w tym utworze, pojawia się Michael Kogler, czyli V. Van Traum z Harakiri for the Sky i Kark.

Tak właśnie zabrzmi Zorza na swoim nowym albumie Twilight of the Golden Star. To był numer tytułowy z Michaelem z Harakiri for the Sky i Kark. Tak jak mówiłem, to nie jest jedyny utwór, w którym tutaj gościnnie Michael się pojawił, bo jest tutaj jeszcze go będzie można, moi drodzy, usłyszeć, już wam mówię, jeszcze go będzie można usłyszeć w numerze następnym, czyli My Wounds. Także jeżeli ktoś właśnie lubi tak zwane featuringi, no to te dwa pierwsze numery to jak najbardziej polecam. 26 czerwca ten materiał będzie dostępny. Moi drodzy, za tydzień, o ile nie nastąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności, to będzie audycja najprawdopodobniej zdecydowanie heavy metalowa. Będzie szczęk oręża, kopyt, tętent kopyt, rżenie koni i będzie epicko w dużej mierze. Nie wiem, czy całościowo, być może, czy nie, raczej na pewno Ars Extrema się wyróżni tutaj swoim klimatem od tej linii programowej przyszłotygodniowej audycji. To tak, że tak powiem wstępnie. A co dziś na do usłyszenia, a co dziś na zakończenie? A na zakończenie będzie Damask, czyli to jest projekt niejakiego Veno Wintera z formacji Sautrus i on ten projekt powołał sobie do życia w roku 2025 w Trójmieście. Potem dołączył do niego na stałe Adrian Jegorow, basista Sautrusa i Hellvoid. No i panowie postanowili dalej tworzyć wspólnie. I jak tutaj napisano w notce, album debiutancki 3x10 to dzieło oparte na pomysłach gromadzonych przez ostatnie 20 lat, że każdy z 8 utworów jest osobną opowieścią. Mamy tam rozważania na temat fascynacji religią i zaślepienia nią. Mamy strach przed śmiercią i godzenie się z jej nieuchronnością. Jest coś o kłamstwie i poszukiwaniu samego siebie, czy też o szaleństwie, które towarzyszy nam, kiedy próbujemy zrozumieć otaczający nas świat. No, zadanie dość trudne, o ile nie niemożliwe. No to do usłyszenia, moi drodzy. Dziś utwór She is my butterfly z albumu 3x10. Przed nami Damask, czyli Veno i Adrian z Sautrusa w takim pobocznym projekcie. My słyszymy się za tydzień o 23:00. Cześć!